0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy Bernardyna Maria Jabłońska wstępowała do ledwo co założonych albertynek, była pełna ideałów wyniesionych z domu. Wiara, miłość, pomoc bliźnim. Postulat wydawał się jej spełnieniem wszystkich marzeń o życiu zakonnym jako pełnym kontemplacji i pokuty, a pierwsza placówka nowicjatu, Ogród Anielski, już w swojej nazwie zapraszała ją do posługi. Czego Bóg mógłby chcieć od niej więcej? Myślała. Okazuje się, że prostych rzeczy, realizmu i wytrwałości. Wielkiej wytrwałości, bo Ogród Anielski był miejskim domem kalek z przełomu XIX i XX wieku, pełnym brudu, chorób, ludzkiej złośliwości i niewdzięczności. Takie zderzenie ideałów z prozą życia, którą przecież Bernardyna Jabłońska doskonale znała z rodzinnej podkarpackiej wsi, choć może nie w takim natężeniu. Otóż to zderzenie wywołało u niej głęboki kryzys powołania. Pierwszy, ale bynajmniej nie ostatni, biorąc pod uwagę, że to właśnie jej przypadło w udziale jako przełożonej przeprowadzenie albertynek przez koszmar I wojny światowej, całe międzywojnie i początek II. Jak przetrwała ten pierwszy kryzys i kolejne? Dzięki wsparciu świętego brata Alberta Chmielowskiego, którego dzieła na rzecz biednych była kontynuatorką. A także dzięki modlitwie, jaką dla niej ułożył, a którą nosiła odtąd zawsze na swoim sercu, zapisaną na karteczce. Był to heroiczny akt ofiarowania się Bogu w całej swojej pełni, w swoich mocnych i słabych stronach, szczególnie w nich. Bo tylko Bóg może wyprowadzić z nich moc, tak jak Bernardynę Marię Jabłońską, prostą dziewczynę z Podkarpacia, doprowadził do chwały ołtarzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: 22 września. Tu Radio Emaus, jest 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: MEN i MSWiA przygotowują wytyczne dotyczące ewakuacji. Lekarze, wolontariusze Stowarzyszenia dla Świata wyruszają do Sierra Leone. O najtrudniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed wiernymi Kościoła katolickiego, opowie w Poznaniu Przemysław Terlikowski. W najbliższych tygodniach szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące procedur w sytuacjach zagrożenia. Zmiany po wydarzeniach z 17 września, kiedy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a dyrektorzy szkół musieli zapewnić bezpieczne schronienie podopiecznym, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Chodzi o to, by placówki szybciej i bardziej zdecydowanie potrafiły podjąć działania, wyjaśnił rzeczniczka resortu edukacji Ewelina Gorczyca.
3: Chcemy, aby wszystkie szkoły w Polsce miały jednolite standardy i procedury ewakuacji. Chcemy, aby rekomendacje, które sformułujemy dla dyrektorów szkół, a dotyczyć one będą tych procedur ewakuacji, były ogólnymi rekomendacjami ze strony Ministerstwa Edukacji i ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Szkoły z całego kraju mogą wziąć udział w programie Edukacja z Wojskiem, w ramach którego uczniowie przechodzą praktyczne szkolenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych. W strefach przygranicznych Straż Pożarna organizuje też otwarte treningi rozpoznawania alertów o

0: również na zakup leków kardiologicznych. My leki również zbieramy leki przeciwbólowe w Stowarzyszeniu dla Świata mamy Dobromat. Uruchomiliśmy również zbiórkę. Na stronie www.przezuśmiechdoserca można wpłacać środki na tą wyprawę właśnie.
1: Lekarze wylecą do Afryki 23 października. Ich misja potrwa 2 tygodnie. Dziś przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Tego dnia można podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo. Warunkiem jest dokazanie ważnego dowodu rejestracyjnego auta. Jak każdego roku, celem jest promocja alternatywnych dla samochodu form przemieszczania się. Tym bardziej, że tegoroczne hasło dotyczy dostępnego, przystępnego, bezpiecznego i zrównoważonego transportu dla każdego.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W ramach cyklu rozmowy, które łączą kultura, religia, społeczeństwo w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, już w najbliższy piątek odbędzie się spotkanie z Tomaszem Terlikowskim, filozofem i działaczem katolickim. Będzie ono dotyczyło raportu o stanie Kościoła w Polsce. Program skupi się przede wszystkim na najtrudniejszych wyzwaniach, przed jakimi staje dziś wspólnota wiernych, zapowiada koordynatorka cyklu spotkań Agnieszka Królczyk z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej.
3: Zależy nam na tym, żeby ta rozmowa w ogóle, cały ten cykl był poszukiwaniem tego, co nas łączy, mimo tych coraz silniejszych, coraz głębszych podziałów społecznych i poszukiwaniu w zasadzie zrozumienia, wzajemnych racji, bo bez zrozumienia trudno mówić o porozumieniu. Samo konkretnie spotkanie z Tomaszem Terlikowskim w zasadzie doskonale wpisuje się w tą ideę tego przedsięwzięcia. Także myślę, że będzie to przestrzeń do rozmowy o sprawach duchowych.
1: Spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w sali czerwonej Pałacu Działyńskich. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: 9 stopni pokazują termometry, ale jeszcze nie jest dzień, bo jeszcze słońce się tak nie do końca pojawiło nad horyzontem. Wstanie o 6:37, no i wtedy w ciągu dnia już temperatury zdecydowanie powyżej zera, powyżej 10 stopni, przepraszam. Tak jak mówiłem wczoraj, że ta temperatura powyżej 10 stopni utrzyma się na pewno do końca października. W ciągu dnia oczywiście ta temperatura powyżej 10 stopni. Jeśli chodzi o najwyższą wartość dzisiaj, jaką zobaczymy na termometrach, to będzie 18 stopni Celsjusza, ale to dopiero o godzinie 16. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to ono teraz na poziomie 1021 hektopaskali, a jakość powietrza jest w Poznaniu dobra.

Tomasz Joachim Maurycy. Dzisiaj obchodzą swoje imieniny, 22 września, to jest wtorek. Słuchacie Radia Emaus. Piotr Wielicki przedstawił przed chwilę informacje, a Arkadiusz Szymański, ja się też witam z wami. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wystarczy, że zapomnisz o Bogu i uczynisz Bogiem samego siebie, a twoja mizerna edukacja stanie się podstawą do przekonania, że jesteś wszechwiedzący. Święci staną się dla ciebie głupcami, męczennicy fanatykami, wierzący durniami, a spowiedź święta wynalazkiem klechów. Eucharystia reliktem pogaństwa, niebo dziecinną mrzonką, a prawda ułudą. Musi być wspaniałą rzeczą wiedzieć tak dużo, lecz musi być też rzeczą straszliwą przekonać się na końcu, że w rzeczywistości wiedziało się tak niewiele.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

22 minuty po godzinie 6. Od 14 września to się wszystko zaczęło. No ale myślę, że dla wielu z nas od momentu, kiedy w lesie pojawiły się grzyby, to jakoś więcej nas pojawia się w lesie. Ale o czym mówię? Od 14 września do 18 października aż na terenie lasów państwowych w całej Polsce prowadzona będzie akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z lasów, ochrona przyrody i infrastruktury leśnej oraz przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu. W działania służby leśnej będą w miarę potrzeb i możliwości angażowane także inne służby, m.in. policja i straż graniczna, bo jesień to czas, kiedy lasy szczególnie chętnie odwiedzamy, rozpoczyna się sezon grzybowy, na leśnych szlakach pojawiają się spacerowicze, rowerzyści, a z terenów leśnych korzystają całe rodziny. Wzmożony ruch jednak oznacza również większą potrzebę działań prewencyjnych i kontrolnych i właśnie akcja Jesień 26 to jest ta akcja prewencyjna i kontrolna, żeby wszystko było zgodnie z prawem, żeby nic tam nie działo się na własną rękę. Moi drodzy, jeśli wybieracie się do lasu, to pamiętajcie z głową i jeśli zbieracie grzyby, to zbierajcie te, które znacie, a tych, których nie znacie, to nie zbierajcie, zostawcie je zwierzętom.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

Dokładnie 22 września 1907 roku, a więc 119 lat temu, w Giżewie pod Kruszwicą urodził się Zbigniew Przybyszewski, komandor, porucznik, obrońca Helu w 1939 roku, odznaczony orderem Virtuti Militari. Wybitny człowiek, aresztowany w 1950 roku przez władze komunistyczne i oskarżony o próbę obalenia władzy ludowej. Skazano go na karę śmierci, a wyrok wykonano 16 grudnia 1952 roku. Dzisiaj ta rocznica jego urodzin, 22 września 1907 roku.

0: smogu.
1: No to spójrzmy na czujnik smogu. Zobaczmy, czym my tam dzisiaj oddychamy, albo czym oddychać będziemy, bo tu jest prognoza na cały dzień. No i teraz, jeśli chodzi o odczyt, na przykład pyłu PM2,5, to taka sytuacja zdarza się rzadko, bo dzisiaj jednocyfrowy odczyt. 7 mikrogramów na metr sześcienny, to jest zawartość pyłu PM2,5 w powietrzu. Stanowi to 28% tego, czym oddychamy, a jeśli chodzi o pył PM10, to 13,2 mikrograma na metr sześcienny. Taka zawartość tego pyłu w tym, czym oddychamy, to jest 26% powietrza. Jeśli chodzi o dzień cały, dzisiaj nic się nie będzie zmieniało. Dzisiaj będzie cały czas dobra jakość powietrza. Wiatr pozwala sobie na wiele, bo dzisiaj porywy wiatru, no może nie takie imponujące jak wczoraj, bo wczoraj nawet 60 km na godzinę miały porywy wiatru momentami. Dzisiaj 45 km na godzinę, no ale to w zupełności wystarczy, gdy do tego dodamy deszcz, a deszcz dzisiaj się będzie pojawiał i znikał. Pojawiał i znikał.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Halina przysłała bardzo ciekawą wiadomość na 601 077 033. Czy my podajemy na antenie jakieś miejsca na grzybobrania? No możemy podać, ale to będą nie takie miejsca w punkt sam, czyli 2 metry od tej brzuski, która jest na skraju drogi prowadzącej z tej wsi do tamtej, tylko my raczej mówimy, że to proszę tutaj niedaleko miejscowości Mokrz, w Puszczy Zielonka i takich bardzo precyzyjnych danych co do grzybów nie podajemy. Także no to są rzeczy, których się nie podaje chyba na antenie, tak mi się wydaje, takie tajne trochę.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tu Radio Emaus. Mamy punktualnie godzinę 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: O przyszłości i odnowie polskich parafii rozmawiano podczas Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski rusza naprawa torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego. Poznański Zespół Żłobków zaprasza na drzwi otwarte. Przyszłość i odnowa polskich parafii to temat przewodni Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które odbyło się na Politechnice Poznańskiej. O problemach i wyzwaniach stojących przed wiernymi mówił biskup opolski Andrzej Czaja.
3: Jak nam brakuje dzisiaj wspólnotowości w życiu parafii, tak nam też brakuje tego wychodzenia. Parafia nasza, przeciętna w rzeczywistości Kościoła w Polsce, jest taka zbytnio nieraz skostniała, taka zachowawcza. I dlatego to właśnie rodzi nam taki temat, parafia wspólnotomisyjna.
2: Uczestnicy spotkania podkreślali, że kluczem do zmian jest przejście od biurokracji do budowania żywych relacji. Parafia ma być przede wszystkim otwartą wspólnotą, a nie tylko instytucją.
3: Musimy dokonać przede wszystkim wielkiej przemiany mentalnej. Musimy też lepiej zgłębić nauczanie Soboru Watykańskiego II. No i potem oczywiście dokonywać takiej recepcji tego dzieła, ale bez mentalnej przemiany my tego nie dokonamy.
2: Wydarzenie podsumowało dotychczasowe działania i wyznaczyło nowe cele. Nowy rok duszpasterski upłynie pod hasłem budowania parafii wspólnotowej i misyjnej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego w Poznaniu, od dziś tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski.
4: Tramwaje pojadą objazdem od placu Wiosny Ludów przez ulicę Strzelecką i most Królowej Jadwigi do Ronda Rataje, skąd trzynastka pojedzie stałą trasą przez Zamenhofa, natomiast trójka, ósemka i szesnastka skierują się przez ulicę Jana Pawła II w kierunku węzła Kurnicka.
2: Tramwaj numer 5 zostanie

0: dniami od godziny 18, więc można przyjść na nie po pracy. Podczas drzwi otwartych maluchy mogą wziąć udział w kreatywnych zajęciach i wspólnej zabawie, a ich rodzice dowiedzieć się czegoś więcej o ofercie danej placówki, zobaczyć jej wnętrza oraz poznać jej pracowników.
1: Informacje ze świata.
0: Przegrana CDU w wyborach lokalnych w Niemczech nie musi oznaczać utraty stanowiska przez kanclerza Friedricha Merza i zmiany w kierownictwie CDU, uważa politolog i historyk Piotr Madajczak. Ekspert powiedział w Polskim Radiu, że prawdopodobnie do zmian nie dojdzie.
2: To, co przemawia przeciwko zmianie, to jest to, że potencjalny następca wie, w jak potwornie trudnej sytuacji by się znalazł. Bo zarówno, żeby zebrać większość dla określonego kierunku reform, jak i następca też nie będzie miał wpływu na ceny ropy, gazu, na sytuację na Bliskim Wschodzie, na wojnę przeciwko Ukrainie. Krótko mówiąc, oni wszyscy wiedzą, że znaleźliby się w potwornie trudnej sytuacji.
0: W ocenie gościa Polskiego Radia 24 Niemcy głosują na AfD wbrew własnym interesom. Zdaniem Piotra Madajczyka to skutek kumulacji wielu sytuacji kryzysowych. Skrajnie prawicowa AfD wygrała lokalne wybory w Mecklenburgii na Pomorzu Przednim, a lewicowa Die Linke w Berlinie.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: No i moi drodzy, słońce pojawiło się nad horyzontem, a my cały czas temperaturę mamy zatrzymaną w miejscu. 9 stopni Celsjusza, a miało być 10. A jest 9, może 10 będzie o godzinie 10, taka jest prognoza, no ale taka była też przed godziną, że teraz już miało być 10, a jest cały czas 9. Więc temperatura na tym poziomie broni się dzielnie. Bezchmurne niebo za to nad nami, podobno. Ja za oknem dwie chmury widzę, więc tak do końca bezchmurne nie jest. 1021 hektopaskali to jest wartość ciśnienia atmosferycznego, które widzimy na barometrach, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to ona w stolicy Wielkopolski jest dobra.

Dokładnie 100 dni pozostało od dzisiaj do końca roku, bo dzisiaj jest 265 dzień roku. Słuchacie Radia Emaus, Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry.

0: Dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus pokazuje, że obok więzów krwi istnieją inne, równie silne, wspólna wiara. Nie bez powodu święty Paweł, pisząc listy, zwraca się do adresatów słowem bracia, a święty Jan pisze dzieci moje. Mówiąc do najbliższych synu, córko, dzieci, mogę widzieć w nich nie tylko swoich potomków, lecz także rodzinę w wierze. Mówiąc choćby w myślach do współwyznawcy, siostro lub bracie, mogę w nim widzieć nie tylko członka tej samej wspólnoty wiary, lecz także członka rodziny. Jak spotykają się te dwie rodziny w moim życiu?
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

800 lat mija w tym roku. Sporo, prawda? 800 lat. A to 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. No i w związku z tym w sobotę, 3 października, odbędzie się w Poznaniu uroczystość Transitus, która organizowana jest wspólnie przez franciszkanów i franciszkanów konwentualnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. No i ten program uroczystości, jeśli chodzi o sobotę 3 października, już zaczyna się od godziny 17. Będzie przemarsz ulicami historycznego centrum Poznania ze wzgórza Przemysła na plac Bernardyński, śladami biedaczyny z Asyżu, z inscenizacjami wydarzeń z życia świętego Franciszka. O 18.00 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Serafickiego przy ulicy Garbary 22. I Transitus, modlitewne wspomnienie śmierci świętego Franciszka i jego przejścia do niebieskiej ojczyzny, takie nabożeństwo, które poprowadzi duszpasterstwo akademickie plus, to ono odbędzie się o godzinie 19, a zakończy je słowo i błogosławieństwo metropolity poznańskiego. To już 3 października, te obchody 800 lat od śmierci świętego Franciszka.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: 7.30, czas zajrzeć na pierwsze strony gazet.
2: Poranna prasówka.
3: Dziennik Gazeta Prawna. No, może tutaj ten artykuł Krzysztofa Bałękowskiego wzbudzić niepokój wśród osób, które mieszkają na skraju lasu albo w lesie samym, gdyż właściciel domu ma chronić śmieci przed dzikimi zwierzętami. No i wyobrażam sobie, że jeśli ktoś ma dom w pobliżu jakiegoś lasu, no to o dzikie zwierzęta nie trudno tam. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić obowiązek zabezpieczenia pojemników, worków i miejsc gromadzenia odpadów przed dostępem intruzów z lasu. I będzie za to odpowiadał właściciel tej posesji. No więc, no jeśli ktoś ma w sąsiedztwie las, a tam dziki, a tam inne dzikie zwierzęta, które raz po raz sobie przychodzą do takiego w cudzysłowie paśnika, czyli do śmietnika przy lesie, no to tutaj trzeba będzie naprawdę nie lada pomysłów, żeby to jakoś zabezpieczyć. Ale dzisiaj także o tym w naszym dzienniku, w dzienniku Gazecie Prawnej, o tym, że handel w niedzielę i rośnie fala skarg, a wraca spór o prawo. Temat handlu w niedzielę powraca z pełną mocą. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że naruszeń przybywa. W 2025 roku odnotowano 205 skarg, a w ciągu 8 miesięcy 2026 roku było tych skarg już 236, a więc zdecydowany wzrost o ponad 20%. Tak jak to wygląda, jeśli chodzi o handel w niedzielę, przeczytacie dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Kolejny tytuł to Rzeczpospolita, no i tutaj o tym, że sypią się kary za bezkarność. Tylko w 2025 roku nadzwyczajne złagodzenie kary, w tym status małego świadka koronnego, otrzymało ponad 4000 oskarżonych. Jak wygląda status małego świadka koronnego, to przeczytacie o tym też dzisiaj w Rzeczpospolitej. Wezmę odpowiedzialność za Kraków, to też w Rzeczpospolitej, o tym, jak to Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta tego miasta, mówi Rzeczpospolitej, jak widzi Kraków pod swoimi rządami. No i jeszcze jedna ważna sprawa, ekonomia i rynek na tych stronach, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Patriotyzm gospodarczy ważny na zakupach. Aż 83% Polaków ocenia rodzime marki co najmniej tak dobrze jak europejską konkurencję. To znaczy, że stajemy się takimi konsumentami bardzo patriotycznymi, jeśli chodzi o zakupy. Kolejny tytuł, do którego zaglądamy, to Gazeta Polska Codziennie. No i tutaj o tym, że rating Polski w dół, a rząd bagatelizuje problem. Prawie 500 000 pójdzie na bagna. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do końca września czeka na projekt dotyczący odtwarzania bagien i mokradeł. To ten temat także dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie. Więcej na temat tego, co w dzisiejszych gazetach w kolejnych wejściach, bo czas się kończy, jeśli chodzi o przegląd prasy.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
3: A na pierwszych stronach gazet jest jeszcze tyle tematów. No niestety, będziemy do nich wracać tak w takich stopniowych wejściach, nie tak jednorazowo, z dużą dawką.

7 lat trwał proces. Sąd apelacyjny w Gdańsku 18 września tego roku wydał prawomocny wyrok oczyszczający księdza Henryka Jankowskiego z zarzutów pedofilii. Sąd jednoznacznie stwierdził, że reportaż dziennikarki Gazety Wyborczej z 2018 roku został przygotowany bez należytej staranności dziennikarskiej i oparty na niewiarygodnych świadectwach. Redakcja ma opublikować przeprosiny oraz usunąć kłamliwe fragmenty. Strona pozwana ma zapłacić też symboliczne odszkodowanie dla trzech sióstr księdza Jankowskiego w wysokości 1900 zł dla każdej z nich. Przypomnijmy, że ksiądz Henryk Jankowski był kapelanem strajkujących stoczniowców i przyjacielem Solidarności, kojarzony oczywiście z Kościołem Świętej Bryginy i organizatorem pomocy w stanie wojennym, człowiekiem, który wspierał represjonowanych i prowadził gdańską opozycję do wolności. Efektem tej nagonki z ostatnich lat było odebranie księdzu tytułu honorowego obywatela Gdańska, a także zmiana nazwy skweru oraz zniszczenie jego pomnika. No i teraz zwolennicy legendarnego kapelana domagają się przywrócenia mu utraconych godności także w przestrzeni miejskiej w postaci ponownego postawienia pomnika księdzu Jankowskiemu, a także pilnego przywrócenia przez Radę Miasta Gdańska obywatelstwa honorowego miasta, członka miasta Poznania. Miasta Gdańska oczywiście.

jeśli ktoś wybudował sobie dom i to jest w sąsiedztwie lotniska, no to czy ma prawo żądać odszkodowania za to, że samoloty mu nad głową latają? No tutaj jest sprawa bardzo złożona, bo się może okazać, że dotychczas latały samoloty jakieś o silnikach takich, które niekoniecznie przeszkadzały, a w pewnym momencie wprowadzono tam flotę, która jednak dużo większy hałas emituje. No ale jeśli ktoś wybudował się w sąsiedztwie kościoła, albo kościół tam powstał, to czy dzwony kościelne to też jest taki hałas, który może przeszkadzać? No tu sprawa już jest bardziej złożona. Na ten temat dzisiaj w naszym dzienniku przeczytacie. Dzwony to nie hałas. Taka jest konkluzja tego artykułu, że dzwony to nie jest uciążliwy hałas, tylko ich zadanie jest całkiem inne. Więc jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to odsyłam do naszego dziennika, ale w naszym dzienniku dzisiaj także postaci Żwirki i Wigury, znakomitych pilotów, którzy rozsławili imię Polski i ich sylwetki w naszym dzienniku dzisiaj możecie sobie przybliżyć. Kim byli, czym się wsławili, jak wielkimi pilotami byli. O tym dzisiaj też w naszym dzienniku przeczytacie. A za 8 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus i Piotr Wielicki i dowiemy się, co wydarzyło się w minionej godzinie, no i też to, co się wydarzy jeszcze pewnie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Jest punktualnie 8.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
7: MSWiA testuje nową aplikację informującą o zagrożeniach. Trwa poznański tydzień różnorodności. Można jeszcze zgłaszać kandydatów do konkursu Poznańscy Koordynatorzy Wolontariatu. MSWiA testuje nową aplikację, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach. Chodzi na przykład o alerty w sprawie możliwych ataków z powietrza. Mówił o tym w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Czesław Broczek. Aplikacja ma nie tylko informować o niebezpieczeństwach, ale też podpowiadać użytkownikom, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.
8: Ta aplikacja związana z zarządzaniem samą informacją, czy uruchamianiem tych kolejnych komunikatów, syren alarmowych, czyli zarządzaniem, jeżeli chodzi o powiadamianie ludności, jest niezwykle ważna, bo ona skraca po prostu czas reakcji, zmniejsza ilość punktów decyzyjnych. Ona jest w testowaniu.
7: Aplikacja ma też sugerować, gdzie szukać miejsc schronienia. Resort Spraw Wewnętrznych pracuje też nad wdrożeniem systemu, który ma wykorzystywać telefony komórkowe i informować o zagrożeniach, niezależnie od ustawień urządzenia i zainstalowanych na smartfonie aplikacji.
0: Informacje z Poznania.
7: Trwa Poznański Tydzień Różnorodności. W programie znalazły się wydarzenia dotyczące wielokulturowości, różnic religijnych oraz narodowościowych. Przewidziano również propozycje skierowane do seniorów. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia będzie temat neuroróżnorodności, zaznacza pełnomocniczka prezydenta miasta do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
9: Mamy laboratorium neuroróżnorodności. Też już kolejny raz z rzędu zależało nam, abyśmy szerzej zaczęli mówić o temacie różnorodności w kontekście spektrum autyzmu czy ADHD. Mamy również moc różnorodności w edukacji. To jest taki cykl warsztatów i spotkań, który jakby pokazuje różne możliwości, różne umysły w świecie edukacji i późniejsze różne ścieżki rozwoju.
7: Tegoroczny Poznański Tydzień Różnorodności jest trzecią edycją wydarzenia. Cykl potrwa do 26 września. A jeszcze przez kilka dni, do 30 września, można zgłaszać kandydatów do drugiej edycji konkursu Poznańscy Koordynatorzy Wolontariatu. To okazja, by docenić osoby, które organizują i wspierają działania na rzecz innych. Celem konkursu jest docenienie aktywnych i zaangażowanych osób, które zajmują się organizacją na

0: właśnie młodzież mierzy się z licznymi trudnościami po wyjeździe z kraju.
1: Taki brak pewności siebie, też takim brakiem integracji w szkołach i w społeczeństwie. Wcześniej było tak, że w szkołach był po prostu bullying wobec dzieci i coraz więcej zwracało się do psychologów odnośnie tego bullyingu, a teraz na przykład o wiele mniej. Na miejscu mamy konsultanta w takich spraw osobistych, więc na przykład jak coś tam się stanie, takim pierwszym krokiem jest w ogóle przyjść do naszego centrum i wypełnić ankietę, żeby się zarejestrować, bo wtedy każdy człowiek dostaje taką możliwość korzystania z różnych rodzajów pomocy.
0: Według szacunków Urzędu Miasta Poznania w stolicy Wielkopolskiej mieszka ponad 90 tysięcy cudzoziemców, w tym 8,5 tysiąca jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Nareszcie dogadaliśmy się, ja i serce. Tak mógłbym zaśpiewać. Nareszcie temperatura nieco wzrosła. Już nie 9 stopni, a 10 widzimy na termometrach, ale, jest pewno ale. Odczuwalna temperatura 8 stopni Celsjusza, bo wiatr pozwala sobie na wiele, no i obniża skutecznie tę wartość, którą widzimy na termometrach. A więc ta różnica 2 stopni to jest to, na co musimy być przygotowani. 1022 hektopaskale na barometrach, jakość powietrza jest dobra, a gdyby ktoś chciał dzisiaj wybrać się na zachód słońca, to będą ku temu idealne warunki, bo mniej więcej od godziny 13.30 chmury zaczną znikać nad naszymi głowami i praktycznie już od godziny 14 będzie całkowicie bezchmurne niebo, aż do zachodu słońca. A ten zachód będzie dzisiaj o godzinie 18.00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, już prawie 7 minut po godzinie 8. Na początek grupa Aha, która na pewno nas rozrusza. Jeśli ktoś jeszcze nie nabrał tego rytmu poranka, to myślę, że ten dynamiczny utwór spowoduje, że wasze ruchy zdecydowanie się przyspieszą.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
2: Jezus mówi: ci, którzy słuchają i wypełniają. Nie wypełnili, ani nie wypełnią. Wciąż wypełniają. Nie chodzi o jednorazowy akt, lecz o trwający sposób życia. Bliskość z Jezusem buduje się powoli, w codziennych, konkretnych wyborach. To droga, którą idzie się każdego dnia, a nie coś, co wydarzyło się raz na zawsze. Bliskość z Jezusem nie jest stanem, który się osiąga. Jest kierunkiem, w którym się idzie, często bez poczucia postępu. Bardziej liczy się to, czy idę, niż to, czy jestem już gotowy. Pomyśl, które moje codzienne wybory w domu, w pracy, we wspólnocie czy w relacjach idą w kierunku tego, w co wierzę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

23 minuty po godzinie 8. Już za chwilę, już za 7 minut, niecałe 7 minut na naszej antenie gość poranny Piotr Wielicki i jego poranna rozmowa. Kto to taki będzie? Przekonacie się już niedługo. O 8.30 poranna rozmowa w Radiu Emaus. Gdyby ktoś nie mógł jej wysłuchać w całości, nic straconego. Te rozmowy, ci wszyscy goście, którzy tutaj się pojawiają na naszej antenie, później te rozmowy z nimi są zapisane na naszej stronie internetowej radioemaus.pl, ale bardziej myślę, że ciekawą wersją jest korzystanie z tych rozmów, z tych zasobów naszych poprzez aplikację mobilną, bezpłatną aplikację mobilną Radia Emaus, do której ściągnięcia serdecznie Was zachęcam, bo gdziekolwiek tylko jesteście na świecie, a jest tam zasięg internetu, możecie korzystać z naszych zasobów, możecie słuchać nas na żywo, to jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, czy jesteście gdzieś na Spitsbergenie, czy jesteście gdzieś w Australii, czy jesteście gdzieś w Stanach Zjednoczonych i jest tam zasięg internetu, możecie na żywo słuchać Radia Emaus, a ponadto korzystać z wszystkich naszych zasobów. Na przykład słuchać rozmów z bardzo interesującymi gośćmi, a taki gość już za chwilę o godzinie 8.30 na naszej antenie. Poranna rozmowa.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Na zegarze punktualnie 8:30.
2: Poranny gość.
4: Poradnymi gośćmi Radia Emaus są dzisiaj pani Wiesława Kostuj, rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz pani Marta Paul-Lis, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowia Wojewódzkiego Sanepidu. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: W tej chwili trwa od kilku dni już kampania pod hasłem Nie odbieraj sobie głosu. Proszę powiedzieć, co to jest za kampania, do kogo jest skierowana?
5: Kampania, tak, nie odbieraj sobie głosu. Jest to kampania rozpoczęta przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Medycznego oraz Instytutem Onkologii.
4: Ale jaki jest cel tej kampanii?
5: Celem tej kampanii...
4: Co to znaczy, nie odbieraj sobie głosu?
5: Tak,
4: no właśnie,
5: przede wszystkim celem tej kampanii jest informacja i świadomość, że nowotwory głowy i szyi, które teraz naprawdę bardzo wysoko są rozpoznawalne wśród nawet młodych ludzi, bardzo wiążą się z wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Mhm. Tutaj zwracamy uwagę na to, że jeśli sygnały ostrzegawcze z organizmu, takie jak na przykład chrypka długotrwająca, ból gardła, taki też przedłużający się, czy problemy z przełykaniem, albo zmiany w jamie ustnej, w obrębie języka głównie mamy przez dłuższy czas, to powinniśmy jednak skorzystać z porady lekarza.
4: Czyli to powinny być takie sygnały niepokojące, tak?
5: Dokładnie,
4: że coś
5: tak
4: się dzieje i wtedy powinniśmy iść do lekarza. Do jakiego lekarza trzeba się udać?
5: Możemy udać się przede wszystkim najpierw do lekarza ogólnego, internisty. Mhm. On jest zorientowany i myślę, że jeśli zgłosimy swoje problemy, możemy wykonać później badania.
4: Czy nowotwory tego typu właśnie głowy i szyi, one mogą się rozwijać przez dłuższy czas bez jakichś objawów?
5: Tak, HPV jest bardzo, bardzo, bardzo podstępne i długo jakichś takich objawów nie ma. Więc profilaktyka. Przede wszystkim profilaktyka. Powinniśmy być świadomi i wykonywać te badania stanu zdrowia cyklicznie.
4: A jakie są największe, najważniejsze może czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór głowy, szyi?
5: Ja tu może powiem o tym HPV, ale krótko, że ważne tutaj są szczepienia, tak, żebyśmy się zaszczepili i już najlepiej zaszczepić dzieci przed pierwszą inicjacją seksualną, bo jest to głównie przenoszone drogą płciową kontaktów seksualnych. Może prowadzić właśnie, jeśli chodzi o kobiety, do raka szyjki macicy, ale nie tylko, również u mężczyzn, tak, rak odbytu, rak u kobiet i u mężczyzn, rak prącia. To nie jest tylko związane też z tymi strefami intymnymi, ale również właśnie coraz więcej obserwuje się nowotworów właśnie w obrębie głowy i szyi. I dlatego warto tą się dowiedzieć po prostu.
4: Sanepid prowadzi też akcje w szkołach w tej chwili, tak? Jeśli chodzi o szczepienia przeciwko wirusowi HPV?
6: Tak, znaczy akcje w szkołach prowadzimy, można powiedzieć, tak dwutorowo, bo z jednej strony koordynujemy i gdzieś współorganizujemy, jesteśmy takim wsparciem informacyjnym też dla szkół, dla całego programu szczepień w szkołach, który od 1 września 2024 roku jest dostępny w szkołach. Dzieci mogą być szczepione w szkołach i tam są takie trzy kluczowe jakby podmioty, które to organizują, czyli POZ, szkoła, która wyrazi chęć na szczepienie, no i my jako inspekcja sanitarna. I tak jak już zaczęłam mówić, nasza rola tutaj, mam nadzieję, że jest dość duża. Przede wszystkim chcemy stanowić takie wsparcie informacyjne i wsparcie w organizacji tego punktu w szkole. Oczywiście tak jak każde inne szczepionki, wydajemy te szczepionki też dla APOZ-u, który się zgłosi. Mamy swoich koordynatorów, zarówno wojewódzkich, jak i powiatowych, do którego może zgłosić się i szkoła, i POZ, żeby skonsultować cokolwiek. No i takie ogólnie rzecz biorąc doradztwo w tym zakresie i wsparcie. A z drugiej strony prowadzimy szeroką akcję taką też informacyjną na temat właśnie HPV, na temat wirusa brodawczaka ludzkiego. Spotykamy się i zarówno, no przede wszystkim z uczniami, szereg spotkań różnych tak samo i uczestniczymy ze swoimi stoiskami na piknikach, eventach, gdzie tylko można dotrzeć. Ale przede wszystkim myślę też do rodziców, no bo to jednak rodzic podejmuje decyzję o tym, czy dziecko jest zaszczepione.
4: Dlaczego to jest tak ważne, żeby się zaszczepić w tak młodym wieku, tam około 14 lat na przykład?
6: Tak jak przed chwilą było powiedziane, najważniejsze jest, aby zaszczepić ją przed tą pierwszą inicjacją seksualną. Dlaczego? Mnie tak zawsze zastanawia... Dlaczego ludzie się zastanawiają, czy warto szczepić przeciwko właśnie HPV-owi? Bo jeśli powiemy, że mamy szczepionkę na nowotwór, czyli mamy szczepionkę na raka, no to jeżeli każdy z nas słyszy nowotwór, no to przychodzą nam ciarki. No wiadomo, no przecież wszystko zrobię, żeby go uniknąć. Wszystko zrobię, żeby uniknąć, żeby moje dziecko, żeby nie spotkało to mojego dziecka. A jeśli mówimy już, że można się zaszczepić, bo tak nazwijmy, to jest to szczepionka przeciwko nowotworowi. Właściwie jedna z dwóch, która jest na rynku obecna przeciwko nowotworowi. No dlatego jest to właśnie tak ważne, bo możemy uniknąć nowotworu. I tak jak już przed chwilką było to powiedziane, to nie jest tylko nowotwór szyjki macicy, to jest nowotwór sromu, pochwy, prącia, odbytu, a także właśnie nowotworów głowy i szyi.
4: Te nowotwory mogą być wywołane przez właśnie wirus HPV, tak? I dlatego to szczepienie jest tak istotne, żeby tak jak pani powiedziała, w tym młodym wieku już się zaszczepić. Ile szkół w Wielkopolsce do tej pory zgłosiło się do takiej akcji?
6: Do tej akcji w Wielkopolsce zgłosiło się 420 szkół, co stanowi około 34% szkół, które są w województwie wielkopolskim.
4: Jeżeli taka szkoła się zgłasza do tego szczepienia, to Sanepid to organizuje, tak? Organizujecie jakąś grupę w szkole?
6: Jest to jak gdyby... To taka jest koordynacja, właśnie tak powiedziałam. Znaczy szkoła musi najpierw znaleźć POZ, który podejmie się jak gdyby takiego szczepienia, bądź na terenie szkoły, co też jest ważne, bo nie musi się to odbywać na terenie szkoły, może to też się odbyć w pobliskim POZ-cie, czyli jest taka organizacja, szkoła informuje, że jest taka możliwość w szkole zaszczepienia się przeciwko HPV. Rodzice wypełniają deklarację, deklarują się na wybranie takiej, a nie innej szczepionki. No i wtedy w szkole odbywa się takie szczepienie, bądź jest wyjście do pobliskiego POZ-u.
4: Mhm. Czyli jest zebrana grupa, wtedy przychodzi lekarz na przykład do szkoły, tak? Z POZ-u i szczepi. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie szkoły mogą się zgłaszać? Z Wielkopolski szkoła, gdzie się zgłaszać do takiej akcji? Powiedziała pani, że to jest tam 30% do tej pory, no to jeszcze trochę tych szkół zostało w Wielkopolsce.
6: Zgadza się, szkoła nigdzie nie musi się, szkoła po prostu wybiera POZ, informuje u siebie w szkole, że takie szczepienie będzie się odbywało, kontaktuje się z inspekcją sanitarną i wszystko dalej się już toczy.
4: Czyli po prostu trzeba z sanepidem się skontaktować, tak, zgłosić chęć udziału wzięcia udziału w takiej akcji. Tak. To, co pozostaje nam tylko zachęcić, żeby jak najwięcej szkół się zgłaszało do tego szczepienia.
6: Tak samo szkół i tak samo rodziców. Jeśli nawet nie chcą szczepić w szkole, to tak samo mogą zaszczepić się w POZ-cie, mogą pójść z dzieckiem. Jest to szczepienie bezpłatne i to jest szczepienie przeciwko nowotworowi, podkreślajmy to.
4: No właśnie, warte podkreślenia, że przeciw nowotworowi, no i także bezpłatne.
6: Dokładnie.
5: Jeszcze możemy tutaj podkreślić jeszcze raz, ponieważ nie dotyczy to, tak jak mówiłyśmy, raka szyjki macicy, ale dotyczy to również...
4: Wielu innych nowotworów.
5: Tak, ale również mężczyzn, nie tylko kobiety i chłopców, nie tylko dziewczynki. To jest bardzo ważne, żeby tą świadomość jakby rodzice i mieli, że to też dotyczy chłopców, że możemy też chłopców zabezpieczyć przed nowotworami.
4: Wiesława Kostuj, rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu i pani Marta Paul-Lis, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży i promocji zdrowia, także z wojewódzkiego sanepidu, były dziś moimi i państwa gośćmi. Dziękuję bardzo paniom za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: A do tej rozmowy będziecie mogli Państwo wrócić za sprawą naszej aplikacji mobilnej na przykład. I tam w zakładce audycje jest zakładka gość dnia i będziecie mogli sobie odsłuchać w dowolnym momencie tę rozmowę raz jeszcze, jeśli chcecie do niej wrócić. Już prawie 20 minut brakuje nam do godziny 9. No to teraz to bardzo ziemskie i męskie granie orkiestra. Ten świat

Już za 14 minut kolejne informacje Radia Emaus przedstawi Piotr Wielicki, a o 9.15 zapraszam na konkurs i będzie można wygrać znowu, no przepraszam, nie o 9.15, to takie przyzwyczajenie, bo w nowej ramówce to jest 9.20. O 9.20 zapraszam na konkurs poranny, no i wtedy będzie można wygrać kolejne bilety na folwark zwierzęcy. To oczywiście na podstawie powieści George'a Orwella, folwark zwierzęcy. W nowej odsłonie w kinach, w Cinema City będzie można zobaczyć ten film. Wczoraj dwa bilety zostały rozdane. Dzisiaj kolejne dwa bilety ktoś zdobędzie. Mini konkurs geograficzny o 9.20 zapraszam. Znowu będą koordynaty podawane, podpowiedzi, które mają was doprowadzić do tego miejsca, które będzie poszukiwane w konkursie porannym. No i ktoś, kto prawidłowo dotrze do tego miejsca, ma szansę na zdobycie biletu dla siebie i dla osoby towarzyszącej na folwark zwierzęcy, na nową ekranizację tej powieści George'a Orwella. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjna nagroda, więc jeśli ktoś chce dzisiaj zapolować na nią, no to o 9.20 bądźcie blisko. Wtedy tutaj będzie konkurs poranny.

Za reżyserię tej nowej ekranizacji z Folwarku Zwierzęcego odpowiada ktoś, kto nazywa się Andy Serkis. Andy Serkis, wybitny aktor, reżyser i, uwaga, pionier technologii performance capture. On jest znany z roli Golema we Władcy Pierścieni. Pamiętacie tę postać Golema? Wyjątkowo nowatorsko stworzona postać w trylogii Władcy Pierścieni. No i tutaj on odpowiada za reżyserię tej nowej ekranizacji Folwarku Zwierzęcego. Przypomnę, że bilety na Folwark Zwierzęcy, na ten film na podstawie powieści George'a Orwella, będę miał dla was dzisiaj w konkursie porannym. Premiera tego filmu odbyła się 18 września, no więc jesteśmy świeżo po premierze i wy możecie dzisiaj zdobyć bilet dla siebie i dla osoby towarzyszącej w konkursie porannym. Mini konkurs geograficzny o godzinie 9:20. Rusza. A już za chwilę na naszej antenie informacje Radia Emaus i te informacje przedstawi Piotr Wielicki. Będzie sporo bieżących danych, ale będą też takie informacje, które pojawiają się nagle. No i reporterzy Radia Emaus już tam są. I są tam po to, żebyście wy o tym się dowiedzieli jako pierwsi. Tak to wygląda. Tak wygląda ten system naczyń połączonych.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze 9:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Można już się szczepić przeciwko grypie i COVID-owi. Przemysław Terlikowski spotka się z mieszkańcami Poznania. Już w piątek 20. odsłona poznańskiej Nocy Naukowców. Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są już dostępne w aptekach i punktach szczepień. W tym sezonie obowiązuje szczepionka trójskładnikowa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Kiedyś była tetra, a teraz mamy powrót do szczepionek trójskładnikowych. Dlaczego? Ponieważ jeden z podtypów grypy B zniknął, przestał być aktywny, w związku z tym po co miałby być umieszczany w szczepionce. Stąd mamy dwa podtypy wirusa A grypy, czyli AH1N1 i H3N2 oraz jeden podtyp wirusa grypy B. I to jest w tej chwili tegoroczny zmodyfikowany skład szczepionki przeciwko grypie.
2: Seniorzy, dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży i połogu mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. Natomiast osoby między 18 a 64 rokiem życia płacą połowę tej ceny. Szczepionka przeciwko COVID-19 powinna być dostępna w aptekach pod koniec tygodnia.
1: Informacje z Poznania.
2: W ramach cyklu rozmowy, które łączą kultura, religia, społeczeństwo, w Pałacu Działeńskim w Poznaniu już w najbliższy piątek odbędzie się spotkanie z Tomaszem Terlikowskim, filozofem i działaczem katolickim. Będzie ono dotyczyło raportu o stanie Kościoła w Polsce. Program skupi się przede wszystkim na najtrudniejszych wyzwaniach, przed jakimi staje dziś wspólnota wiernych, zapowiada koordynatorka cyklu spotkań Agnieszka Królczyk z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej.
4: Zależy nam na tym, żeby ta rozmowa w ogóle, cały ten cykl był poszukiwaniem tego, co nas łączy, mimo tych coraz silniejszych, coraz głębszych podziałów społecznych i poszukiwaniu w zasadzie zrozumienia, wzajemnych racji, bo bez zrozumienia trudno mówić o porozumieniu. Samo konkretnie spotkanie z Tomaszem Terlikowskim w zasadzie doskonale wpisuje się w tą ideę tego przedsięwzięcia. Także myślę, że będzie to przestrzeń do rozmowy o sprawach duchowych.
2: Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00 w sali czerwonej Pałacu Działyńskich. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Dziś przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Tego dnia można podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo. Warunkiem jest okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego auta. Celem jest promocja alternatywnych dla samochodu formy przemieszczania się. Tym bardziej, że tegoroczne hasło dotyczy dostępnego, przystępnego, bezpiecznego i zrównoważonego transportu dla każdego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Konkurs krzykaczy, laboratorium szalonego chemika czy jazda na nartach bez śniegu i złamań. To tylko niektóre z atrakcji, które przygotowano na zbliżającą się jubileuszową 20. odsłonę Poznańskiej Nocy Naukowców. W najbliższy piątek uczelnie i instytuty odwożą się dla mieszkańców, by pokazać, że nauka wcale nie jest nudna. Więcej o żywności będzie można dowiedzieć się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zapowiada jego rzeczniczka Iwona Cieślik.
5: Będziemy pokazywać, jak naukowcy

0: Obowiązkowe zapisy na wydarzenia. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Nocy Naukowców.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Jeśli czekacie na bezchmurne niebo nad Poznaniem, to już za chwileczkę, już za momencik taka sytuacja się wydarzy. Potem będzie mała przerwa, pojawi się trochę chmur na niebie, ale to nie będą chmury deszczowe. I od godziny 13:30-14:00 tak mniej więcej znowu bezchmurne niebo, aż do samego zachodu słońca, który zaplanowany jest, tak słońce powiedziało, na godzinę 18:52. A jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1022 hektopaskale, stabilnie dzisiaj, no i jakość powietrza też stabilna. Dobra jakość powietrza dzisiaj w Poznaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

bilety na film Folwark Zwierzęcy, czyli Walka o koryto w reżyserii Andy'ego Serkisa będę miał dla Was w konkursie porannym już za chwilę. O 9:20 ruszamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Magdalena pisze w imieniu swoim i koleżanek z Ośrodka Pomocy Społecznej i pyta, czy poprawne jest używanie określenia pomoc osób drugich. Tak właśnie opisuje się sytuację osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się prawdopodobnie i wskazuje się, że wymagają pomocy osób trzecich. Czy lepiej jest napisać, że wymagają pomocy osób trzecich, czy też może raczej osób drugich? Upowszechniło się to powiedzenie osoby trzecie przede wszystkim w odniesieniu do sytuacji, w której mamy na przykład dwie strony i wtedy są także osoby trzecie, czyli mniej zainteresowane albo mniej uczestniczące, czy to w sporze, czy to w porozumieniu i wtedy naturalne jest, że to są osoby nie pierwsze, nie drugie, tylko właśnie trzecie, bo dwie już występują w tej sytuacji bliżej niejako jądra. Ale w tym akurat wypadku, o którym pani pisze, chodzi jednak nie o osoby trzecie, lecz o osoby drugie. Jeśli ktoś nie daje sobie rady z wykonywaniem podstawowych czynności, to potrzebuje najczęściej osób drugich. Pewnie, że czasami powinny być zainteresowane jeszcze osoby trzecie, a może i czwarte, ale chodzi tutaj o to, żeby określić jakoś inne osoby niż te, które wymagają opieki. I wydaje mi się, że określenie osoby drugie jest tutaj jak najbardziej na miejscu i nie mnóżmy tych osób, jeśli nie ma takiej konieczności.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

7148. Ten numer telefonu już za chwilę do waszej dyspozycji. Koszt wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i 23 grosze. A w treści wiadomości konkursowej trzeba będzie wpisać słowo Emaus. Po słowie Emaus postawicie kropkę, następnie wpiszecie swoje imię, nazwisko, a później trzeba będzie wpisać nazwę miejscowości, do której mam nadzieję, że bardzo szybko dotrzecie. Ja będę podawał koordynaty, będę podawał podpowiedzi, no i te podpowiedzi do tej miejscowości mają was doprowadzić. Dla zwycięzcy będzie bilet na najnowszą ekranizację Folwarku Zwierzęcego. No i to film, który myślę, że warto zobaczyć, chociażby dlatego, że wszystkie zwierzęta są równe. Ale niektóre są równiejsze, jak pisał George Orwell, i o tym przekonacie się na pewno po obejrzeniu tego filmu. To najnowsza ekranizacja Folwarku Zwierzęcego. Mam bilet dla zwycięzcy i dla osoby towarzyszącej.

zatem zaczynamy. 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. I jest to... Miasto w województwie wielkopolskim w powiecie krotoszyńskim leży na skraju Wysoczyzny Kaliskiej. Do 1998 roku administracyjnie należało do województwa kaliskiego. Było miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Tu urodził się, uwaga, Sebastian Fabian Klonowic, poeta, pisarz, burmistrz Lublina. Urodził się w 1545 roku. Przez tę miejscowość przebiega droga wojewódzka 444. Uwaga, gród istniał tutaj najprawdopodobniej już w XIII wieku. No i prawa miejskie z nadania Kazimierza Jagiellończyka ma od 1457 roku. Było to na prawie magdeburskim lokowane miasto. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca. Bilety na folwark zwierzęcy czekają.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
7: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
9: W studiu ze mną poranny wydawca informacji Radio Emaus, Piotr Wielicki. Dzień dobry, Piotrze.
10: Dzień dobry.
9: Czym dzisiaj zajmują się reporterzy Radia Emaus, bo wiem, że już działają.
10: No tak, jak zawsze o tej godzinie już działają. Będziemy dzisiaj mówić przede wszystkim o Europejskim Dniu Bez Samochodu, bo dzisiaj właśnie taki dzień i można jeździć w Poznaniu na przykład na liniach ZTM-u za darmo, mając przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodów.
9: Mam przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu, ale jadąc tutaj na poranek do radia, no nie sposób było dojechać komunikacją, więc przyjechałem samochodem.
10: No właśnie, ja mam podobny problem.
9: Przyznam się, że nie wiedziałem, że dzisiaj jest dzień bez samochodu.
10: No ja też nie. Może gdybym wiedział, może bym inaczej to...
9: Tak, może na rowerze byśmy spróbowali pokonać tę drogę.
10: Tak jest.
9: Cóż jeszcze?
10: Razie, trzeba mieć ważny dowód, jedna osoba, jeden dowód rejestracyjny. Można jechać cały dzień, można jeździć cały dzień za darmo. Dalej, powiemy także o kampanii Nie odbieraj sobie głosu, która dotyczy nowotworów głowy i szyi, czyli profilaktyki i szczepienia przeciwko HPV. Opowiemy o pierwszym takim schronie w Polsce, który powstaje w okolicy, pod Poznaniem, w okolicy Jerzykowa bodajże, tak? Jerzykowa to taki obiekt, który będzie miał kilka pięter w głąb ziemi i ma być gotowy podobno pod koniec listopada.
9: O, czyli to już niedługo.
10: No już niedługo, no właśnie. Tylko pytanie, dla kogo on będzie, kto będzie mógł, no w razie czego z takiego schronu skorzystać.
9: No myślę, że dla osób, które będą chciały się schronić.
10: No tak, w pobliżu Jerzykowa.
9: No tak, no ale to pewnie będziemy wiedzieć szczegóły już dzisiaj. Dowiemy się coś na ten temat?
10: No coś się dowiemy, tak, mam taką nadzieję też.
9: Dobrze.
10: Powiemy też o zakończeniu remontu domu tramwajarza, a także o premierze filmu o naszych poznańskich Elżbietankach pod tytułem Zawsze możesz przyjść w reżyserii Andrzeja Łuki. To jest obraz, który pokazuje codzienną pracę naszych elżbietanek przy ulicy Łąkowej. Premiera dzisiaj o 19 w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej właśnie w Poznaniu.
9: To tak powiedziałeś, gdyby ktoś chciał się wybrać.
10: Gdyby ktoś chciał się wybrać, no oczywiście, że tak.
9: Oczywiście, że tak.
10: No, tak, tak, tak.
9: Czy jeszcze coś zdradzasz, czy już nic nie powiesz?
10: Na razie tyle.
9: Dobrze, czyli reszta jest niespodzianką, ale bądźcie blisko Radia Emaus, punktualnie o pełnych godzinach u nas na antenie informacje Radia Emaus. Nic nie może umknąć uwadze czujnym reporterom Radia Emaus, więc jeśli coś się wydarzy, wy na pewno jak najszybciej się o tym dowiecie, niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. Piotr Wielicki, bardzo ci dziękuję, Piotrze.
10: Dziękuję bardzo.
9: A my wracamy za moment do konkursu, bo przypomnę, że bilety na Folwark Zwierzęcy czekają.
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Dobra muzyka na dobry dzień.

7148. Pod tym numerem czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taki SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze, a w treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejscowości, do której dzisiaj Was prowadzę.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: No i uwaga, dodatkowe informacje na temat tej miejscowości, do której was prowadzę, brzmią tak. I to jest bardzo ważna informacja, którą teraz powiem. Tutaj znajdziecie w tej miejscowości drewniany, unikatowy ratusz miejski. Wyobrażacie sobie drewniany ratusz miejski? On jest z 1743 roku. Tutaj znajdziecie unikatowy ratusz miejski z 1743 roku. Tutaj jest także drewniany wiatrak koźlak Jakub z 1795 roku. Znajdziecie tu w tej miejscowości domy w konstrukcji szachulcowej z XVIII i XIX wieku, a około 3 km od miasta na północny zachód zabytek archeologiczny się znajduje, grodzisko Sulimira, i to jest wczesno-średniowieczne grodzisko Sulimira. A wokół tego miasta znajdzie się też mnóstwo rezerwatów przyrody. No może nie mnóstwo, ale kilka na pewno. Kilka rezerwatów przyrody wokół tej miejscowości się znajduje. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie nazwę miejscowości. Bilety na folwark zwierzęcy czekają. Złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS.

0: Dzisiaj prowadziłem was w konkursie porannym do pewnego miejsca i mam nadzieję, że teraz na antenie pojawi się Tomasz i powie mi, co to za miejsce. Dzień dobry, Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
1: Teraz jesteśmy w Poznaniu przy Okrąglaku.
0: No dobrze, mój drogi, widziałeś ten drewniany, unikatowy ratusz miejski z 1743 roku w tym miejscu?
1: Nie, bo ja tam nigdy nie byłem.
0: Ale wiesz, co to za miejsce?
1: A wiem.
0: A powiedz, co to za miejsce w takim razie?
1: Sulmierzyce.
0: Tak, Sulmierzyce to jest to miejsce, które dzisiaj było poszukiwane w konkursie porannym. I Sulmierzyce dają ci dzisiaj zwycięstwo w tej naszej porannej zabawie.
1: Bardzo się cieszę.
0: Wygrywasz bilet dla siebie i dla osoby towarzyszącej na folwark zwierzęcy. Będziesz mógł go wykorzystać w dowolnym kinie Cinema City. Ja za chwilę ustalę z tobą zasady odbioru biletów. No a teraz przekazuję tobie głos. Możesz jeszcze szybciutko kogoś u nas na antenie pozdrowić. Proszę bardzo.
1: Dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam już moją żonę i córeczkę.
0: A może po imieniu pozdrówmy? Może po imieniu pozdrówmy, żeby było wiadomo.
1: Marię, córkę Barbarę i wszystkich słuchaczy Radia Emaus, no i oczywiście redakcję Radia Emaus.
0: To my ciebie też serdecznie pozdrawiamy, Tomaszu. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, a ja tobie za chwilę z tobą poza anteną jeszcze ustalę odbiór biletów. Ja natomiast dzisiaj się już żegnam z wami, drodzy słuchacze. Byłem z wami od godziny 6, Arkadiusz Szymański. Dziękuję za wspólny czas. Za chwilę przywita się Tomek Wandel i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. W zasadzie nie, w środku dnia, na popołudnie będzie Kuba Antkowiak. To do usłyszenia w takim razie.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 22 września, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wielka inauguracja cyklu Senioralni Poznań już w najbliższą sobotę. Poznański zespół żłobków zaprasza na drzwi otwarte. Francja gotowa na przyjazd papieża Leona XIV. Stolica Wielkopolski po raz 16 staje się miejscem dojrzałej aktywności i integracji. Wielka inauguracja cyklu Senioralni Poznań już w najbliższą sobotę. O szczegółach programu i przygotowanych atrakcjach opowiada Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
3: Już w najbliższą sobotę 26 września na wolnej dziedzinie z Urzędu Miasta Poznania prezydent przekaże symboliczne klucze do bram miasta. W trakcie tej inauguracji wręczymy nagrody Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów, a na zakończenie zaprosimy na koncert. Ta inauguracja to wstęp do październikowego święta. W trakcie tego święta przygotowaliśmy ponad 200 wydarzeń.
2: W bogatym programie znajdą się m.in. warsztaty, wykłady, badania profilaktyczne oraz wyjścia do kin i teatrów. Głównym tematem tegorocznej edycji jest zdrowie i dbanie o dobrą formę. Wydarzenia potrwają do końca października. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego w Poznaniu, od dziś tramwaje nie kursują od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką. Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzewiatowski.
4: Tramwaje pojadą objazdem od placu Wiosny Ludów przez ulicę Strzelecką i Most Królowej Jadwigi do Ronda Rataje, skąd trzynastka pojedzie stałą trasą przez Zamenhofa, natomiast trójka, ósemka i szesnastka skierują się przez ulicę Jana Pawła II w kierunku węzła Kurnicka.
2: Tramwaj numer 5 zostanie zawieszony, a 17 będzie kursować z podwójną częstotliwością. To kolejne utrudnienia w centrum, bo wciąż nie jeżdżą tramwaje przez remontowany most Chrobrego. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Poznański zespół żłobków zaprasza na warsztaty dla dzieci oraz spotkanie informacyjne dla rodziców. To doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą edukacyjną miejskich placówek zapewniających opiekę i edukację maluchów do 3 roku życia. Spotkania w miejskich placówkach będą odbywać się od dziś do 5 października. Zaplanowano je popołudniami od godziny 18:00. Więc można przyjść na nie po pracy. Podczas drzwi otwartych maluchy mogą wziąć udział w kreatywnych zajęciach i wspólnej zabawie, a ich rodzice dowiedzieć się czegoś więcej o ofercie danej placówki, zobaczyć jej wnętrza oraz poznać jej pracowników.
1: Informacje ze świata.
2: Francja oczekuje na przyjazd papieża. Leon XIV ma przybyć w piątek do Paryża, pierwszego z trzech etapów, obok Lourdes i Metz, swojej piątej podróży apostolskiej. Papież spędzi 4 dni we Francji i spotka się z milionami ludzi w 3 miastach. We Francji wszystko jest już gotowe na przyjęcie Leona XIV. Odbędzie się wiele spotkań publicznych. Będzie też można osobiście pozdrowić papieża, gdy będzie przejeżdżał w Papa Mobile ulicami Paryża.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Ostatni powiew.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel, jest 5 po 10. Dzień dobry.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy Bernardyna Maria Jabłońska wstępowała do ledwo co założonych albertynek, była pełna ideałów wyniesionych z domu. Wiara, miłość, pomoc bliźnim. Postulat wydawał się jej spełnieniem wszystkich marzeń o życiu zakonnym jako pełnym kontemplacji i pokuty, a pierwsza placówka nowicjatu, Ogród Anielski, już w swojej nazwie zapraszała ją do posługi. Czego Bóg mógłby chcieć od niej więcej? Myślała. Okazuje się, że prostych rzeczy, realizmu i wytrwałości. Wielkiej wytrwałości, bo Ogród Anielski był miejskim domem kalek z przełomu XIX i XX wieku, pełnym brudu, chorób, ludzkiej złośliwości i niewdzięczności. Takie zderzenie ideałów z prozą życia, którą przecież Bernardyna Jabłońska doskonale znała z rodzinnej podkarpackiej wsi, choć może nie w takim natężeniu. Otóż to zderzenie wywołało u niej głęboki kryzys powołania. Pierwszy, ale bynajmniej nie ostatni, biorąc pod uwagę, że to właśnie jej przypadło w udziale jako przełożonej przeprowadzenie albertynek przez koszmar I wojny światowej, całe międzywojnie i początek drugiej. Jak przetrwała ten pierwszy kryzys i kolejne? Dzięki wsparciu świętego brata Alberta Chmielowskiego, którego dzieła na rzecz biednych była kontynuatorką. A także dzięki modlitwie, jaką dla niej ułożył, a którą nosiła odtąd zawsze na swoim sercu, zapisaną na karteczce. Był to heroiczny akt ofiarowania się Bogu w całej swojej pełni, w swoich mocnych i słabych stronach, szczególnie w nich. Bo tylko Bóg może wyprowadzić z nich moc, tak jak Bernardynę Marię Jabłońską, prostą dziewczynę z Podkarpacia, doprowadził do chwały ołtarzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

No proszę, jak nam ładnie zaśpiewali w to wtorkowe letnie jeszcze przedpołudnie. Die with a Smile, Lady Gaga i Bruno Mars. A w naszym programie dzisiaj do 14 za kilka minut, dokładnie za niecałe 8, zajrzymy do muzycznej kartki z kalendarza. Dziś będzie na rokowo. Jubilatem jest pewien bardzo znany wokalista, kończy 75 lat, szczegóły o 10.30. 11.30 to serwis kulturalny, będzie trochę kina, trochę teatru, trochę wystaw, słuchajcie nas uważnie. O 12.30 wiadomości z regionu przedstawi Mateusz Markiewicz i prawie na sam finał naszego spotkania kolejne, drugie już dziś spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, czyli jego felieton językowy Słowo o Słowie.

0: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
4: Dzisiaj w naszym kalendarium muzycznym wystąpi jeden z moich ulubionych wokalistów rockowych, David Coverdale. Deep Purple Whitesnake w tych zespołach występował, prowadzi też karierę solową. Jest parę utworów, które są warte i godne uwagi. My dzisiaj posłuchamy Davida Coverdale'a z okresu, kiedy był wokalistą w grupie Whitesnake. David Coverdale dzisiaj kończy 75 lat.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.
4: No to gramy. Grupa Whitesnake i Is This Love?

Eric Clapton prawie bez prądu. No tak nie do końca, bo żeby było słychać jak śpiewa, to mikrofon trzeba podłączyć do wzmacniacza. Wzmacniacz trzeba podłączyć do napięcia odpowiedniego, czyli do gniazdka prądowego. No i troszkę prądu jednak musiało tam być, ale ile energii w tym wykonaniu, takiej ludzkiej energii, to jest rzecz niezmierzalna. Za kwadrans minie 11, kartka z muzycznego kalendarza już za nami. Zajrzyjmy w kartkę z kalendarza aktualnego. 22 września, wtorek to właśnie dziś. Imieniny Tomasza, Joachima, Maurysego, Darii, Wiktora, Ignacego, Józefa, Feliksa, Jonasza, Witalisa, Innocentego, Bazyla i Imbrama. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco.

Pan szansonista apelowałby przedłużyć lato jeden dzień. No, tak się niestety nie da, proszę pana. Lato się kończy i już za chwilę, dosłownie za chwilę nadejdzie do nas jesień. W prognozie pogody, którą przedstawię tuż po wiadomościach o 11:00, powiem, o której to jesień będziemy witać, a będzie to wtedy, kiedy pewno wszyscy będziemy jeszcze spać. No ale ktoś sobie może ustawić budzik na tę godzinę i zdecydować, że on będzie chciał powitać tę jesień. Za 6 minut minie 11:00. Słuchacie przedpołudniowego jeszcze radia Emaus. Teraz Lingar i grupa Cranberries.

0: Wtorek, 22 września, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Z Poznania można już latać do Bazylei. Trwa poznański tydzień różnorodności. W niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Ze stolicy Wielkopolski można już polecieć do Bazylei. Działa tam port lotniczy, który obsługuje 3 miasta w 3 różnych krajach – w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Wyjaśnia rzecznik poznańskiego lotniska Marcin Wesołek.
3: Doskonale skomunikowany z centrami tych miast stanowi jednocześnie bramę do nich, do bardzo ciekawego regionu, który fantastycznie nadaje się i na kilkudniowy city break, i na nieco dłuższą podróż. Wiemy też, że to połączenie może cieszyć się zainteresowaniem także kręgów gospodarczych, kręgów biznesowych.
2: Połączenie obsługuje linia Wizz Air. Na razie będą one realizowane do końca zimy przyszłego roku, przeważnie 2, a czasem 3 razy w tygodniu.
1: Informacje z Poznania.
2: Trwa poznański tydzień różnorodności. W programie znalazły się wydarzenia dotyczące wielokulturowości, różnic religijnych oraz narodowościowych. Przewidziano również propozycje skierowane do seniorów. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia będzie temat neuroróżnorodności, zaznacza pełnomocniczka prezydenta miasta do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
4: Mamy laboratorium neuroróżnorodności. Też już kolejny raz z rzędu zależało nam, abyśmy szerzej zaczęli mówić o temacie różnorodności w kontekście spektrum autyzmu czy ADHD. Mamy również moc różnorodności w edukacji. To jest taki cykl warsztatów i spotkań, który jakby pokazuje różne możliwości, różne umysły w świecie edukacji i późniejsze różne ścieżki rozwoju.
2: Tegoroczny Poznański Tydzień Różnorodności jest 3. edycją wydarzenia. Cykl potrwa do 26 września. Jeszcze przez kilka dni do 30 września można zgłaszać kandydatów do 2. edycji konkursu Poznańscy Koordynatorzy Wolontariatu. To okazja, by docenić osoby, które organizują i wspierają działania na rzecz innych. Celem konkursu jest docenianie aktywnych i zaangażowanych osób, które zajmują się organizacją, nadzorowaniem i wspieraniem pracy wolontariuszek i wolontariuszy. To także sposób na promowanie idei pomagania innym oraz pokazanie znaczenia i profesjonalnego charakteru pracy koordynatorów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W niedzielę 27 września będziemy obchodzić 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku papież Leon XIV nadał temu dniu hasło Nawet jedno z tych dzieci, poświęcając je przede wszystkim najmłodszym. Maria Szluseremko z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Poznaniu zwraca uwagę, że to właśnie młodzież mierzy się z licznymi trudnościami po wyjeździe z kraju.
5: Taki brak pewności siebie, też takim brakiem integracji w szkołach i w społeczeństwie. Wcześniej było tak, że w szkołach był po prostu bullying wobec dzieci i coraz więcej zwracało się do psychologów odnośnie tego bullyingu, a teraz na przykład o wiele mniej. Na miejscu mamy konsultanta w takich spraw osobistych, więc na przykład jak coś tam się stanie, takim pierwszym krokiem jest w ogóle przyjść do nasz centrum i wypełnić ankietę, żeby się zarejestrować, bo wtedy każdy człowiek dostaje taką możliwość skorzystania z różnych rodzajów pomocy.
2: Według szacunków Urzędu Miasta Poznania w stolicy Wielkopolskiej mieszka ponad 90 tysięcy cudzoziemców, w tym 8,5 tysiąca jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Od rana pogoda w Poznaniu jest bardzo zmienna, ale wszystko na to wskazuje, że po południu się nieco ustabilizuje. Taka poranna rymowanka pogodowa, którą sam wymyśliłem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 stopni Celsjusza, ale niebo pozostanie zachmurzone. Na barometrze wysoko dzisiaj 1023 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wystarczy, że zapomnisz o Bogu i uczynisz Bogiem samego siebie, a twoja mizerna edukacja stanie się podstawą do przekonania, że jesteś wszechwiedzący. Święci staną się dla ciebie głupcami, męczennicy fanatykami, wierzący durniami, a spowiedź święta wynalazkiem klechów. Eucharystia reliktem pogaństwa, niebo dziecinną mrzonką, a prawda ułudą. Musi być wspaniałą rzeczą wiedzieć tak dużo, lecz musi być też rzeczą straszliwą przekonać się na końcu, że w rzeczywistości wiedziało się tak niewiele.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Wiek to tylko liczba, to udowadnia nam już od wielu, wielu lat Mick Jagger, który właśnie skończył śpiewać tę piosenkę, bo śpiewa nadal. Rolling Stonesi nagrali nawet nową płytę niedawno. W naszym programie już niebawem serwis kulturalny, natomiast o 12:00 zapraszam do modlitwy. Anioł Pański na naszej antenie się pojawi. Natomiast teraz po raz kolejny na naszej antenie Mrozu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: Na godzinę 12 zaprasza Muzeum Archeologiczne przy ulicy Wodnej na spotkanie. Porozmawiajmy o garderobie George Sand. Prelekcję wygłosi Martyna Żurańska. Dwa razy dzisiaj w Teatrze Wielkim o 17.30 i o 20.30 zaprezentuje się grupa wokalna Trevoci. Panowie spróbują nam udowodnić, że operowy śpiew może być złosłowy. Mam nadzieję, że jakieś bilety jeszcze na ten koncert zostały. Dwa zaproszenia do Teatru Nowego na 19. Diabeł i Dziewczyna to na scenie głównej i na scenie trzeciej i dlatego nie masz męża godzinę później, czyli o godzinie 20.00. O 19 w Teatrze Polskim Wiera Gran, o 20 w Auli Artis coś dla fanów stand-upu. Na scenie zaprezentuje się doskonały, jak zwykle, Tomasz Boraś. Jeszcze parę zaproszeń do Kina Bułgarska 19, o 13.20 Mistyczka, o 13.30 Obcy, o 15.20 Odzyskany. O 15.40 powiedz mi, co czujesz. O 17.10 Mistyczka, o 17.30 Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, o 18.50 Zaproszenie, o 19.00 O czym sobie nie mówimy, o 20.40 Obcy i o 20.50 Kura. Oferta Kina Bułgarska 19 jest dzisiaj bardzo bogata. Zapraszamy i polecamy.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tak, gra orkiestra męskiego grania. Tytuł tego utworu to Nareszcie. Tu Radio Emaus, już prawie popołudnie. Za 17 minut minie 12. Do końca roku zostało równo 100 dni dzisiaj, a do końca lata zaledwie kilkanaście godzin. Wszyscy liczymy na to, że jesień będzie złota. Czy ktoś już ma jakieś informacje na ten temat? Czy tak będzie, czy nie? Jeśli tak, to bardzo proszę o kontakt ze mną. 601 077 033.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
0: A my oczywiście gramy dalej. Truly, Madly, Deeply to duet Savage Garden.

Bardzo ważna informacja. Dziś jest Światowy Dzień bez samochodu. Dokładnie 140 lat temu w Niemczech Karl Benz zaprojektował pierwszy automobil. Wtedy tych samochodów było bardzo mało. Obecnie po całym globie jeździ ponad miliard aut. Proszę sobie wyobrazić, dla mnie to jest wręcz niewyobrażalne. W Polsce mamy też oczywiście, świętujemy Światowy Dzień bez samochodu. A propos, w Indonezji taki dzień jest obchodzony w każdą niedzielę. Dzisiaj w Poznaniu posiadacze aut mogą jechać tramwajem lub autobusem za darmo. Pod warunkiem, że będą mieli przy sobie dowód rejestracyjny od swojego pojazdu, który dziś mogą zostawić na przydomowym parkingu, bądź w hali garażowej, bądź w garażu i wybrać się w podróż do pracy, czy w jakiekolwiek inne miejsce, właśnie autobusem lub tramwajem. Należy jednak pamiętać. Jeden dowód rejestracyjny, jedna osoba. Coś optymistycznego. Mam nadzieję, że ta informacja była optymistyczna dla niektórych ze słuchaczy Radia Emaus. Już niebawem południe, Anioł Pański, potem wiadomości, potem prognoza pogody. Teraz śpiewa Kasia Kowalska.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: 22 września obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Parada, muzyka i śpiew na Międzynarodowy Dzień Muzyki w Poznaniu. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie gór. Dziś przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. W związku z tym przez cały dzień kierowcy mogą jeździć za darmo autobusami i tramwajami w Poznaniu oraz pociągami Kolei Wielkopolskich. Podczas kontroli należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu, który uprawnia do darmowej podróży. Jak podkreśla rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, Bartosz Trzebiatowski, święto to ma zachęcić kierowców do częstszego wyboru komunikacji miejskiej.
3: Chodzi o to, żeby łączyć te różne sposoby przemieszczania się, jak właśnie transport publiczny, rowery, korzystając z transportu też musimy do tego przystanku dojść, czy też wpływamy na swoje zdrowie, bo chcąc nie chcąc mamy odrobinę ruchu w momencie, kiedy korzystamy z samochodu. Często tego ruchu praktycznie w ogóle nie mamy, bo schodzimy tylko do samochodu, więc generalnie chodzi o to, żeby właśnie promować zdrowe, godne z ekologią, wpływające też pozytywnie na środowisko sposoby przemieszczania się po mieście.
2: Warto pamiętać jednak, że jeden dowód rejestracyjny uprawnia do darmowej podróży jedną osobę.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Trwają zapisy na archidiecezjalne spotkanie młodych, na które zaprasza duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Odbędzie się ono 3 października w Luboniu, w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha, przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. W programie m.in. gra miejska, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego oraz koncert Anatoma.
1: Informacje z Poznania.
2: Już po raz 16 Poznań będzie obchodzić Międzynarodowy Dzień Muzyki. 1 października wyruszy muzyczna parada sprzed gmachu Poznańskiej Szkoły Muzycznej przy ulicy Solnej, by punktualnie o 12 dotrzeć na Stary Rynek i wspomóc słynne poznańskie koziołki swoim śpiewem i dźwiękami instrumentów. Kulminacją wydarzenia będzie koncert w atrium

0: i uwrażliwiać na jej piękno oraz znaczenie w życiu człowieka.
1: Informacje z kraju.
0: Atak zimy w Tatrach. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie gór. Od wysokości 1600 metrów na ścieżkach zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu, a porywy wiatru mogą przekraczać 50 km na godzinę. Temperatura natomiast spadła do 0 stopni Celsjusza. Dodatkowo niski pułap chmur ogranicza widoczność, wylicza Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
2: Tutaj tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, żeby wziął górę, a nie własne ambicje. Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Opady śniegu w Tatrach będą się utrzymywać do czwartku. Od soboty prognozowane jest nieznaczne ocieplenie. W niedzielę na szczycie Kasprowego Wierchu termometry wskażą 7 stopni Celsjusza.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Kalendarzowa jesień do nas zawita w nocy. Według wiarygodnego źródła będzie to punktualnie o 2:05. Pierwsza jesienna środa zapowiada się w miarę pogodnie, podobnie jak dzisiejsza aura. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane, z dużymi rozpogodzeniami. Mogą wystąpić dziś jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 19 stopni Celsjusza, a ciśnienie jest wysokie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. A. Let's go.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus pokazuje, że obok więzów krwi istnieją inne, równie silne, wspólna wiara. Nie bez powodu święty Paweł, pisząc listy, zwraca się do adresatów słowem bracia, a święty Jan pisze dzieci moje. Mówiąc do najbliższych synu, córko, dzieci, mogę widzieć w nich nie tylko swoich potomków, lecz także rodzinę w wierze. Mówiąc choćby w myślach do współwyznawcy, siostro lub bracie, mogę w nim widzieć nie tylko członka tej samej wspólnoty wiary, lecz także członka rodziny. Jak spotykają się te dwie rodziny w moim życiu?
0: Lato z Radiem Emaus.

22 września w kalendarzu wtorek, 39 tydzień trwa do końca roku, 100 dni zostało, równo 100 dni, tak się jakoś złożyło dzisiaj. Imieniny świętują Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla i Imbram. Pamiętajcie o Światowym Dniu Bez Samochodu, no to właśnie dziś. Dziś w Bułgarii święto niepodległości. Zakończenie kampanii ekologicznej Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. To trwa od 16 września i to właśnie na sam finał tego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jakaś to trudna nazwa, mamy Dzień Bez Samochodu. Jeśli ktoś ma ochotę dzisiaj pojechać tramwajem, przy tych cenach paliwa to jak najbardziej wskazane, no to bierze ze sobą dowód rejestracyjny swojego auta i w razie kontroli pokazuje go właśnie kontrolerowi w tramwaju, tudzież w autobusie.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
8: W dzisiejszym wydaniu Wiadomości z regionu wspomnimy zarówno o konflikcie alkoholowym w Śremie, Festiwalu Muzyki w Gostyniu, jak i o klockach Lego. Mateusz Markiewicz, zapraszam. Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zeitlera i Stamica. A wszystko to w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. W najbliższą sobotę rozpoczyna się 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacramontana 2026. O szczegółach mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
9: Polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. Zacznę od początku, od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę. Litania Józefa Zeidlera oraz Symfonia Karla Stamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak zbiory gostyńskie i Karla Stamica, i Józefa Zeidlera mają w swojej bibliotece.
8: Podczas drugiego koncertu w najbliższą niedzielę Polska Opera Królewska wykona dzieła Georga Friedricha Händla. 3 października usłyszymy koncert Giganci Baroku z muzyką Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla oraz Domenika Scarlattiego. 4 października natomiast wystąpi chór Politechniki Morskiej ze Szczecina, który wykona utwory o tematyce morskiej, sakralnej i rozrywkowej. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
0: Wiadomości z Leszna.
8: Pociągi, autobusy, samochody i rowery w jednym nowoczesnym miejscu. Rejon ulicy Towarowej przejdzie w najbliższych latach metamorfozę. Powstanie tam zintegrowany węzeł przesiadkowy, który zostanie bezpośrednio połączony z dworcem kolejowym dzięki przebudowie przejścia podziemnego. Zmiany będą bardzo zauważalne, zapowiada prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
10: Do końca 2028 roku inwestycja za ponad 35 milionów, dofinansowanie 5 milionów 600 tysięcy złotych. Powstaną miejsca parkingowe dla samochodów, dla rowerów, ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki. To miejsce zmieni totalnie swoje oblicze. Myślę, że będziemy z niego mega dumni.
8: Oprócz infrastruktury komunikacyjnej i zadaszonych peronów zaplanowano tam także strefę krótkiego postoju Kiss and Ride oraz mnóstwo nowej zieleni, która ma zająć blisko 1/3 przebudowanego terenu. Magistrat otrzyma dofinansowanie na te inwestycje z samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Słuchasz Wiadomości z regionu.
8: Wielkopolski projekt, zwycięzcą tegorocznego plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku, Szlak Piastowski z klocków Lego, to mobilna wystawa złożona z 19 makiet, które przedstawiały historię obiektów na szlaku, połączoną z legendami, między innymi o Królu Popielu i myszach z Kruszwicy. Wystawa była prezentowana łącznie w 16 miejscach, między innymi na międzynarodowych targach poznańskich. Jak tłumaczy prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce Bartosz Borowiak, celem było zainteresowanie zainteresowanie historią najmłodszych odbiorców.
11: Przy okazji też były do tej wystawy tablice przygotowane przez wystawnika Jarka Grygucia, gdzie można było się dowiedzieć więcej na temat. Również były prowadzone lekcje z dziećmi, były też warsztaty, gdzie mogły też budować swoje konstrukcje, więc ta forma właśnie miała sprzyjać temu, żeby najpierw zaciekawić tematem, a później przemyć treści historyczne.
8: Szlak piastowski z klocków Lego rywalizował w plebiscycie z 250 innymi projektami. W innej kategorii zwyciężył także projekt z Wielkopolski Gniezno, miasto koronacji 1000 lat historii.
12: Wiadomości ze Śremu.
8: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Śremie chcieli całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie placówki. Skarżyli się na awantury, agresję i niszczenie mienia przez pijących sąsiadów. Ostatecznie jednak ich petycję odrzucili miejscy radni. Samorządowcy argumentowali to względami prawnymi, bo placówka podlega powiatowi, a nie miastu. W debacie pojawił się też jednak argument symbolicznej lampki szampana. Jak przekonywał wiceburmistrz Śremu Sławomir Ratajczak, zakaz nie rozwiązywałby problemu.
13: Przede wszystkim trzeba karać za skutki, bo ci, którzy piją, czy ta uchwała przejdzie, czy nie przejdzie, oni tak będą. My ich nie powstrzymamy, a ukarzemy tych, którzy w sposób kulturalny na przykład mieszkają w tym domu, kto ich odwiedzi z okazji jakichś tam imienin, rocznic czy innych okoliczności i nawet symbolicznego, powiedzmy, szampana nie będą mogli wypić. Ja uważam, że przyjęcie tej uchwały to jest karanie osób niewinnych.
8: Za odrzuceniem petycji mieszkańców DPS-u zagłosowało 8 radnych, 4 poparło zakaz, a 5 wstrzymało się od głosu.
12: Wiadomości z Wielkopolski.
8: Zamiast niebezpiecznych krawężników i naturalnych przeszkód, profesjonalne moduły do ćwiczenia trików. W Leśnie przy ulicy Bohaterów Westerplatte w miejscu dawnego postoju taksówek powstał Skate Point. To nowa przestrzeń dla miłośników deskorolek, hulajnóg i rowerów BMX, wyposażona w 4 betonowe elementy i ozdobiona asfaltowymi grafikami. Wybór tej konkretnej lokalizacji nie był przypadkowy.
14: Fragment ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie kiedyś był postój taksówek, właściwie już od kilku lat wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież do tego, aby tam się bawić, jeździć na deskorolce, na hulajnogach. Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych, ustawiliśmy betonowe, takie specjalne elementy, które mogą im pozwolić tutaj na rozwijanie tych umiejętności.
8: Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Aby strefa odpowiadała na realne potrzeby młodych ludzi, ułożenie przeszkód konsultowano z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Sportów Ekstremalnych. W tym tygodniu Skate Point zyska także nowe donice z kwiatami, które mają w naturalny i bezpieczny sposób oddzielić plac od jezdni oraz parku. I tą informacją kończymy wiadomości z regionu. Na kolejne wydanie tradycyjnie zapraszam o godzinie 12:30, we wtorek oczywiście. Dobrego dnia, do usłyszenia.

Murder on the Dance Floor to jedna z najbardziej popularnych brytyjskich wokalistek popowych, Sophie Ellis Baxter. Na godzinę 14.15 jesteśmy umówieni z profesorem Jerzym Bralczykiem, który dziś odpowiada na pytanie pani Magdaleny, która pyta, a właściwie to nie będę mówił, o co pyta, to proszę posłuchać sobie o 14.15. W każdym razie rzecz będzie o pomocy społecznej. Teraz jest godzina 12.43, co oznacza, że do 13.00 pozostało 17 minut.

10 minut minie 13, już niebawem kolejny zestaw wiadomości z regionu przede wszystkim, które przedstawi Lilia Łada, a teraz grupa Heart w naszym programie.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 22 września, mamy wtorek, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Niezwykły film o siostrach elżbietankach z Poznania. Teatr Polski zaprasza na Silent Book. Ochrona przejść granicznych między Polską a Ukrainą została wzmocniona. Dziś premiera wyjątkowego filmu o poznańskich elżbietankach autorstwa poznańskiej firmy Fit Studio pod tytułem Zawsze możesz przyjść, który opowiada o działalności Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Jedną z bohaterek jest siostra Józefa Krupa, która każdego dnia bezinteresownie pomaga potrzebującym, mówi reżyser filmu Andrzej Łuka.
3: Taki fragment, w którym podopieczni na pokrzywnie opowiadają o tym, że siostra jest dla nich trochę jak matka. I nawet opowiadają o tym i siostra też o tym opowiada, jak zorganizowali jej Dzień Matki. Zaprosili ją na grilla, razem sobie spożyli ten posiłek, no, była fajna rodzinna atmosfera. No i siostra mówi, że no tak, owszem, tak jest, ale matka to nie tylko ma głaskać jak kotka, tylko też musi wymagać i to też jest jej nastawienie.
2: Premiera filmu rozpocznie się o godzinie 19 w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim. Po projekcji zaplanowano rozmowę z siostrą Józefą i innymi bohaterami oraz zwiedzanie ośrodka. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Informacje kulturalne.
2: W najbliższy czwartek w Poznaniu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Silent Book. O formule wspólnego czytania w Teatrze Polskim opowiada Anna Maślonkowska, jedna z pomysłodawczyń wydarzenia.
4: Spotykamy się w wybranej przestrzeni teatru, piwnicy pod sceną i przez godzinę czytamy w ciszy, każdy swoją lekturę we własnym tempie. Czytamy bardzo różne książki, dlatego każde spotkanie może być okazją do poznania nowych tytułów i stworzenia własnej listy lektur.
2: Po godzinie cichej lektury uczestnicy sami decydują, czy chcą wejść w interakcję z innymi. Wszystko za sprawą odpowiednich zakładek.
4: Żółta zakładka oznacza chętnie porozmawiam, natomiast biała wolę czytać. To bardzo proste rozwiązanie, ale daje osobom uczestniczącym komfort i poczucie, że nie muszą podejmować rozmowy, jeśli nie mają na to ochoty.
2: Zaproszenie skierowane jest do każdego miłośnika literatury. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18, a wejściówki są do kupienia w kasie teatru lub online.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu rozpoczęły się Wielkopolskie Dni Energii Jądrowej, poświęcone łańcuchowi dostaw i wartości energetyki jądrowej. Organizuje je samorząd województwa wielkopolskiego, który jest zaangażowany w działania na rzecz rozwoju bezpiecznej energii jądrowej w regionie. Przede wszystkim chodzi o umiejscowienie drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Wielkopolsce Wschodniej. To priorytety powołanej do życia Wielkopolskiej Rady do Spraw Energii Jądrowej.
1: Informacje z kraju.
2: Rosja eskaluje konflikt z NATO i konieczne jest wzmocnienie polskiej granicy wschodniej. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w ostatnim czasie wzmocniona została ochrona przejść granicznych z Ukrainą, by chronić służby oraz osoby przekraczające granice. Podczas wizyty na przejściu granicznym w Dorohusku minister obrony narodowej podkreślił, że bezpieczeństwo przejść granicznych jest priorytetem dla służb.
5: Mamy do czynienia z próbą destabilizacji odprawy granicznej i próbą niszczenia przejść granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą. Dlatego podjęliśmy wspólne decyzje dotyczące wzmocnienia ochrony powietrznej, jak i wszystkie decyzje związane z odprawą zarówno autobusów, jak i przede wszystkim tirów. To współdziałanie jest konieczne i możemy dzisiaj już to ocenić na najwyższym poziomie.
2: Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych oddziały saperskie stworzyły schrony, które mają zapewnić funkcjonariuszom bezpieczeństwo w razie zagrożenia. Wzmocniono również przeciwlotniczą ochronę przejść na wschodzie Polski.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: 17 stopni Celsjusza, czyli cieplej niż godzinę temu. Temperatura jeszcze nieznacznie wzrośnie. Ciśnienie do wieczora będzie stabilne na poziomie 1023 hektopaskali. Wieczorem będzie nieco wyższe z kolei. Zachmurzenie w tej chwili duże. Czekamy na opady deszczu, które być może jeszcze się pojawią.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

przy mikrofonie i konsolecie Radia Emausa Tomek Wandel. Dzisiaj z wami do godziny 14.30. Zapraszam na kolejną godzinę naszego popołudniowego już teraz programu.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
2: Jezus mówi: ci, którzy słuchają i wypełniają. Nie wypełnili, ani nie wypełnią. Wciąż wypełniają. Nie chodzi o jednorazowy akt, lecz o trwający sposób życia. Bliskość z Jezusem buduje się powoli, w codziennych, konkretnych wyborach. To droga, którą idzie się każdego dnia, a nie coś, co wydarzyło się raz na zawsze. Bliskość z Jezusem nie jest stanem, który się osiąga. Jest kierunkiem, w którym się idzie, często bez poczucia postępu. Bardziej liczy się to, czy idę, niż to, czy jestem już gotowy. Pomyśl, które moje codzienne wybory w domu, w pracy, we wspólnocie czy w relacjach idą w kierunku tego, w co wierzę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Dokładnie 57 lat temu, 22 września w roku 1969, uruchomiono pierwszą placówkę handlową w najbardziej kultowych teraz wieżowcach w centrum Poznania, czyli popularny dom handlowy Alfa. Tych wieżowców do dziś jest 5. W jednym z nich, drugi od ulicy Gwarnej, wtedy od ulicy Lampego, w latach 90. mieściła się bardzo popularna poznańska stacja radiowa. Tam też miał siedzibę Miasto Projekt, też bardzo zasłużony dla budownictwa miasta Poznania, bardzo zasłużone dla budownictwa miasta Poznania przedsiębiorstwo. Nie wiadomo, co będzie dalej z tymi wieżowcami. Ten wieżowiec, w którym mieścił się na przykład Miasto Projekt, czy też ta znana stacja radiowa, w tej chwili jest od chyba już ponad roku remontowane. Zobaczymy, co będzie. W każdym razie jest z pewnością ozdobą naszego miasta. Chyba że ktoś inny myśli zupełnie inaczej. Teraz zaśpiewa Dua Lipa.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Za 25,5 minuty minie godzina 14. Dziś dzień nosorożca, proszę sobie wyobrazić. Dziś również kończymy kampanię ekologiczną Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i na sam finał mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. Dzisiaj swoje auta w miarę możliwości możecie zostawić pod domem i przemieszczać się tramwajem lub autobusem. Tym bardziej, że jeśli ktoś w trakcie kontroli podczas jazdy autobusem lub tramwajem okaże, będzie miał ze sobą dowód rejestracyjny, to wystarczy, nie trzeba wtedy zaopatrywać się w bilet. Kontrolerowi wystarczy pokazać dowód, czy to w postaci fizycznej, czy w postaci wirtualnej, korzystając z aplikacji mObywatel, i wszystko jest wtedy załatwione i jak najbardziej legalne, przy czym należy pamiętać, że na jeden dowód rejestracyjny tramwajem lub autobusem może podróżować tylko i wyłącznie jedna osoba.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. W Poznaniu można zastrzec numer PESEL. W siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Libelca sprawę można załatwić bez wcześniejszego umawiania wizyty. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania Bartłomiej Pelczarski mówi, że zastrzeżenie PESEL-u skutecznie zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem naszych danych. PESEL-em można zastrzec również online za pośrednictwem serwisu gov.pl lub korzystając z aplikacji M-Obywatel. Proszę o tym pamiętać, bo kreatywność oszustów niestety, ale nie zna granic. Od momentu poinformowania o cyberataku, z którym mieliśmy do czynienia parę tygodni temu, poznańscy urzędnicy zastrzegli już tyle samo numerów, co od początku roku. Tu popołudniowy program Radia Emaus, teraz piosenka prosto ze Szwecji. Loveful i Cardigans.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kilkupiętrowy schron powstaje pod Poznaniem. Trwa tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Szkoły otrzymały wytyczne co do zasad ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Pierwszy w Polsce schron podwójnego zastosowania powstaje w podpoznańskiej miejscowości. Gdzie dokładnie, to wie nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Mowa o Jerzykowie, które się znajduje nieco ponad 20 km od stolicy Wielkopolski. Potężny betonowy obiekt znajdzie się kilka pięter pod ziemią, pod szkolnym boiskiem. Wykonawca przygotował już wykop, a w tym tygodniu na plac budowy trafią gotowe prefabrykaty. Budowla połączy funkcję cywilną z obronną, będzie w pełni autonomiczna i całkowicie zabezpieczona przed skażeniem. W razie zagrożenia bezpieczne ukrycie znajdzie tam około 100 osób, które przy odpowiednich zapasach będą mogły przetrwać pod ziemią przez długi czas. Koszt budowy wynosi około 5 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec listopada. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: W ostatnią sobotę rozpoczął się 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Wielkopolski Sanepid w tym czasie przypomina o profilaktyce zakażeń wirusem HPV. Niektóre typy tego patogenu powodują powstawanie nowotworów głowy i szyi. Dlatego warto się szczepić przeciwko temu wirusowi, zaznaczała w porannej rozmowie Radia Emaus Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
4: Lepiej zaszczepić dzieci przed pierwszą inicjacją seksualną, bo jest to głównie przenoszone drogą płciową kontaktów seksualnych. Może prowadzić właśnie, jeśli chodzi o kobiety, do raka szyjki macicy, ale nie tylko. Również u mężczyzn, tak? Rak odbytu, rak prącia. To nie jest tylko związane też z tymi strefami intymnymi, ale również właśnie coraz więcej obserwuje się nowotworów właśnie w obrębie głowy i szyi.
2: Nie ignorujmy również niewielkich objawów, ostrzega Wiesława Kostuj.
4: Sygnały ostrzegawcze z organizmu, takie jak na przykład chrypka długotrwająca, ból gardła, taki też przedłużający się, czy problemy z przełykaniem, albo zmiany w jamie ustnej, w obrębie języka głównie, mamy przez dłuższy czas, to powinniśmy jednak skorzystać z porady lekarza.
2: W ramach akcji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu można skorzystać z bezpłatnych badań laryngologicznych. Diagnostyka jest kierowana do osób w wieku od 45 do 65 roku życia. Na badanie nie jest wymagane skierowanie, lecz obowiązują zapisy telefoniczne. Przebadać bezpłatnie można się do piątku.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Gdzie znajdowały się dawne młyny, co robili bambrzy w Czapurach oraz kiedy po raz pierwszy w źródłach pojawiła się nazwa Czapury. Koło gospodyń wiejskich z Czapur oraz Stowarzyszenie Lepsze Czapury zaprasza 27 września na bezpłatne wydarzenie Kwestuj i Odkrywaj. Mikrowyprawy w Czapurach. Głównym punktem wydarzenia będzie inauguracja kwestu o młynach, bambrach i arkadym Fiedlerze w Czapurach. Na uczestników na końcu czeka skarb.
1: Informacje z kraju.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowują dokument określający zasady postępowania w szkołach w przypadku alarmów. Minister Marcin Kierwiński na przejściu granicznym w Dorohusku zapowiedział, że wytyczne mają zapobiec chaosowi informacyjnemu w szkołach.
5: Szkoły mają specyfikę. Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tym szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
2: Według danych przedstawionych przez szefa MSWiA 90% szkół z terenów objętych alarmem zareagowało odpowiednio, jednak nie wszystkie. W niektórych placówkach nadal prowadzono zajęcia, a w innych rodzice byli proszeni o pilny odbiór dzieci.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: W Poznaniu jest pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Na szczęście na niebie więcej słońca niż chmur, ale parasol warto mieć ze sobą. Na termometrze 17 stopni Celsjusza, na barometrze 1023 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na początek tej godziny naszego spotkania zaśpiewa Alanis Morissette.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Magdalena pisze w imieniu swoim i koleżanek z Ośrodka Pomocy Społecznej i pyta, czy poprawne jest używanie określenia pomoc osób drugich. Tak właśnie opisuje się sytuację osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się prawdopodobnie i wskazuje się, że wymagają pomocy osób trzecich. Czy lepiej jest napisać, że wymagają pomocy osób trzecich, czy też może raczej osób drugich? Upowszechniło się to powiedzenie osoby trzecie przede wszystkim w odniesieniu do sytuacji, w której mamy na przykład dwie strony i wtedy są także osoby trzecie, czyli mniej zainteresowane albo mniej uczestniczące, czy to w sporze, czy to w porozumieniu i wtedy naturalne jest, że to są osoby nie pierwsze, nie drugie, tylko właśnie trzecie, bo dwie już występują w tej sytuacji bliżej niejako jądra. Ale w tej akurat wypadku, o którym pani pisze, chodzi jednak nie o osoby trzecie, lecz o osoby drugie. Jeśli ktoś nie daje sobie rady z wykonywaniem podstawowych czynności, no to potrzebuje najczęściej osób drugich. Pewnie, że czasami powinny być zainteresowane jeszcze osoby trzecia, może i czwarte, ale chodzi tutaj o to, żeby określić jakoś inne osoby niż te, które wymagają opieki. I wydaje mi się, że określenie osoby drugie jest tutaj jak najbardziej na miejscu i nie mnóżmy tych osób, jeśli nie ma takiej konieczności.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

American Boy to piosenka o amerykańskim chłopcu. Za chwilę tutaj na moim miejscu siądzie bynajmniej nie chłopak z Ameryki, ale chłopak tutaj jak najbardziej nasz, swojski, wielkopolski, poznański, czyli Kuba Antkowiak. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się ponownie już całkiem niebawem. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel, i do usłyszenia.

0: rana. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewa.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.
2: Czternasta 14:30 na naszych radiowych zegarach. Kłania się popołudniówka. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny 15:00. Za nami na naszej antenie Myslowic, Somber, Wiktor Faligura, a także Dryskal. Po jednodniowej przerwie wracam do was. Kuba Antkowiak, kłania się w popołudniówce. Będę z wami razem z Lilią Ładą do godziny 19:00. Zapraszam, abyście zostali razem z nami. Zapraszam was do informowania nas o tym, co widzicie na poznańskich ulicach, na wielkopolskich trasach. Jeżeli widzicie jakieś incydenty różnej maści oczywiście, dawajcie nam znać. 601 077 033, jesteśmy do waszej dyspozycji. Również możecie się z nami kontaktować przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama, tam również jesteśmy, a przede wszystkim to, co powtarzam i będę to powtarzać, jesteśmy dla was, czekamy na wasze wiadomości. Jeżeli coś widzicie, dajcie nam koniecznie znać. Oczywiście nie muszą to być tylko drogowe, okołodrogowe sytuacje, ale przede wszystkim czy też te kanały komunikacji są również po to. A my gramy dalej, pograliśmy po polsku, no to teraz znowu gramy po polsku, ale tym razem, no już chyba taka klasyka gatunku, lata 90. No w sumie tak, Piasek i Jeszcze bliżej.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 10 minut zostało do godziny 15, za nami piasek jeszcze bliżej. No i potańczyliśmy razem z Davidem Bowie. Let's Dance to już za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz wybieramy się do Irlandii. You too, beautiful day. Ja również takiego pięknego dnia wam życzę.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Remont poznańskiego domu tramwajarza już zakończony. Powiat gostyński przekazał szkołom defibrylatory AED. 3 zarzuty dla 17-letniego Pawła G. zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Perła poznańskich Jeżyc odzyskała dawny blask. Już za kilka dni oficjalnie otwarty zostanie wyremontowany dom tramwajarza. Blisko 100-letni zabytek odzyskał pierwotny układ wnętrza, a w salach odtworzono detale wykończeniowe. Obiekt będzie teraz także bardziej dostępny, mówi miejska i osiedlowa radna Justyna Kuberka.
2: Winda tutaj była bardzo potrzebna. Seniorzy mieli tutaj utrudnione wejście, nie tylko seniorzy, ale także osoby niepełnosprawne. Także ta dostępność będzie lepsza, a na pewno lepsza jest akustyka, będzie są wyciszone ściany.
1: Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek zauważa, że prowadzenie kulturalnych ośrodków na osiedlach jest bardzo ważne.
3: Tak jak staramy się, nie wiem, w sporcie, żeby blisko każdego mieszkańca był basen, boisko, miejsce do rekreacji. Tak samo w takim mieście jak Poznań na pewno musimy dbać o to, żeby mieszkańcy mieli w tak zwanym swoim firtlu miejsce, gdzie mogą obcować z kulturą.
1: Remont domu tramwajarza prowadził Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 1 października.
0: Z Gostynia.
1: 6 urządzeń, które ratują życie dla 6 szkół. Powiat gostyński przekazał dyrektorom placówek w Gostyniu, Grabonogu i Brzeziu defibrylatory AED. Aby były bardziej dostępne dla wszystkich mieszkańców, wspomniane urządzenia będą umieszczone na ścianach placówek. Chcemy, aby każdy mieszkaniec w sytuacji udzielania pierwszej pomocy miał możliwość skorzystania z tego defibrylatora, mówi starosta gostyński Robert Marcinkowski.
4: Bardzo ważne jest to, że ten defibrylator nie jest dedykowany specjalistom. To jest sprzęt, który może być obsługiwany i przede wszystkim ma służyć mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. Oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie ich zbyt wiele, a może nawet w ogóle. Chcemy być przygotowani na takie sytuacje, rozmieszczając te defibrylatory w różnych miejscach.
1: Obsługa urządzenia nie jest skomplikowana.
4: Defibrylator wydaje komunikaty głosowe. W sytuacji kryzysowej należy prostym ruchem zdjąć kapsułę, następnie wyciągnąć defibrylator i po otwarciu pojemnika wszystkie komunikaty w 3 prostych krokach zostają podane w systemie głosowym. Widać także, w jaki sposób na przykład przykleić elektrody.
1: Koszt kupna urządzeń wyniósł ponad 35 tysięcy złotych. Powiat otrzymał 31 tysięcy dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Informacje z kraju.
1: 3 zarzuty dla 17-letniego Pawła G. zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwszy dotyczy brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, drugi nawoływania do nienawiści oraz propagowania treści neonazistowskich. Trzeci zarzut, najpoważniejszy, dotyczy planowanego zamachu terrorystycznego, w wyniku którego miało zginąć wiele osób, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Przygotowanie polegało m.in. na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowanie zakupu czy uzyskania broni, na uzyskiwaniu informacji dotyczących celu, jak i sposobu realizacji tego rodzaju zamachu. Do tego zamachu oczywiście nie doszło, zostało to przerwane na etapie przygotowania. Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał Pawła G. w charakterze podejrzanego. Paweł G. odmówił wyjaśnień, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie i sąd ten wniosek uwzględnił.
1: Na planowaniu zamachu terrorystycznego miało wskazywać m.in. korespondencja zabezpieczona na telefonie i innych urządzeniach. Śledczy znaleźli też w mieszkaniu podejrzanego materiału o charakterze faszystowskim i neonazistowskim. Jak wynika z zabezpieczonej komunikacji, miały one służyć nie tylko do przechowywania, ale także do propagowania skrajnych poglądów.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 15:00, Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Witam się z wami w popołudniówce Radia Emaus. Jesteśmy z wami do godziny 19:00. Dzień dobry. A ty ze

0: to z Radiem Emaus. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wystarczy, że zapomnisz o Bogu i uczynisz Bogiem samego siebie, a twoja mizerna edukacja stanie się podstawą do przekonania, że jesteś wszechwiedzący. Święci staną się dla ciebie głupcami, męczennicy fanatykami, wierzący durniami, a spowiedź święta wynalazkiem klechów. Eucharystia reliktem pogaństwa, niebo dziecinną mrzonką, a prawda ułudą. Musi być wspaniałą rzeczą wiedzieć tak dużo, lecz musi być też rzeczą straszliwą przekonać się na końcu, że w rzeczywistości wiedziało się tak niewiele.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 16. Za nami mini audycja Myśli Świętych, a za nami Kasia Kowalska i Antidotum. To muzycznie za nami. No ale my się nie będziemy specjalnie opierać i już o godzinie 16.30 pojawi się ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Także jeżeli jeszcze nie macie planów na popołudnie albo na dzisiejszy wieczór, zapraszam Was bardzo gorąco. Słuchajcie uważnie. Serwis kulturalny 16.30, a my gramy dalej. Tym razem będzie zagranicznie grupa TLC i No Scrubs.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 14 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie pojawiła się Alicia Keys, No One, później Jamiroquai i Seven Days in Sunny June, a przed chwilą pojawił się zespół Destiny's Child i Say My Name. No i my tak powolutku wywołujemy nasze informacje Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 17, a przedstawi je Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy po polsku, ale akurat nie będzie to oryginalna wersja, a cover oryginalnie Urszula, ale teraz będą Dmuchawce, Latawce, Wiatr w wykonaniu Ewy Farnej. Przypominam, godzina 17, najnowsze informacje.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Mieszkańcy osiedla maltańskiego dostają mieszkania, zapewnia Jacek Jaśkowiak. Porody w Wielkopolsce nadal pozostawiają wiele do życzenia, wynika z danych Fundacji Matecznik. Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód. Tematem likwidowanego osiedla maltańskiego zajmowali się wczoraj po południu poznańscy radni na Komisji Polityki Mieszkaniowej. Przed posiedzeniem pikietowała część mieszkańców osiedla, choć na samą komisję nie przyszli, bo jak twierdzą, przez ostatnie lata nie otrzymali od niej żadnego wsparcia. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak dementuje te głosy.
2: Ja dzisiaj słyszę czy czytam te wypowiedzi jakieś zupełnie idiotyczne polityków Razem w zakresie tego, jak miasto traci na czymś, tak, no to niech ktoś wpierw sprawdzi stan faktyczny, a potem formułuje pewne tezy, bo się po prostu ośmiesza. Jeśli chodzi o relacje finansowe na poziomie miasto Poznań-Kościół, uważam, że one są wzorcowe, chociaż jestem ateistą.
1: Według prezydenta na 280 mieszkań porozumienia udało się zawrzeć już w 200 z nich. Wczoraj pełnomocnik Kurii zapewniał, że do wiosny wstrzymane są ewentualne eksmisje.
0: Informacje z Poznania.
1: W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Więcej o zbiórce mówi Agata Kaniewska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.
3: Ta akcja cieszy się dużą popularnością. Ona jest skierowana do właścicieli, do zarządców, administratorów nieruchomości i chcemy pomóc w ten sposób właśnie tym osobom w uprzątnięciu liści, które spadają na miejskie chodniki. Bo trzeba pamiętać o tym, że oczyszczanie nawierzchni chodników, które bezpośrednio przylegają do granicy nieruchomości prywatnej, muszą być przez tych właścicieli prywatnych trzymane w porządku.
1: Wypełnione worki z liśćmi znikną z chodników bezpłatnie, a zabiorą je wyznaczone przez miasto służby. Cała akcja potrwa do końca roku. Regularne sprzątanie ma zapewnić bezpieczeństwo pieszym i utrzymać porządek w mieście.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Pomimo upływu lat, część Wielkopolanek nadal uważa poród za doświadczenie negatywne lub traumatyczne. Tak wynika z raportu Fundacji Matecznik. W ostatnim czasie fundacja sprawdziła, z jakimi nieprawidłowościami mogą spotkać się kobiety rodzące w wielkopolskich szpitalach. Niestety, nieprawidłowości stwierdzono w każdym z nich. Duża część dotyczyła czynności medycznych wykonywanych bez świadomej zgody pacjentki, mówi prezeska fundacji Alicja Nowaczek.
4: Badanie wewnętrzne, to jest nacięcie krocza, podanie oksytocyny, to są poważne interwencje medyczne. I to wszystko rzeczywiście może nam trochę tłumaczyć to, dlaczego ostatecznie aż 14% ankietowanych kobiet wspomina swój poród jako doświadczenie negatywne lub wręcz traumatyczne.
1: W Wielkopolsce wciąż trudno także o znieczulenie zewnątrzoponowe. Obecnie zapewnia je około połowa szpitali w województwie, choć jeszcze kilka lat temu nie robiła tego żadna lecznica. Zdaniem fundacji dyrektorzy szpitali powinni także więcej inwestować w szkolenia dla personelu, między innymi z empatycznej komunikacji.
0: Informacje z kraju.
1: Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód zbombardowanego 11 września. To w połączeniu z informacją od irańskiego urzędnika, że cieśnina Ormus może zostać otwarta w ciągu 7 dni, doprowadziło do spadku cen ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni. Wysoki rangą urzędnik irański powiedział Reutersowi, że Iran jest gotowy otworzyć cieśninę

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4.

0: Wielkopolski, a na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Słońce zajdzie o godzinie 18.52, więc jeszcze przed końcem popołudniówki. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 minut po godzinie 18. Kłania się po raz kolejny popołudniówka w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Magdalena pisze w imieniu swoim i koleżanek z Ośrodka Pomocy Społecznej i pyta, czy poprawne jest używanie określenia pomoc osób drugich. Tak właśnie opisuje się sytuację osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się prawdopodobnie i wskazuje się, że wymagają pomocy osób trzecich. Czy lepiej jest napisać, że wymagają pomocy osób trzecich, czy też może raczej osób drugich? Upowszechniło się to powiedzenie osoby trzecie przede wszystkim w odniesieniu do sytuacji, w której mamy na przykład dwie strony i wtedy są także osoby trzecie, czyli mniej zainteresowane albo mniej uczestniczące, czy to w sporze, czy to w porozumieniu i wtedy naturalne jest, że to są osoby nie pierwsze, nie drugie, tylko właśnie trzecie, bo dwie już występują w tej sytuacji bliżej niejako jądra. Ale w tym akurat wypadku, o którym pani pisze, chodzi jednak nie o osoby trzecie, lecz o osoby drugie. Jeśli ktoś nie daje sobie rady z wykonywaniem podstawowych czynności, to potrzebuje najczęściej osób drugich. Pewnie, że czasami powinny być zainteresowane jeszcze osoby trzecia, może i czwarte, ale chodzi tutaj o to, żeby określić jakoś inne osoby niż te, które wymagają opieki. I wydaje mi się, że określenie osoby drugie jest tutaj jak najbardziej na miejscu i nie mnóżmy tych osób, jeśli nie ma takiej konieczności.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

23 minuty po godzinie 18. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie pojawiły się dwa utwory, ale w jednym z nich pojawiła się aż czwórka wykonawców. Smolasty, Doda, Filip Leon i Wiktor. Nim zajdzie słońce, no słońce zajdzie faktycznie za około pół godziny, 18.52 przypominam. Za nami także Teddy Swims i Mr. Know It All. No i cóż, ja wiem, no i od razu wam przekażę informację ważną oczywiście, że 18.30 to czas kolejnego odcinka audycji Przedsiębiorcy z Talentem. Zapraszam was bardzo gorąco do wysłuchania tego programu, jak i do wysłuchania najbliższego utworu z naszej playlisty. Tate McRae, Greedy. Gramy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry. Przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Czy przedsiębiorca może iść przez całe życie sam? Sam podejmować decyzje, odpowiedzialność? Że tak, ale czy musi? A może na tej drodze potrzebne są miejsca, w których można się zatrzymać, spotkać innych i zobaczyć, że pytania, które nosi w sobie, zadają sobie również inni. Co więcej, odpowiedzi na nie możemy szukać wspólnie. Jednym z takich miejsc jest konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność, Integracja Przedsiębiorców. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o tej konferencji, o tym, skąd się wzięła, po co powstała, co proponuje przedsiębiorcom i dlaczego jej cztery drogowskazy to Bóg, rodzina, firma i hojność z integracją przedsiębiorców w tle. Naszym gościem w studio jest ksiądz dr Rafał Ostrowski.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Pomysłodawca i inicjator konferencji Bóg, rodzina, firma, hojność. Witam księdza serdecznie. Witam również przedsiębiorcę Joannę Pniewską, uczestniczkę poprzednich edycji konferencji. Asia, cieszę się bardzo, że jesteś z nami dzisiaj.
3: Dzień dobry, również się cieszę.
1: I może od razu przejdziemy do pytań. Pierwsze pytanie do księdza. Co tak naprawdę było impulsem do stworzenia konferencji Bóg, Rodzina, Firma, Hojność?
2: Tak naprawdę to było spotkanie mojego pragnienia, które miałem od bardzo dawna, z potrzebą przedsiębiorców. I tak to się zaczęło wiele lat temu, w 2016 roku.
1: Asia, przyjechałaś na tą konferencję jako uczestniczka. Czego spodziewałaś się przed pierwszą konferencją i co znalazłaś na miejscu? Być może czego się nie spodziewałaś?
3: Przyznam, że ja wzięłam udział w czwartej edycji tej konferencji. W 2019 roku pojawiłam się na niej pierwszy raz. Pojechałam na tą konferencję razem z mężem i moimi nastoletnimi wtedy dziećmi. Pojechaliśmy tam razem, ponieważ już wspólnie z mężem prowadziliśmy firmę od kilku lat i w naszym życiu wiara i modlitwa były obecne, ale zastanawiałam się, czy ja mogę połączyć moją wiarę razem z moją pracą. Czy to się da razem tworzyć, czy jednak powinnam dzielić

0: podzielić to życie na prywatne i zawodowe. I to było moje pragnienie, aby taką odpowiedź, takiej odpowiedzi szukałam w swoim życiu. Czy ja mogę prowadzić moją firmę po Bożemu?
1: Dlaczego konferencja została pomyślana nie tylko jako miejsce słuchania prelekcji, ale przede wszystkim jako miejsce spotykania ludzi?
2: No dojrzewaliśmy do tego przez lata, bo początkowo większy był nacisk na słuchanie, a teraz jest większy nacisk na spotkanie między ludźmi. To no tak, słuchanie tak, ale wzajemne słuchanie się. I wynika to z tego, że pewne pierwsze cele konferencji zostały już osiągnięte i teraz widzimy, że jest większe zapotrzebowanie do tego, ażeby przedsiębiorców wierzących jednoczyć ze sobą. Oni tego potrzebują. Przedsiębiorca mówi o swojej wierze niekoniecznie językiem teologicznym, czyli niekoniecznie takim językiem, jak ksiądz mówi z ambony. Mówi bardziej językiem swojej pracy. I takie wzajemne mówienie sobie o swoim przeżywaniu wiary jest bardziej dla nich przekonujące, a przede wszystkim pokazuje, że rzeczywiście wzajemnie są ludźmi głęboko wierzącymi, chociaż nie zawsze potrafią o tym mówić jakieś tam traktaty czy kazania.
1: Kiedy, Asia, przyjeżdżasz na konferencję, większość ludzi nie znasz. Czy trudno zrobić ten pierwszy krok i rozpocząć rozmowę z uczestnikiem?
0: Rzeczywiście, kiedy pierwszy raz przyjechałam na konferencję, czułam się trochę onieśmielona. Zobaczyłam bardzo dużo nowych ludzi i nie wiedziałam, jak mam się w tym środowisku odnaleźć. Ale pamiętam, że bardzo szybko ktoś do nas podszedł, zaczął z nami rozmawiać i ta atmosfera robiła się coraz bardziej miła. Bardzo szybko okazało się, że jesteśmy tutaj, ponieważ większość z nas łączą wspólne wartości. Wszyscy poszukujemy w naszym życiu Boga i tego Boga również poszukujemy w naszych firmach.
1: A czy może pamiętasz jakieś konkretne spotkanie albo rozmowę z konferencji, która została z tobą na dłużej? Coś może zmieniła w myśleniu albo przerodziła się w relacje?
0: Odpowiem na to pytanie w dwóch zdaniach, ponieważ od 2019 roku, czyli przez te 7 lat, zawiązało się bardzo dużo relacji, a nawet przyjaźni. Z księdzem Rafałem Ostrowskim przyjaźnimy się, jeśli tak mogę to nazwać, odważnie do dzisiaj. I cały czas ta nasza relacja owocuje. Robimy coraz więcej wspólnie nowych rzeczy. Spotkałam na tych konferencjach tak dużo osób, że trudno byłoby wszystkie wymienić, ponieważ z niektórymi osobami spotykamy się jednorazowo i więcej już ich nie spotykamy w swoim życiu, ale są także tacy, którzy mają w naszym życiu ogromne znaczenie, pozostają na dłużej, czasami na jakiś określony czas, czasami mają nawet wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu zawodowym, ponieważ dzwonimy do siebie, udzielamy sobie jakichś wskazówek, czasami rad. I to jest największą wartością tego miejsca, że możemy spotkać osoby, które też borykają się z pewnymi sprawami, a niełatwo jest znaleźć w swoim otoczeniu takie osoby, z którymi można o tym po prostu porozmawiać.
1: Zapytam ci jeszcze o nazwę konferencji, właściwie o ten taki klucz, który jest tutaj bardzo istotny. Kiedy pierwszy raz zobaczyłaś te cztery słowa: Bóg, rodzina, firma, hojność, czy od razu rozumiałaś, co mają ze sobą wspólnego? Czy ich znaczenie stało się dla ciebie bardziej jasne dopiero podczas konferencji?
0: Na pewno zatrzymały mnie te słowa, kiedy dokonywałam wyboru, czy na tą konferencję chcę pojechać. Bóg, rodzina, firma, hojność. Było to dla mnie takim momentem, kiedy zastanawiałam się, co to może dla mnie oznaczać. Myślałam, że to są tylko takie trochę hasła konferencyjne. Ale po jakimś czasie, nie od razu, zdałam sobie sprawę, że z tymi słowami, z tą hierarchią należy żyć. Ponieważ my, jako rodzina, zaczęliśmy w którymś momencie żyć w taki sposób, że ułożyliśmy nasze życie hierarchicznie, czyli na pierwszym miejscu postawiliśmy Boga, Później postawiliśmy rodzinę, dopiero pracę i już docelowo hojność. I zauważyliśmy, że kiedy w ten sposób uporządkowaliśmy nasze życie, ono zaczęło stawać się bardziej błogosławione. Więc to, że ta konferencja nazywa się konkretnie Bóg, rodzina, firma, hojność, to nie jest przypadek i to nie są tylko cztery słowa. One mają bardzo duże znaczenie i mogą wywierać ogromny wpływ na życie innych ludzi.
1: Czy któryś z tych czterech drogowskazów szczególnie ciebie zatrzymał albo skłonił do innego spojrzenia na życie albo firmę?
0: Tak, pierwsze, Bóg. Jeżeli Pana Boga postawimy na pierwszym życiu, jeżeli Pana Boga postawimy na pierwszym miejscu, to wszystko w naszym życiu stanie się uporządkowane. Czyli jeżeli ja nie wiem, jakiego dokonać dzisiaj wyboru, na przykład, czy iść do kościoła i modlić się kilka godzin, bo w takich inicjatywach uczestniczę, czy może zostać w domu i nadrobić jakieś obowiązki domowe, to są wybory, przed którymi my kobietami niejednokrotnie stoimy. Jeżeli ja wiem i ufam Panu Bogu, że Pan Bóg nie jest od tego, żeby burzyć nasze relacje, tylko żeby tworzyć je na nowo, bardziej otwarte, bardziej czyste, to ja wybiorę modlitwę, bo wiem, że kiedy wrócę po niej do domu, będę lepszą żoną, lepszą mamą, szefową.
1: Wspomniałaś o pierwszym kluczu, Bóg. W takim razie mam pytanie do księdza. Dlaczego w tym zestawieniu znalazła się również hojność? To przecież nie jest taki oczywisty temat typowej konferencji dla przedsiębiorców. Co ksiądz chce pokazać przez hojność przedsiębiorcy?
2: Nie zgodziłbym się z tym twierdzeniem, ponieważ są takie konferencje, które się skupiają tylko na samej hojności. W Polsce są takie konferencje i na świecie na pewno też. Natomiast powiem tak, no, hojność jest też drugim z głównych tematów tegorocznej konferencji. I rzeczywiście hojność, ja pamiętam, jak tworzyłem to hasło, to hojność wtedy wydawała mi się taką rzeczą właściwie prawie że ryzykowną, no bo wielu ludzi myśli, że jak podchodzę do przedsiębiorcy, to podchodzę po to, żeby coś od niego wyciągnąć, żeby coś od niego dostać. I wtedy ta hojność się wydaje takim żebraniem, żebractwem. I to jest w ogóle jakiś spaczony sposób widzenia hojności, dlatego że hojność w takim rozumieniu katolickim, to znaczy chodzi mi tutaj o naukę społeczną Kościoła, jest sposobem przemiany świata. Dochodzimy do tego w tym roku też w naszym nauczaniu konferencyjnym, ale będziemy to jeszcze ciągnąć przez następne lata. Ponieważ żeby na przykład zmieniła się struktura na przykład społeczna w Polsce w jakimś tam zakresie, to ona się zmieni w jakim zakresie w zależności od tego, co przedsiębiorcy zrobią w ramach swojej hojności. I mamy bardzo wiele przykładów, czasami niestety też wypaczonych, ale czasami też bardzo dobrych, gdzie któryś przedsiębiorca zaczyna coś robić ze swojej hojności, i to później się przyjmuje w społeczeństwie i ludzie zaczynają inaczej funkcjonować. Ja w ogóle podejrzewam, że ten wpływ hojności tak rozumianej jako odpowiedzialności społecznej biznesu w pewnym zakresie, to jest coś, co przez lata istniało, czyli społeczeństwo się zmienia wtedy, kiedy jakiś człowiek, który ma możliwości, zaczyna coś ludziom dawać, czegoś ludzi uczyć, na coś ludziom zwracać uwagę. I jeżeli to jest prawdziwe, jeżeli to pochodzi od Boga, to doprowadza do zmiany zachowań. I to może być od jakiejś drobiazgu. Na przykład jeden z przedsiębiorców, który uczestniczy też w naszej konferencji, założył w swojej wiosce ośrodek zdrowia. I to spowodowało, że tam pewni ludzie, którzy się dotąd nie leczyli, zaczną się leczyć. Tam są pewne takie możliwości rehabilitacji, których oni na pewno by nie podejmowali wcześniej, a tak mogą o siebie bardziej zadbać. To jest jeden jakiś malutki ułamek, który pokazuje, jak on zmienił, już właściwie albo w trakcie jest zmieniany, swojego otoczenia. I teraz im przedsiębiorca większy albo im większe ma powołanie, im większym zakresie chce działać, tym to oddziaływanie może być o wiele większe. I takich przykładów można by podawać właśnie od jakichś drobnych, że ktoś na przykład, nie wiem, przeznacza jakieś swoje pieniądze, powiedzmy, na jakiś festyn, powiedzmy, i tam przez ten festyn promują jakieś postawy. To minimalnie, ale też zmienia społeczeństwo, aż po jakieś takie wielkie dzieła, które rzeczywiście sprawiają, że ludzie inaczej funkcjonują. Hojność jest niesamowicie istotna i myślę, że na pewno jako społeczeństwo to my nie zdajemy sobie sprawy, że te zmiany następują poprzez hojność, czyli poprzez serce człowieka, który z możliwości, które od Boga otrzymał, zaczyna coś robić bezinteresownie dobrego dla innych.
1: Chciałbym się zapytać konkretnie o program tegorocznej konferencji. Jak będzie wyglądał dzień uczestnika, a właściwie dni uczestnika, bo jest to konferencja dwudniowa?
2: Dwa dni będą się w tym roku bardzo różnić od poprzednich konferencji, dlatego że pierwszy dzień będzie rzeczywiście dniem konferencyjnym, tak jak to było dotąd, czyli będą dwa bloki tematyczne, a drugi dzień będzie całkowicie poświęcony relacjom międzyludzkim, a w pierwszej części wzrastaniu w wierze. I pierwszy dzień będzie w sali konferencyjnej na Targach Poznańskich, znaczy dokładnie w World Trade Center. Najpierw będzie msza święta, a później właśnie tam dwa panele. Pierwsza część to będzie właśnie dotyczyło rodziny w firmie. Ogromny temat. Rodzina w firmie i to zarówno rodzina przedsiębiorcy, jak i rodzina pracownika. Pracownik pracuje dobrze, albo przynajmniej lepiej, jeżeli w domu jest wszystko okej. Albo i też odwrotnie. W domu jest spokojniejszy, jeżeli w firmie jest okej. A jeżeli tu się wali, to i w drugiej rzeczy się coś tam kruszy. Będziemy to rozważać i będziemy podawać różnego rodzaju przykłady, a także sposoby, jak przezwyciężać różnego rodzaju kryzysy w tym zakresie. A poobiednia część będzie właśnie dotyczyć hojności. Będziemy zgłębiać ten temat. Wiem, że to jest dopiero początek tej wielkiej przemiany myślenia na temat hojności, no ale będziemy tutaj szli w tą stronę. Później będzie bankiet i następny dzień właśnie będzie taki bardziej, inaczej będzie skonstruowany. Będziemy się przemieszczać, rozpoczniemy od mszy świętej w Farze, później przejdziemy tam obok do takiej knajpy, gdzie będziemy mieli część ascetyczną, gdzie będzie gościł z nami doradca duchowy Unia Paku, ksiądz Franciszek Mota, jezuita. On szczególnie będzie prowadził taki warsztat duchowy, a później zwiedzając pewne elementy Starówki Poznańskiej, będziemy budować między sobą relacje i pogłębiać tematy, które były dotąd usłyszane, a także planować i podejmować współpracę wzajemną, która się zrodzi w tym obszarze. No mamy tutaj też w tym dniu wielu różnych prelegentów. Nie wiem, na ilu mam ich przedstawiać, czy już to ludzie sobie dopatrzą na stronie internetowej.
1: Patrzę kątem oka na zegarek. Czas niestety nas tutaj goni. Mam takie pytanie do księdza. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał wziąć udział w konferencji, to w jaki sposób może się zarejestrować?
2: Najlepiej przez stronę internetową. Od tego hasła Bóg, rodzina, firma, hojność, pierwsze litery, czyli brfh.eu, czyli europejska domena.
1: Przedsiębiorca jest w drodze, ma swoją firmę, swoją rodzinę, swoje problemy, swoje pytania. Ma też swój kompas, ale nawet człowiek, który wie, dokąd zmierza, potrzebuje czasem się zatrzymać. Może konferencja Bóg, rodzina, firma, hojność jest właśnie takim miejscem, przystankiem, na którym nie tylko możemy odpocząć, ale przede wszystkim spotkać ludzi, z którymi warto kawałek drogi przejść razem. A może dłuższy w ramach duszpasterstwa przedsiębiorców Talent. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Tobie, Asiu, również. Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można znaleźć na stronie internetowej talentpoznań.pisanerazem.pl. Dziękuję za spotkanie i wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert. W Talencie do zobaczenia, na antenie radia do usłyszenia.
3: Przedsiębiorcy z Talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 8 minut zostało do godziny 19. Za nami audycja Przedsiębiorcy z Talentem i za nami także popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus, a także za podsumowanie dnia. My się słyszymy jutro również przy okazji popołudniówki. Dzięki wielkie, miejcie dobrą resztę wtorku. Trzymajcie się, na razie.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Mieszkańcy osiedla maltańskiego dostają mieszkania, zapewnia Jacek Jaśkowiak. Porody w Wielkopolsce nadal pozostawiają wiele do życzenia, wynika z danych Fundacji Matecznik. Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód. Tematem likwidowanego osiedla maltańskiego zajmowali się wczoraj po południu poznańscy radni na Komisji Polityki Mieszkaniowej. Przed posiedzeniem pikietowała część mieszkańców osiedla, choć na samą komisję nie przyszli, bo jak twierdzą, przez ostatnie lata nie otrzymali od niej żadnego wsparcia. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak dementuje te głosy.
2: Ja dzisiaj słyszę czy czytam te wypowiedzi, jakieś zupełnie idiotyczne polityków Razem w zakresie tego, jak miasto traci na czymś, tak? No to niech ktoś wpierw sprawdzi stan faktyczny, a potem formułuje pewne tezy, bo się po prostu ośmiesza. Jeśli chodzi o relacje finansowe na poziomie miasto Poznań-Kościół, uważam, że one są wzorcowe, chociaż jestem ateistą.
1: Według prezydenta na 280 mieszkań porozumienia udało się zawrzeć już w 200 z nich. Wczoraj pełnomocnik kurii zapewniał, że do wiosny wstrzymane są ewentualne eksmisje.
0: Informacje z Poznania.
1: W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Więcej o zbiórce mówi Agata Kaniewska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.
3: Ta akcja cieszy się dużą popularnością. Ona jest skierowana do właścicieli, do zarządców, administratorów nieruchomości i chcemy pomóc w ten sposób właśnie tym osobom w uprzątnięciu liści, które spadają na miejskie chodniki. Bo trzeba pamiętać o tym, że oczyszczanie nawierzchni chodników, które bezpośrednio przylegają do granicy nieruchomości prywatnej, muszą być przez tych właścicieli prywatnych trzymane w porządku.
1: Wypełnione worki z liśćmi znikną z chodników bezpłatnie, a zabiorą je wyznaczone przez miasto służby. Cała akcja potrwa do końca roku. Regularne sprzątanie ma zapewnić bezpieczeństwo pieszym i utrzymać porządek w mieście.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Pomimo upływu lat, część Wielkopolanek nadal uważa poród za doświadczenie negatywne lub traumatyczne. Tak wynika z raportu Fundacji Matecznik. W ostatnim czasie fundacja sprawdziła, z jakimi nieprawidłowościami mogą spotkać się kobiety rodzące w wielkopolskich szpitalach. Niestety, nieprawidłowości stwierdzono w każdym z nich. Duża część dotyczyła czynności medycznych wykonywanych bez świadomej zgody pacjentki, mówi prezeska fundacji Alicja Nowaczek.
4: Badanie wewnętrzne, to jest nacięcie krocza, podanie oksytocyny, to są poważne interwencje medyczne. I to wszystko rzeczywiście może nam trochę tłumaczyć to, dlaczego ostatecznie aż 14% ankietowanych kobiet wspomina swój poród jako doświadczenie negatywne lub wręcz traumatyczne.
1: W Wielkopolsce wciąż trudno także o znieczulenie zewnątrz oponowe. Obecnie zapewnia je około połowa szpitali w województwie, choć jeszcze kilka lat temu nie robiła tego żadna lecznica. Zdaniem fundacji dyrektorzy szpitali powinni także więcej inwestować w szkolenia dla personelu, między innymi z empatycznej komunikacji.
0: Informacje z kraju.
1: Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód zbombardowanego 11 września. To w połączeniu z informacją od irańskiego urzędnika, że cieśnina Ormus może zostać otwarta w ciągu 7 dni, doprowadziło do spadku cen ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni. Wysoki rangą urzędnik irański powiedział Reutersowi, że Iran jest gotowy otworzyć cieśninę Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję militarną i zniosą blokadę irańskich portów. Z Arabii Saudyjskiej pochodziło dotąd ponad 40% ropy kupowanej przez polski Orlen.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
2: Jezus

0: mówi, ci, którzy słuchają i wypełniają, nie wypełnili ani nie wypełnią, wciąż wypełniają. Nie chodzi o jednorazowy akt, lecz o trwający sposób życia. Bliskość z Jezusem buduje się powoli w codziennych, konkretnych wyborach. To droga, którą idzie się każdego dnia, a nie coś, co wydarzyło się raz na zawsze. Bliskość z Jezusem nie jest stanem, który się osiąga. Jest kierunkiem, w którym się idzie, często bez poczucia postępu. Bardziej liczy się to, czy idę, niż to, czy jestem już gotowy. Pomyśl, które moje codzienne wybory w domu, w pracy, we wspólnocie czy w relacjach idą w kierunku tego, w co wierzę.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
13: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
14: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
15: Za 3 dni papież wyruszy do Francji. Jego wizyta budzi tam dużo większe zainteresowanie niż poprzednie. Arcybiskup Gallagher przypomina o niesławnącej aktualności orędzia pojednania polskich i niemieckich biskupów. Watykan zaprasza na seminarium o spowiedzi. Dołączyć może każdy, także online. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W najbliższy piątek Leon XIV rozpocznie 4-dniową podróż apostolską do Francji. Zainteresowanie jego wizytą rośnie cały czas, tym bardziej, że od ostatniego spotkania z papieżem w stolicy kraju minęło 18 lat, a w międzyczasie w kraju nastąpiły przemiany, w wyniku których wiele osób powraca dziś do Boga i duchowości. Mówi o tym kardynał François Bustillo w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro.
16: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem, mówi. Jego zdaniem Leon XIV, w odróżnieniu od Franciszka, który wolał peryferię, świadomie zwraca się do krajów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Czuje, że rodzi się w nich pragnienie i że już teraz dochodzi do pewnego przebudzenia.
15: W ambasadzie Polski przy Stolicy Apostolskiej odbyła się prezentacja książki Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która powstała jako owoc ubiegłorocznej konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim w 60. rocznicę historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. W spotkaniu wziął udział m.in. szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który podkreślił, jak ważny pozostaje dziś ten gest polskiego episkopatu sprzed lat.
0: Słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie wypowiedziane w Europie, wciąż głęboko naznaczonej ranami wojny, również dzisiaj zachowują szczególną siłę i aktualność. Przypominają nam one, że pojednanie rodzi się nie z zapominania o przeszłości, lecz ze zdolności do zmierzenia się z nią w prawdzie, z odwagą i ufnością, otwierając się na szczery dialog. Ta publikacja jest także zaproszeniem do refleksji nad wartością tego świadectwa dla teraźniejszości i przyszłości.
15: Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera Benedykta XVI ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Ratzingera. Został nim profesor John Cavadini, teolog z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w teologii patrystycznej, a szczególnie w myśli świętego Augustyna.
0: Nagroda przyznawana przez Fundację Watykańską za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacje zostanie wręczona przez papieża Leona XIV 19 grudnia w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Sam laureat zaznaczył, że swoją pracę teologa rozumie jako powołanie do jednoczesnego służenia Kościołowi i nauce.
15: Z kolei Penitencjaria Apostolska zaprasza chętnych z całego świata do udziału w seminarium na temat spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 23 i 24 października w Rzymie, ale będzie można uczestniczyć w nim także online. Tematem wykładów będzie skruszone serce.
17: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Zaprasza Michał Jaworowski.
1: Witam Państwa w kolejnej audycji z serii Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli o męskości i kobiecości, o teologii ciała i nie tylko, oczami Boga i Kościoła. Tak jak obiecałem ostatnio, dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie sekrety się kryją już w samym tym zdaniu, które stanowi tytuł tej naszej audycji, a którą, jak się pewnie Państwo domyślają, tak trochę pożyczyłem sobie od świętego Jana Pawła II, którego słynny cykl kateches środowych o tak zwanej teologii ciała ukazał się właśnie pod takim tytułem. W ostatnim odcinku powiedziałem, że zrobiłem tak dlatego, że to zdanie jest bardzo ważne, wręcz fundamentalne,

sprawiedliwie panował nad całym światem materialnym, jako korona stworzenia i jako namiestnik i uobecnienie samego Boga. Bóg dał też tej pierwszej parze, pierwszemu mężczyźnie i pierwszej kobiecie, to wielkie błogosławieństwo. Bądźcie płodni i mnóżcie się i napełnijcie ziemię i uczyńcie ją sobie poddaną. Czyli innymi słowy, chcę, żebyście cieszyli się pełnią życia i żeby to wasze życie i szczęście nie pozostało jakby zamknięte tylko was samych, ale żeby się pomnażało i rozlewało na całej tej tak wielkiej i tak pięknej ziemi, jaką wam daję. Oczywiście wszyscy pamiętamy, jak to się niestety dalej potoczyło i jak z naszej własnej winy ziemia przestała być rajem, a stała się polem bitwy. Ale o upadku pierwszych ludzi i o tym, co Bóg zrobił, żeby to naprawić, opowiemy sobie przy innej okazji. A dzisiaj jeszcze zatrzymamy się na moment przy tych pierwszych zdaniach, w jakich Słowo Boże mówi o człowieku, bo one są naprawdę fascynujące i pełne treści. Zacznijmy więc od początku, czyli od słów: i stworzył Bóg człowieka. Już tutaj jest zawarta jedna ogromnie ważna prawda, która całkowicie i radykalnie odróżnia judaizm i chrześcijaństwo od wielu innych religii, zwłaszcza tych wschodnich. Po pierwsze, widzimy tutaj Boga, Boga osobowego, transcendentnego, czyli oddzielnego od świata. Tego Boga, który później wejdzie w przymierze z człowiekiem. Najpierw z pierwszymi rodzicami, a później z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem, a ostatecznie z całą ludzkością w Jezusie Chrystusie. I ten wielki, osobowy Bóg już od samego początku, od dosłownie pierwszych słów Pisma Świętego, jest ukazany nie jako oderwany od naszej rzeczywistości absolut, ale jako Stwórca, czyli jako ten, który sam, dobrowolnie i z miłości, powołuje do istnienia coś, co wcześniej nie istniało. I to coś jest dobre, harmonijnie uporządkowane, czyli piękne. Bóg w hymnie o stworzeniu nie jest też przedstawiony tylko jako wielki architekt wszechświata, albo jak zegarmistrz deistów, który miał raz nakręcić wszechświat i potem go zostawić samemu sobie. Nie, Bóg jest tutaj ukazany jako Stwórca, który aktywnie angażuje się w stworzenie każdej jednej rzeczy, każdego gatunku, każdej rzeczywistości, jaka wchodzi w zakres naszego ludzkiego doświadczenia. Od astronomicznie wielkich ciał niebieskich, aż po najdrobniejsze żyjątka pełzające w prochu ziemi. To wszystko jest bardzo ważne i bardzo cenne, bo Bóg chrześcijaństwa nie jest jakąś bezosobową energią, jakimś praoceanem bytu, ani nie jest też nicością albo jakąś nirwaną, tylko jest przede wszystkim osobą. I to taką osobą, która jest wszechmocna, nieskończenie przekraczająca i świat, i człowieka. Osobą, która ten świat ze wszystkimi jego szczegółami i tego człowieka stworzyła z czystej i bezinteresownej miłości. Tylko po to, żeby móc się cieszyć z dobra i piękna swojego dzieła, żeby się móc cieszyć naszym szczęściem. Chrześcijaństwo potem jeszcze odkryje, że Bóg jest nie tylko osobą, ale wręcz trójcą, czyli wspólnotą osób. I na tą prawdę jakoś też tak trochę naprowadza nas ten fragment biblijny, który mówi o stworzeniu człowieka, bo w nim Bóg mówi jakby sam do siebie: uczyńmy człowieka na nasz obraz. Co więcej, ten Bóg, który istnieje sam z siebie, wiecznie, ponad czasem i przestrzenią, powołał do istnienia cały świat, w tym ciebie i mnie, z nicości, wolnym aktem swojej woli. Nie jesteśmy więc dziełem przypadku, ani jakiejś ślepej, kosmicznej siły, ani jakichś leniwych, kłótliwych i żądnych władzy bogów, jak u pogan, ale jesteśmy dziećmi kogoś, kto nas nieskończenie kocha. Ale nie jesteśmy też dziełem nas samych. Otrzymaliśmy dar istnienia i życia od Boga, a nie od samych siebie. Więc też nie należymy wyłącznie do samych siebie i nie mamy prawa uzurpować sobie władzy nad tym, kim i jak jesteśmy stworzeni, ani nad życiem i śmiercią, swoją albo kogoś innego. A kiedy próbujemy tak robić, to prędzej czy później tylko unieszczęśliwiamy i siebie, i innych. Ale w tym takim naszym dążeniu do czynienia samych siebie panami i władcami swojego własnego istnienia kryje się już ta wielka nieufność wobec Boga, która niestety zainfekowała nas w momencie grzechu pierworodnego. Ale o tym też pomówimy dokładniej kiedy indziej. Tak więc na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I na tej ziemi, w ogrodzie Eden, czyli w raju rozkoszy, Bóg stworzył i umieścił człowieka.

Jest ciekawe, że to jedno zdanie i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży stworzył go, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, jakby łączy ze sobą dwa różne, dopełniające się nawzajem spojrzenia na ludzkość. Najpierw mówi o człowieku ogólnie, zbiorowo. W oryginale hebrajskim pojawia się tu słowo ha-adam, czyli właśnie po prostu człowiek jako gatunek. Ale w tym samym zdaniu, jakby jednym tchem, Pismo Święte przechodzi do innej perspektywy i mówi o mężczyźnie i kobiecie, już wyraźnie odróżniając ich od siebie nawzajem, a jednocześnie ich ze sobą razem łącząc i stawiając na równi. Chociaż właściwie to jeszcze nie pojawiają się tutaj słowa mężczyzna i kobieta, czyli po hebrajsku ish i isha, bo te będą użyte później, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Zamiast tego tutaj są użyte słowa zachar unkewa, używane na określenie płci męskiej i żeńskiej, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Także bardziej odpowiednie byłyby tutaj raczej trochę ostro dla nas brzmiące słowa samiec i samica. Gatunek człowiek jest więc tutaj pokazany na tej samej płaszczyźnie biologicznej, co pozostałe zwierzęta, ale jednocześnie człowiek jest obrazem i podobieństwem, czyli reprezentantem, namiestnikiem samego Boga. Także mamy tutaj do czynienia z czymś znacznie ważniejszym niż tylko z prostą obserwacją przyrodniczą, że człowiek, tak samo jak inne zwierzęta, ma ciało i rozmnaża się płciowo. Człowiek jest nie tylko duszą, ale też i ciałem i od strony tego materialnego ciała i jego fizjologii przynależy do biologicznego królestwa zwierząt i podlega takim samym prawom jak one, bo jest niejako z nimi spokrewniony. Ale właśnie dzięki temu, że tak jest, człowiek, właśnie jako mężczyzna i kobieta, albo jako samiec i samica, może rządzić zwierzętami, roślinami i w ogóle całym materialnym wszechświatem, niejako podnosząc go do Boga, dzięki temu, że sam jest obrazem i podobieństwem Boga. Ten obraz i podobieństwo były przez wieki różnie wyjaśniane i interpretowane. Najczęściej łączy się je z rozumem i wolną wolą, dzięki którym, w przeciwieństwie do zwierząt, możemy poznać Boga i Go pokochać albo odrzucić. Także z jednej strony mamy tutaj pokazany ten nasz wymiar cielesny, biologiczny, z którym też wiąże się bezpośrednio sama zdolność do rozmnażania się, czyli do przekazywania swojego biologicznego życia dalej, której to zdolności nie mają byty czysto duchowe, i ten wymiar szczególnego podobieństwa do Boga, którego poza człowiekiem w świecie materialnym nie ma żaden inny byt. W ten sposób człowiek jest rzeczywiście wyjątkowy, jest jakby takim mikrokosmosem, zwornikiem, w którym cały świat duchowy i materialny łączą się ze sobą. I w tym też widać wielkość człowieka, ale przede wszystkim widać tutaj ten nieskończony geniusz Pana Boga, który nas stworzył tak, że jesteśmy i duszą, i ciałem. Wszystko to staje się bardziej jasne w świetle dalszych zdań Księgi Rodzaju, gdzie Bóg daje pierwszym rodzicom ten pierwszy nakaz, a jednocześnie to wielkie błogosławieństwo życia, płodności i władzy nad całym materialnym światem. Ale o tym już po przerwie.

0: mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
1: Wracamy do tematu, czyli do rozpakowywania tych wielkich bogactw, jakie kryją w sobie fragmenty Pisma Świętego, które mówią o stworzeniu człowieka. Bóg stworzył człowieka, powołał nas z nicości do istnienia. Stworzył nas jako część biologicznego królestwa zwierząt, ale jednocześnie dał nam coś, czego nie dał żadnemu innemu gatunkowi. Czyli stworzył nas na swój własny obraz i podobieństwo, czyli innymi słowy, uczynił nas zdolnymi do godnego reprezentowania Go wobec całego wszechświata materialnego. Później teologia, posługując się już bardziej precyzyjnym językiem, nazwie ten element Bożego obrazu w człowieku duszą, rozumną, wolną i nieśmiertelną. Także człowiek już od samego początku jest w Biblii przedstawiony jako ten, który łączy w sobie świat duchowy i materialny, i to tak ściśle, że nie jest w pełni sobą, nie jest w pełni człowiekiem i nie jest w pełni szczęśliwy, kiedy któregoś z tych dwóch elementów w nim brakuje. Między innymi dlatego Bóg na końcu świata wskrzesi nas z martwych, tak że każda dusza odzyska swoje własne, materialne ciało, dokładnie to, które miała za życie na ziemi i które, oczywiście, zostanie też przemienione, tak jak ciało Jezusa w Jego zmartwychwstaniu. Bo wtedy świat nareszcie będzie taki, jaki powinien być. I człowiek już w całej pełni odzyska należne sobie miejsce w Bożym planie stworzenia. I dlatego też Kościół już od dosłownie samego początku swojego istnienia przeciwstawiał się na przykład różnym sektom gnostyków, którzy twierdzili, podobnie zresztą jak niektórzy filozofowie greccy, że ciało jest złe, że materia jest zła i że zbawienie miałoby polegać na jakimś uświadomieniu sobie przez człowieka, jakoby miał w sobie jakąś boską cząstkę, oczywiście niematerialną, które musi się wyzwolić z więzienia materialnego ciała. W bardzo podobnym nurcie idą zresztą do dzisiaj te wszystkie religie i filozofie, które głoszą na przykład reinkarnację albo duchowe wyzwolenie przez wiedzę tajemną. Chociaż to też jest dłuższy temat. W każdym razie, już od samego początku Kościół bardzo mocno się temu wszystkiemu przeciwstawiał i głosił, że tak nie jest, że nasze ciało też jest dobre, też jest częścią tego Bożego planu i że tak samo jak Jezus zmartwychwstał, tak i my też zmartwychwstaniemy na końcu czasów. Oczywiście temat teologii ciała, czyli tego głębokiego znaczenia w Bożym planie faktu naszej cielesności i w związku z tym też tak wielkiej godności naszego ciała, którego nie mamy prawa brukać i bezcześcić. Cały ten tak ważny i tak trudny dzisiaj temat będziemy rozwijać w późniejszych częściach tej naszej audycji. Ale dwa główne, a w każdym razie bardzo ważne wątki tej teologii ciała są widoczne już w tym samym fragmencie. W tym fragmencie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, który właśnie tutaj i teraz sobie omawiamy. Bo po tym, jak Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył ich, mężczyzną i kobietą, jest napisane, że Bóg pobłogosławił ich, czyli dał im to pierwsze wielkie błogosławieństwo, a równocześnie też zadanie. Bądźcie płodni i mnóżcie się, i napełnijcie ziemię, i uczyńcie ją sobie poddaną. Już tutaj widać te dwie części planu Bożego wobec człowieka, wobec mężczyzny i kobiety, czyli przekazywanie życia potomstwu i rządzenie całą ziemią, czyli całym światem materialnym. I w obu tych zadaniach Bóg chce być obecny razem z człowiekiem, ale chce, żeby człowiek też współdziałał w ten sposób z Nim. Warto zwrócić na to uwagę, na ten niesamowity paradoks. Wszechmocny i nieskończony Bóg chce, żeby człowiek, istota cielesna, był Jego partnerem. Oczywiście różnica dalej pozostaje. Człowiek nie staje się z automatu równy Bogu, ale jednak jest tutaj to niesamowite, nieskończone Boże miłosierdzie, że Bóg, dając nam rozum i wolną wolę, podnosi nas niejako do siebie i chce, żebyśmy współpracowali z Nim w dziele stworzenia, powołując do istnienia kolejnych ludzi, a jest to dar, którego wielkości nie umiemy docenić, ani nawet sobie wyobrazić, zwłaszcza odkąd zatraciliśmy to poczucie tego, kim jest człowiek i jaka jest jego godność. Ale jedną z tych rzeczy, których aniołowie by nam zazdrościli, gdyby mogli, jest właśnie ten dar uczestniczenia w powoływaniu do istnienia nowych, rozumnych, wolnych i nieśmiertelnych osób. Także mamy ten wielki dar współpracowania z Bogiem Stwórcą, powołując do życia nowych ludzi, czyli też osoby, tak jak my, obdarzone ciałem i nieśmiertelną duszą i wspólnie z Bogiem rządząc z tym stworzonym, materialnym światem. Oczywiście to rządzenie to nie ma być jakaś agresywna, brutalna konsumpcja, ani jakaś gospodarka rabunkowa. Tylko rządy sprawiedliwe i harmonijne, takie pilnowanie, żeby wszystko działało i się rozwijało tak jak powinno. Dzisiaj, kiedy jesteśmy trochę bardziej wrażliwi na kwestie ekologiczne, warto o tym pamiętać. Ale warto o tym pamiętać też dlatego, że taka właśnie gospodarka rabunkowa to nie jest wymysł tego złego kościoła, tylko chorej filozofii oświecenia, gdzie człowiek uznał, że świat jest tylko bezsensownym chaosem albo deterministyczną maszyną, a sam człowiek zrealizuje siebie tylko jeśli będzie przemocą narzucał temu światu i naturze swoją wolę. Skutki tego są niestety aż do dzisiaj opłakane i to nie tylko w odniesieniu do natury wokół nas, ale też, a może zwłaszcza, do natury samego człowieka, zwłaszcza w aspekcie naszego ciała i seksualności. Także człowiek zostaje zaproszony przez Boga do współpracy z Nim, do dobrowolnego współdziałania. I mamy to robić właśnie jako istoty duchowo-cielesne, bo to właśnie nasze ciała dają nam możliwość po pierwsze przekazywania życia, a po drugie bycia tym takim zwornikiem świata duchowego z materialnym i jakby widzialną twarzą Boga wobec całego materialnego kosmosu. Dzisiaj też są różne nurty, zresztą prawie tak stare jak grzech pierworodny, które trochę tak w kontrze do tego całego błędnego paradygmatu oświeceniowego chcą promować takie ubóstwianie świata przyrody, sił kosmicznych itd., czasem dochodząc aż do takich skrajności, że w imię dobra bogini Gai chce się doprowadzić do wymarcia gatunku człowiek, uznawanego za największego szkodnika naszej planety. No fakt, że bardzo często niestety takimi szkodnikami rzeczywiście jesteśmy, kiedy nie szanujemy przyrody ani wokół nas, ani w nas samych, ale jednak jest to efekt nie samej naszej natury jako ludzi, tylko grzechu i różnych błędnych koncepcji, które z czasem narosły pod jego wpływem. Ale nie tak miało być. Albo, jak powiedział Pan Jezus, nie tak było na początku. Bo od początku Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę na swój obraz, żeby w taki sposób panował nad światem i nim zarządzał, jak sam Bóg i w Jego imieniu. I jeszcze jeden, bardzo, ale to bardzo ważny punkt. Bo do tej misji są powołani mężczyzna i kobieta na równi ze sobą. Tutaj już wkraczamy bardziej na ten teren teologii męskości i kobiecości, bo w historii ludzkości i niestety też Kościoła bywały różne nurty myślenia o mężczyznach, kobietach i ich wzajemnych relacjach. Sporo było niestety i u nas oddziaływań pogańskich, które przeszły do nas m.in. od Platona i Arystotelesa, przez które nawet wielu ludzi Kościoła patrzyło na mężczyzn i kobiety, albo ignorując różnice między nimi, trochę jak Platon, albo właśnie je przyakcentowując, zazwyczaj oczywiście na niekorzyść kobiet, tak jak to robił Arystoteles. Zresztą w ogóle w pogaństwie i u Izraelitów zresztą też kobieta była traktowana często po prostu jak taki gorszy mężczyzna z niewygodnymi częściami ciała, jak jednostka słabsza nie tylko pod względem fizycznym, ale też intelektualnym i moralnym. I dopiero chrześcijaństwo, i to setki lat po narodzeniu Chrystusa, tak naprawdę zaczęło bardziej wprowadzać w życie to, czego sam Pan Jezus nauczał o tej takiej zdrowej równości mężczyzny i kobiety. Ogromne zasługi położyła tutaj zwłaszcza święta Hildegarda z Bingen, genialna mistyczka, a w czasach bliższych nam święty Jan Paweł II. Także najwięcej o równości mężczyzny i kobiety możemy wyciągnąć z Ewangelii, z tego jak sam Pan Jezus, sam będąc przecież mężczyzną, odnosił się do kobiet, z jakim ogromnym szacunkiem i delikatnością je traktował, a jednocześnie potrafił być od nich wymagający tak samo, a może nawet i bardziej, jak od mężczyzn. I to właśnie kobiety, a nie mężczyźni, najhojniej odpowiedziały na Jego miłość i wytrwały przy Jezusie aż do samego końca, pod krzyżem, z jedynym wyjątkiem świętego Jana Apostoła, który właściwie był tam tylko chyba ze względu na Maryję i dzięki niej. I Jezus też bardzo często bronił wartości i godności kobiety, na przykład usuwając prawo rozwodu, które pozwalało mężowi porzucić żonę przez zapisanie jej listu rozwodowego. To też oczywiście dłuższy temat na później, ale już w tej chwili warto podkreślić to, że fundament tej podstawowej równości w pełnym człowieczeństwie kobiety i mężczyzny jest już w tym fragmencie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. I to jest naprawdę ewenement na tle wszystkich mitów o stworzeniu, jakie możemy znaleźć w mitologiach pogańskich, bo tam, po pierwsze, w ogóle człowiek jest często powołany do istnienia tylko jako taki niewolnik bogów, a nie ich partner w rządzeniu światem, a kobieta z kolei jest albo wrogiem, albo niewolnicą mężczyzny, a w najlepszym przypadku matką jego dzieci i w sumie niczym więcej. A tutaj Słowo Boże już od dosłownie samego początku stawia mężczyznę i kobietę na równi wobec siebie, jako równorzędnych partnerów w tym wielkim błogosławieństwie i zadaniu współuczestniczenia z Bogiem w dziele stworzenia, przez powoływanie do życia kolejnych pokoleń ludzi i przez panowanie w Jego imieniu nad całym materialnym kosmosem. Ale żeby to zobaczyć, trzeba popatrzeć na te teksty biblijne, nie narzucając im naszych własnych nakładek myślowych, ani nie przez pryzmat nauki, przez duże N, ani teorii wielkiego wybuchu, ewolucji itd., zresztą często rozumianych w bardzo uproszczony sposób, tylko w kontekście, w jakim zostały napisane i biorąc pod uwagę intencje autora, zarówno ludzkiego, jak i tego boskiego, który coś bardzo ważnego chciał nam przez to zakomunikować. Język oczywiście jest mityczny i przez to my go dzisiaj nie rozumiemy i gubimy się, próbując go sobie odczytywać dosłownie w kontekście aktualnego stanu wiedzy naukowej, którą to naukę zresztą oczywiście zupełnie błędnie traktujemy tak, jakby była czymś statycznym, jakąś ostateczną wyrocznią, która już na zawsze wszystko rozstrzygnęła. Ale ten mityczny, a więc prosty, obrazowy, miejscami nawet trochę prymitywny język ma nam do przekazania naprawdę całe mnóstwo ogromnie ważnych i cennych rzeczy, których wartość widzimy dopiero, kiedy sobie weźmiemy i zestawimy ten mit biblijny, w dobrym tego słowa znaczeniu mit, z różnymi mitami pogańskimi. Także, tak trochę już podsumowując, w Piśmie Świętym czytamy, że człowiek jest stworzony przez Boga, obdarzony duszą i ciałem, występuje w rodzaju męskim i żeńskim, jest powołany do współpracowania z Bogiem w dziele stworzenia, przekazując życie nowym pokoleniom i rządząc całym światem materialnym w Jego imieniu, jako Jego namiestnik i widzialny obraz. W tym wielkim błogosławieństwie, darze i misji mężczyzna i kobieta są sobie równi i mają w nim uczestniczyć wspólnie, razem, wspierając i dopełniając się wzajemnie, przez to, że każdy z nich przedstawia sobą Boga w kompletny, ale jednocześnie trochę inny sposób i w trochę innym aspekcie. Jakim dokładnie? O tym będzie w dalszych częściach. A zaczniemy o tym mówić od spojrzenia jeszcze raz na stworzenie człowieka, stworzenie mężczyzny i niewiasty przez Boga, ale tym razem z nieco innego punktu widzenia, czyli tak, jak nam to przekazuje drugi, jeszcze starszy opis biblijny. Do usłyszenia.
0: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Co może zmienić życie człowieka w zaledwie kilka godzin? Dla chirurga to może być operacja, która trwa niewiele ponad godzinę, ale dla pacjenta powrót do normalnego życia po miesiącach, a czasem nawet latach bólu i ograniczeń. Dziś ponownie zabieramy Państwa do Kamerunu, a naszym gościem jest chirurg Bartosz Grzechulski. Dzień dobry, witamy Cię.
2: Dzień dobry, witam.
1: A właściwie to nawet dobry wieczór, bo jesteśmy po 21. Tak. Bartek podczas swojej misji w Kamerunie operował właśnie między innymi pacjentów z przepuklinami i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda rzeczywistość chirurga w Kamerunie. To jest Misyjny Atlas Świata. Ja nazywam się Natalia Patyk i zapraszam Państwa do naszego świata, do świata Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Bartek, ja zadam Ci to samo pytanie, które zadałam 2 tygodnie temu Karolinie. Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie z Kamerunu? Czy pamiętasz swojego pierwszego pacjenta?
2: Tak, mój pierwszy pacjent to był pacjent z przepukliną pachwinową. Takich pacjentów mieliśmy zdecydowanie większość. Był to pacjent, który miał 25 lat i miał olbrzymią przepuklinę pachwinową, która powodowała, że ten pacjent nie mógł funkcjonować. To był okres, który w jego wieku, gdzie on już musiał pracować, zarabiać na rodzinę na polu, ciężko pracując, i ta przepuklina powodowała, że ten pacjent nie był w stanie pracować i zarabiać na rodzinę, więc to na pewno zapamiętałem, że faktycznie to, że my tam jesteśmy w tym miejscu, ma sens i jesteśmy w stanie bezpośrednio pomóc tym osobom.
1: A co czuje właśnie chirurg, człowiek, kiedy widzi, że stoi przed nim młody mężczyzna, który prawdopodobnie pierwszy raz w ogóle w życiu ma taką realną szansę na pomoc, no bo tutaj żadne leki nic nie dadzą. Ta przepuklina magicznie nie zniknie. Albo będzie zabieg, operacja, albo będzie musiał z tym żyć.
2: Cieszymy się bardzo, że jak już jesteśmy na miejscu, że wiemy, po co jesteśmy, i cieszymy się, że możemy po prostu pomóc. I dla nas, dla lekarzy i dla chirurgów jest to coś niesamowitego, że po prostu my, będąc na miejscu, możemy faktycznie zmienić czyjeś życie na lepsze, i to daje niesamowitą satysfakcję i radość z tego, co robimy.
1: Ty byłeś przygotowany na to, że tych pacjentów i tych zabiegów i tak dużych przepuklin będzie tyle?
2: Zdawaliśmy sobie sprawę, że faktycznie sytuacja, która tam jest, no, nie jest taka jak u nas w Polsce, w takich realiach europejskich, więc przypuszczaliśmy, że niestety te przypadki będą trudne, skomplikowane, i faktycznie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak może być, więc faktycznie ta gdzieś tam świadomość taka była, ale oczywiście to nigdy nie jest tak, że no, jesteśmy dopiero na miejscu i wtedy się jeszcze bardziej otwierają oczy tak naprawdę, w jakiej jesteśmy sytuacji, bo każdy z nas tak naprawdę, i ja, i doktor Ratajczak, jako chirurdzy, byliśmy tam pierwszy raz w ogóle w Afryce, pierwszy raz na misji. Także to dla nas było zupełnie takie pod tym kątem nowe doświadczenie.
1: Było coś, co was zaskoczyło, bo wiedzieliście na pewno, że te warunki będą trudne, że to nie jest szpital w stolicy, tylko ośrodek zdrowia, no, który został dostosowany do tego, żebyście wy mogli tam pracować. Było coś, co was tak bardzo zaskoczyło, albo pomyśleliście na przykład przez chwilę, że kurczę, to może się nie udać, albo że może być bardzo trudno?
2: Mieliśmy w świadomości to, że mamy pewne ograniczenia. Tym ograniczeniem na pewno było znieczulenie ogólne, których nie robiliśmy. Anestezjolog, doktor tutaj Karolina, ona miała możliwość znieczulania zewnątrzoponowo, więc w tej sytuacji przez te ograniczenia, no, z tego sobie zdawaliśmy sprawę, że nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie zoperować. Więc faktycznie, no, pacjenci, którzy się do nas zgłaszali, to przeważnie faktycznie były przepukliny, ale też nie wszyscy. Na przykład pacjenci, gdzie mieliśmy pacjenta z bolami tarczycy, gdzie no faktycznie było dużo emocji, bo były oczekiwania, że jesteśmy w stanie pomóc, to niestety musieliśmy przekazać informację, że nie, to nie jest bezpieczne i nie ma takiej

0: tam sytuacja w szpitalach nie jest wcale taka prosta, że z tej pomocy właśnie w tak dużych placówkach medycznych najczęściej mogą korzystać ci bogaci, zamożni mieszkańcy tych rejonów, dlatego wy tak naprawdę jesteście taką jedyną nadzieją dla tych mieszkańców, tych lokalnych wiosek, do których przyjeżdżacie, więc dla nich to pewnie też była trudna wiadomość, dowiedzieć się, że czekali, że była szansa, była ta nadzieja, a jednak się nie uda, bo ryzyko jest zbyt duże, a lekarz ma pomagać, nie szkodzić, prawda?
1: Tak, system jest tam tak skonstruowany, że mamy tam szpitale państwowe i prywatne, i generalnie czy to jest państwowe, czy prywatne, i tu trzeba zapłacić. I to są na tyle, to są duże koszty, że większości społeczeństwa po prostu na to nie stać. W momencie, kiedy tutaj siostry zakonne, u których byliśmy, mają takiego pacjenta do ewentualnej operacji, gdzieś tam one jakoś wspomagają to finansowo, gdzieś starają się jakieś szukać rozwiązań, ale to nie jest dla wszystkich na pewno i często, jeśli nie ma bezwzględnego stanu zagrożenia życia, ci pacjenci niestety z tym żyją, nie? I to jest w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji skrajnej, niestety czasami ci pacjenci nie zdążą dojechać do szpitala i otrzymać odpowiedniej opieki.
0: Mieliście taką sytuację, że była szansa, że jedna z pacjentek mogła nie dojechać. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Zdradzimy tylko, że wszystko, tak, wszystko udało się i przebiegło pomyślnie, tylko dlatego właśnie, że wy tam byliście. A jak ci pacjenci, no, którym nie udało się wówczas pomóc, bo ryzyko było zbyt duże, jak oni przyjmowali tę wiadomość?
1: No, generalnie to są, nie ma co się dziwić, to dużo emocji było, więc faktycznie taka, co jest bardzo zrozumiałe, no, przyjeżdżają gdzieś tam z odległych wiosek, wiele kilometrów przechodzą, żeby dojść do nas, żeby otrzymać tą pomoc, więc w momencie, kiedy się dowiadują, że nie otrzymają, no jest to na pewno jakieś tam rozczarowanie. No, na szczęście mieliśmy świetną naszą siostrę zakonną, która prowadzi ten ośrodek zdrowia i ona jest tą tłumaczką i ona generalnie wie, jak z nimi rozmawiać, więc gdzieś tam szukaliśmy jakichś rozwiązań, jak pomóc tym ludziom. Ale faktycznie no, te emocje są duże i no, jakoś staramy się żyć i rozmawiać z tymi pacjentami tak, żeby wytłumaczyć, że najważniejsze też jest bezpieczeństwo dla pacjenta. I myślę, że one przeważnie to rozumieją z czasem. No, nie jest to na pewno łatwy czas i łatwa rozmowa.
0: Ale na szczęście tych pacjentów, którym pomocy udzielić nie mogliście ze względu na zbyt duże ryzyko, było niewielu. Tak, wielu to pomogliście, a o tym, jak pomagaliście, opowiemy po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: I ponownie przenosimy się do Kamerunu. Ze mną chirurg Bartosz Grzechulski, który wrócił z misji w Kamerunie. Rozmawialiśmy o tych takich trudnych sytuacjach, kiedy no, byli pacjenci, którym nie udało się po prostu pomóc, ale nie dlatego, że nie chcieliście, tylko dlatego, że ryzyko było zbyt duże. Bartek, wy pojechaliście z misją, operujemy przepukliny. No właśnie, jak duże były te przepukliny? Czy to byli pacjenci tacy, których spotykacie w Polsce, czy jednak to były przepukliny, o których czytaliście tylko w książkach?
2: Tak, te przepukliny faktycznie w Polsce występują, ale one są niezwykle rzadko. W sensie to są raczej skrajne przypadki, gdzie gdzieś tam sporadycznie no, pacjent faktycznie gdzieś tam przeważnie jest taka sytuacja, że on gdzieś tam neguje tą przepuklinę i z tym się przyzwyczaja, żyje i trafia w momencie, kiedy już jest faktycznie odczuła to zdecydowanie i wtedy taki pacjent trafia w Polsce i to jest dosyć rzadko, a tam to, co widzieliśmy, to były przeważnie trudne przepukliny.
1: Ale jakie duże? No bo może osoby, które nas słuchają, nigdy nie miały tego problemu, jeśli chodzi o zdrowie, no to w Polsce, nie wiem, taka przepuklina ma średnicę 2 cm, 5 cm, a tam jak duże one były? Zobrazować.
2: Żeby sobie to zobrazować lepiej, no to w momencie mieliśmy na przykład takich pacjentów, gdzie w mosznie mieliśmy na przykład metr, 1,5 metra jelita grubego. Także to jest faktycznie, sobie można wyobrazić, jaka to jest objętość tego, żeby to tam to utrzymywać. Także faktycznie takie rozmiary mieliśmy. To jest jak, załóżmy, jak patrzymy bezpośrednio, no to może być wielkości takiej jak duży melon, nie? Takie faktycznie jest to widoczne per visus od razu. Nie trzeba specjalnie pacjenta badać wcześniej, żeby wyczuwać tą przepuklinę. Ta przepuklina praktycznie jest widoczna już w momencie, kiedy pacjent już wchodził do nas do gabinetu.
1: To wy już widzieliście.
2: My już widzieliśmy, że ten pacjent ma przepuklinę. Ona jest na tyle duża, że faktycznie już to przez spodnie zdecydowanie widać. Także no tak, to faktycznie to robiło wrażenie.
1: Temu pacjentowi, o którym teraz opowiadałeś, udało się pomóc?
2: Tak. Praktycznie odpukać wszystkich pacjentów, co zoperowaliśmy, to odbyło się bez jakichś ciężkich powikłań. Mieliśmy jednego krwiaka takiego po zabiegu w mosznie, ale to praktycznie jest nic, sobie z tym poradziliśmy bez problemu. Także faktycznie szczęśliwie ci wszyscy pacjenci funkcjonują bardzo dobrze. Też się pytałem po czasie siostry, która prowadzi tych pacjentów, tam przychodzili na kontrolę, z zapytaniem właśnie, jak ci nasi pacjenci się czują. Mówiła, że generalnie nie ma żadnego problemu, także szczęśliwie wszystko dobrze się skończyło.
1: Jak wygląda taka operacja krok po kroku, w warunkach, w jakich musieliście pracować, bo to nie była taka sala operacyjna, na jakich pracujecie w Polsce?
2: Tak, no to jest taki, siostra zakona prowadzi taki ośrodek zdrowia, gdzie na co dzień mamy tam głównie skupienie na laboratorium i na położnictwie, czyli odbieranie porodów, których tam jest bardzo dużo, więc jest to niezwykle potrzebne miejsce na coś takiego i tam dzięki temu mamy już jakby zaplecze takie budynkowe, dlatego że raz, że laboratorium jest dla nas bardzo ważne, bo ci wszyscy pacjenci są diagnozowani wcześniej w kierunku HIV, mogą mieć czasy krzepnięcia, morfologię, czyli takie rzeczy, których my robimy tutaj normalnie w Polsce przed zabiegiem. No i dwa, też mamy taką właśnie miejsce, gdzie były odbierane porody, to zostało przeniesione do innego pomieszczenia, a dzięki temu mieliśmy praktycznie taką dosyć takie przypominające salę operacyjną miejsce, gdzie mieliśmy lampę taką bardzo profesjonalną, niestety nie zawsze działała, bo tam jest problem z prądem.
1: Ale z tym też sobie radziliście.
2: Jakoś sobie radziliśmy. Mieliśmy też latarki w razie potrzeby, takie czołówki, że jak był wyłączony prąd, to włączaliśmy te latarki, więc one się też czasami przydały. I mieliśmy łóżko takie faktycznie do pacjenta operacyjne, które no można powiedzieć było no prawie tak dobre, jakie mamy tutaj w Polsce. Prawie w sensie, no bo wiadomo, tam brakuje trochę takich technologicznych rzeczy, ale w samej jakby takiej skuteczności to łóżko i ta lampa, można powiedzieć, była zdecydowanie wystarczająca i też mieliśmy koagulację, która też była bardzo dobra, działała bez zarzutu, więc i to wszystko były rzeczy przywiezione z Polski w ramach tutaj wsparcia z Fundacji Toris Missio i faktycznie mieliśmy to już przygotowane, było to wcześniej, przed naszym przyjazdem, to było przed nami, był zespół chirurgiczny 4 lata wcześniej, który pojechał ze szpitala tutaj naszego z Przybyszewskiego i faktycznie oni już przygotowali ten sprzęt wcześniej, więc to już było o wiele bardziej komfortowe dla nas, że
1: jedziecie i wiecie, że
2: już wiemy,
1: to działa.
2: Co nas tak czego się możemy spodziewać.
1: A co dla chirurga w takich warunkach jest największym wyzwaniem z twojego punktu widzenia podczas przeprowadzania tego typu zabiegów?
2: Myślę, że najbardziej, na pewno tak duże, rozległe przepukliny są wyzwaniem. I to na pewno czułem się o tyle spokojniej, że byłem z doktorem też Ratajczakiem, który jest raz, że chirurgiem, ale też specjalizuje się w przepukleniach, jest herniologiem, więc można powiedzieć, że dwójkę sobie radziliśmy z takimi przepuklinami i mając takie wsparcie z takim doświadczeniem doktora, to mogliśmy sobie z tym poradzić. Na pewno wyzwaniem też było sytuacja właśnie jak z tym cięciem cesarskim, co sobie opowiemy, która można powiedzieć no, przyszła tak
1: niespodziewanie
2: nagle i to była sytuacja, którą faktycznie no, musieliśmy sobie poradzić.
1: A czy poza tym cięciem cesarskim, o którym wspomniałeś, ale o to jeszcze będę chciała troszeczkę dokładniej zapytać, była jakaś operacja, jakiś zabieg, który szczególnie zapadł ci w pamięci, bo może coś niedokładnie potoczyło się tak, jak zakładaliście, albo coś was zaskoczyło?
2: Tak, mieliśmy taką sytuację, gdzie faktycznie no, w trakcie operacji przepukliny nagle znaleźliśmy dosyć specyficzną rzecz, która nie powinna tam występować w powrostku nasiennym. I generalnie zwróciłem na to uwagę i rozmawiając z doktorem w trakcie zabiegu, mówię, że coś tu jest nie tak i stwierdziłem, że musimy to faktycznie dać do badania i dzięki temu, że tam było te laboratorium, były badania mikroskopowe, mogliśmy od razu przekazać preparaty do badania. Co ciekawe, że z tego wyszedł pasożyt i faktycznie pacjenci się okazuje, że mają bardzo dużo pasożytów i to w różnych miejscach i między innymi też właśnie w powrózku nasiennym, właśnie w takiej okolicy, gdzie niespecyficznym i mieliśmy na praktycznie tych operacji, co zrobiliśmy, mieliśmy kilka takich przypadków, więc dzięki temu tak mogę powiedzieć, że oprócz tego, że pacjent był wyleczony z przepukliny, to też mogliśmy włączyć specjalne takie leki przeciwpasożytnicze, które tak naprawdę tam siostry zakonne mają. Także mieliśmy wyleczenie dwóch chorób w jednym czasie.
1: No właśnie, no bo oczywiście dostęp do czystej wody w Afryce no, jest wyjątkowo trudny, więc rzeczywiście to ryzyko tych różnego rodzaju pasożytów jest bardzo duże, a z kolei no, nieleczone mogą prowadzić do poważnych tam powikłań, komplikacji.
2: Tak, sami się staraliśmy też z tym, można powiedzieć, gdzieś tam się chronić przed tym i faktycznie no, też my stosowaliśmy wodę, która była butelkowana od sióstr zakonnych, także nawet tam do mycia zębów czy do takiego codziennego funkcjonowania nie stosowaliśmy takiej wody ze studni, ona się nie nadaje do picia czy do w ogóle mycia. takiego.
1: No tak, można dłonie jedynie, śluzowe zawsze może, tak, można po prostu coś złapać.
2: Można wziąć prysznic, ale faktycznie nie można tej wody połykać, czy generalnie do mycia zębów nie można stosować.
1: Jeszcze zapytam tylko o badanie tego tasiemca w laboratorium. Wy to zrobiliście? Czy już ten ośrodek zdrowia jest na tyle wyposażony, że tak powiem, w osoby, które są w stanie to rozpoznać? No bo jedno to lekarze, którzy przyjeżdżają, ale też są potrzebne osoby, personel na miejscu, który będzie mógł ten ośrodek jakkolwiek prowadzić.
2: No właśnie, i to jest ciekawe pytanie. Generalnie tak, to były osoby, które były przeszkolone w tym i one to zbadały.
1: Lokalsi.
2: Tak jest, to były lokalne osoby i my w zasadzie przekazaliśmy preparat i one to od razu praktycznie stwierdziły i zidentyfikowały pasożyta. My osobiście jedynie też zobaczyliśmy z takiej naszej ciekawości. Ja miałem mikrobiologię, faktycznie, czy mam parazytologię wiele lat temu na studiach i no gdzieś tam może bym sobie poradził, ale faktycznie byłoby to dla mnie większym wyzwaniem, także się cieszę, że tu były osoby na miejscu, które faktycznie to od razu bez problemu stwierdziły.
1: I to jeszcze tylko utwierdza nas w przekonaniu, że wysyłanie lekarzy na miejsce to jedno, ale też szkolenie personelu, który będzie mógł rzeczywiście fizycznie z tego sprzętu, z tego dobrodziejstwa, który z Polski wysyłamy, korzystać, to drugie. Za chwilkę wracamy do Państwa po króciutkiej przerwie i opowiemy o tej operacji, która została w pamięci każdego z naszych chirurgów i myślę, że zostanie jeszcze na długo. Wracamy do Państwa za chwilę.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Wracamy po przerwie, jesteśmy dalej w Kamerunie i teraz przenosimy się ponownie na salę operacyjną. Bartek, pytanie do ciebie. Czy jest jakaś sytuacja, jakaś operacja, która wraca do ciebie po tym czasie, którą wspominasz?
2: Tak, to na pewno to była ta operacja z tym cięciem cesarskim, które zaskoczenia nas wzięła praktycznie, no bo to się działo wszystko, dobrze pamiętam tą noc, była olbrzymia po prostu burza, lało, no naprawdę ściana deszczu, tam my spaliśmy z doktorem Latajczakiem w takim osobnym budynku, gdzie tam dach to była blacha i to było tak słychać głośno, że praktycznie
1: ciężko było spać.
2: I faktycznie te warunki były wtedy straszne na drogach. Tam te drogi jak są faktycznie bez deszczu, suche, to jeszcze jakoś się da przejechać, chociaż są duże, olbrzymie dziury i on tam jest generalnie, to jest glina i w momencie, kiedy zaczyna padać, to ta droga jest praktycznie nieprzejezdna.
1: Rzeka błota.
2: Tak, dokładnie. I no, przyszła ta godzina czwarta nad ranem w nocy. Jeszcze było ciemno i siostra zakonna nasza puka w drzwi i mówi, że generalnie jest problem z porodem i faktycznie jest wskazanie do cięcia cesarskiego i czy jesteśmy w stanie wykonać. Generalnie wstaliśmy od razu z doktorem Latajczakiem i z całym zespołem. Pobiegliśmy do pacjentki i sytuacja była taka, że był to już czas tak naprawdę krytyczny, bo poród faktycznie nie miał żadnego postępu, więc płód był w stanie bezwzględnego stanu zagrożenia życia i tak naprawdę mama też już. I w momencie, biorąc pod uwagę sytuację, jaka była, jeśli chodzi o pogodę, drogi, dojazd do ewentualnego szpitala, gdzie najdalej to było w przypadku suchej drogi, to jest około 3 godzin, a w momencie, kiedy tej sytuacji, to praktycznie sobie nie wyobrażam, żeby tam była możliwość dojazdu, więc byliśmy praktycznie skazani na to, żeby spróbować pomóc. Moje doświadczenie było takie, że raz asystowałem przy cięciu cesarskim, tak samo jak doktor Otajczak, więc nie mieliśmy takiego doświadczenia bezwzględnego, że faktycznie tam wykonywaliśmy takie operacje.
1: Bo ktoś może pomyśleć, chirurg, co to dla niego odebrać poród, ale to nie jest jednoznaczne.
2: Tak, to tak nie działa, bo faktycznie w momencie, kiedy nie wykonuje się takich operacji na co dzień, to jest to na pewno trudniejsze i na pewno obarczone większym ryzykiem. No ale w tej sytuacji
1: nie było wyjścia.
2: No, to było tak naprawdę ratowanie życia i trzeba było spróbować. I też tak zrobiliśmy. Faktycznie sytuacja była na tyle dramatyczna, że to się działo wszystko w nocy. Nie było prądu, co też wiązało się z tym, że był problem z światłem, lampą naszą na bloku operacyjnym, więc mi stosowaliśmy latarki, które też nie były takie, bym powiedział,
1: mocne
2: na tyle, że było tak dobrze widać. Co prawda siostry organizowały szybko specjalny agregator, żeby ta lampa zaczęła działać, ale to wszystko trwało. Dla nas by się liczyły każde minuty. To jest sytuacja, gdzie każda minuta jest na wagę złota i tu działamy bezwzględnie szybko. I to jest podstawa w ogóle w wykonywaniu cięcia cesarskiego. W polskich warunkach to trwa kilka minut, od kiedy jest ta decyzja do wykonania cięcia. I no tutaj staraliśmy się też to zmaksymalizować. I faktycznie no mieliśmy też problem z naszą pielęgniarką Gosią, która też wtedy w momencie się bardzo źle poczuła, to w wyniku po prostu infekcji przewodu pokarmowego, i też faktycznie walczyła jak mogła, żeby nam pomóc, ale też było dla niej to bardzo, bardzo ciężkie.
1: Ale nie poddała się.
2: Nie poddała się, walczyła naprawdę do samego końca. Także to aż mi się łezka kręci, jak sobie to wspominam, bo to było niesamowite. Nawet poprosiliśmy o pomoc naszej siostry Basi, która się opiekuje tym ośrodkiem, żeby nam też poasystowała. I to było coś pięknego, bo wykonaliśmy cięcie cesarza wszyscy razem, całym zespołem, wszyscy się razem wspieraliśmy i udało się faktycznie wyciągnąć naszą Andreję. Także ta radość była niesamowita, chociaż jak wyciągaliśmy, było pewne taki trudniejszy czas, takiej konsternacji, czy na pewno ona przeżyje. Bo faktycznie jeszcze nie dawała takich odznaków życia, więc tam Gosia, nasza pielęgniarka, która faktycznie była w takim ciężkim stanie, co ona tam robiła, co mogła, żeby to dziecko, które już wyciągnęliśmy, żeby żyło, żeby wróciła do życia. I faktycznie po kilku minutach takiej walki z naszą doktor, też anestezjolog Karoliną, mówię, że weźcie dziecko i walczcie ono, my sobie tutaj już z naszą mamą będziemy o nią walczyć, a walczcie o to dziecko. I faktycznie po kilku minutach się udało. Także.
1: Jakie to jest uczucie, jak się odbiera poród? Całkowicie, mam na myśli, odbiera poród, a nie tylko jako tato asystuje.
2: To jest niesamowite. No. Przepraszam. Ja się czułem, jakby to była moja córka. Naprawdę to jest...
1: Uratowaliście jej życie, uratowaliście życie też mamie, no bo gdyby was tej nocy nie było, to tak, prawdopodobnie w najlepszym wypadku jedna osoba by nie przeżyła, no bo sytuacja tutaj była trudna. No, wszystkie możliwe przeciwności losu, jeśli chodzi o pogodę, o warunki, o trasę, no wszystko było przeciwko tej dwójce. Ale wy na szczęście byliście w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i wszystko się udało.
2: No dlatego ta satysfakcja była tak niesamowita i radość z tego, że to się
1: to
2: wszystko
1: widać na zdjęciach
2: udało, że po prostu robiliśmy co mogliśmy, żeby pomóc bezpośrednio. I faktycznie no, to jest nie do opisania. To myślę, że to jakbym się czuł, jakby to była moja córka, naprawdę. Ta satysfakcja była tak przeogromna i to, że się udało pomóc, to niesamowita radość. To do dzisiaj wspominam i nawet teraz, jak rozmawiamy, to takie emocje się pojawiły, że się nawet tego nie spodziewałem. Także faktycznie coś pięknego.
1: Powiedz mi, jak wyglądał poranek, tak? Kiedy już wszystko okazało się, że jest dobrze, bo ja tutaj zdradzę trochę takiej kuchni. Jak jechaliście, to doktor Andrzej, nasz wspaniały, on się najbardziej bał, że pojawi się poród i cięcie cesarskie. I on to troszeczkę przyciągnął. I też Andrea to nieprzypadkowe imię.
2: Tak, to prawda. Faktycznie doktor Rotajczak mówił, że mam nadzieję, że nie będzie tego cięcia cesarskiego, a ja mu powiedziałem, że ja czuję w powietrzu, że się pojawi. I faktycznie wyszło na moje radość niesamowita. Doktor faktycznie mówił, że jak tutaj trzeba wykonać, to oczywiście nie ma o czym mówić i ten imię się pojawiło bez jakiejś tam przypadkowości, dlatego że od imienia Andrzeja mama zaakceptowała, po prostu była nazwa zmieniona trochę na dziewczynkę, czyli Andrzeja, i mama się ucieszyła, mówi, że bardzo jej to odpowiada, także stąd te imię.
1: Dziewczynka rośnie jak na drożdżach. Mama też jechała na egzaminy, uczy się cały czas. Z dzieckiem wszystko dobrze.
2: Tak, mieliśmy zdjęcie po czasie.
1: To warto podkreślić, że wy jesteście w kontakcie
2: cały czas. Jesteśmy naprawdę blisko. Tutaj wysyła zdjęcia. Siostra nasza, Basia, mamy kontakt. Jesteśmy faktycznie w takim codziennym kontakcie, w sensie takim, że ma też WhatsAppa i też wysyła wiadomości. Wysłała nam zdjęcie właśnie. Mamy z Andrzejem, także bardzo dobrze wygląda. Rośnie ładnie, zdrowa. Także się cieszymy bardzo, że działa i chce żyć.
1: Jeszcze mam ostatnie takie dwa pytania, bo niestety czas naszej audycji powoli dobiega końca. Chciałam tak cię podpytać, czy podczas tej misji co było trudniejsze, kiedy wiedziałeś, że nie jesteś w stanie pomóc pacjentom, czy to, że im pomogłeś, ale ta świadomość, że jeszcze tyle osób czeka, a wy po prostu fizycznie nie macie możliwości, tak? Bo jesteście w określonym czasie tylko w Kamerunie.
2: To są faktycznie i to jest trudne. Odmawianie pacjentom, że nie będą zoperowani, bo nie mamy takiej możliwości, albo nie zdążymy, to jest naprawdę trudne. To faktycznie ale to są rzeczy, które w innym wymiarze trochę w Polsce też jakby funkcjonujemy. Też nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Nie jesteśmy bogami. Tutaj jesteśmy w stanie, tyle ile jesteśmy w stanie pomóc, to pomożemy. Ale jesteśmy tylko ludźmi. Generalnie nie to tak, jesteśmy jakby przygotowani do tego psychicznie, że pewne ograniczenia my mamy. Można powiedzieć, że trochę w innym wymiarze, tam w tych warunkach afrykańskich, w Kamerunie. Ale faktycznie żyjemy z tym, można powiedzieć, na co dzień w pracy. I faktycznie to gdzieś tam byliśmy na to już przygotowani.
1: Co zostało po tobie? Znaczy, co zostało w tobie po tej misji? Coś się zmieniło inaczej?
2: Myślę, że dużo generalnie. Na pewno gdzieś tam takie doświadczenie, które nabraliśmy i też pod kątem medycznym, ale też takim czysto ludzkim, to zupełnie inaczej się patrzy na ten świat. Ma się więcej pokory, dystansu do tego wszystkiego. I myślę, że też taka cieszenia się z tego, co się ma na co dzień i docenienia tego, co my mamy. Bo tak naprawdę w Polsce troszkę często narzekamy na to, co mamy. Oczywiście fajnie, że zawsze może być lepiej, żebyśmy jakby szli w kierunku rozwoju, ale myślę, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji tak obecnie i w porównaniu do innych krajów, a tym bardziej do tych krajów, w jakim byliśmy, w tym Kamerunie. Także faktycznie docenienie tego, co mam, to jest na pewno zdecydowanie się to spotęgowało. Więc tak.
1: A gdybyś jednym zdaniem miał powiedzieć komuś, kto na takiej misji nie był, dlaczego warto pojechać na misję, to dlaczego?
2: Na pewno dlatego, że daje dużo satysfakcji z tego, co robimy. Daje faktycznie dużo takiej radości, szczerej po prostu, jak się faktycznie pomaga tej drugiej osobie, to zupełnie inaczej się patrzy na to życie, że ten taki czynnik typowo, stricte materialny, on tak naprawdę nie jest najważniejszy w życiu, że faktycznie ta pomoc bezpośrednio drugiej osobie, uważam, z mojej perspektywy, jest czymś, co ma niesamowitą wartość. I faktycznie to trzyma gdzieś tam, daje duża kopa siły, żeby faktycznie działać jeszcze dalej.
1: Bo nikt z nas nie żyje tylko dla siebie i to jest najważniejsze, o tym mówiła dr Wanda Błeńska. Bartek, bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu. Mam nadzieję, dziękuję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz, że jeszcze kolejne misje z naszą fundacją Redemptoris Missio będą, że spakujesz walizki i pojedziesz. Za to trzymamy kciuki. Dziękujemy państwu, że spędziliście ten wieczór z nami i słyszymy się ponownie za 2 tygodnie. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: Misyjny Atlas Świata. audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Za 3 dni papież wyruszy do Francji. Jego wizyta budzi tam dużo większe zainteresowanie niż poprzednie. Arcybiskup Gallagher przypomina o niesławnącej aktualności orędzia pojednania polskich i niemieckich biskupów. Watykan zaprasza na seminarium o spowiedzi. Dołączyć może każdy, także online. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W najbliższy piątek Leon XIV rozpocznie 4-dniową podróż apostolską do Francji. Zainteresowanie jego wizytą rośnie cały czas, tym bardziej, że od ostatniego spotkania z papieżem w stolicy kraju minęło 18 lat, a w międzyczasie w kraju nastąpiły przemiany, w wyniku których wiele osób powraca dziś do Boga i duchowości. Mówi o tym kardynał François Boustillot w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro.
3: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem, mówi. Jego zdaniem Leon XIV, w odróżnieniu od Franciszka, który wolał peryferię, świadomie zwraca się do krajów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Czuje, że rodzi się w nich pragnienie i że już teraz dochodzi do pewnego przebudzenia.
2: W ambasadzie Polski przy stolicy apostolskiej odbyła się prezentacja książki Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która powstała jako owoc ubiegłorocznej konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim w 60. rocznicę historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. W spotkaniu wziął udział m.in. szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który podkreślił, jak ważny pozostaje dziś ten gest polskiego episkopatu sprzed lat.
4: Słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie wypowiedziane w Europie, wciąż głęboko naznaczonej ranami wojny, również dzisiaj zachowują szczególną siłę i aktualność. Przypominają nam one, że pojednanie rodzi się nie z zapominania o przeszłości, lecz ze zdolności do zmierzenia się z nią w prawdzie, z odwagą i ufnością, otwierając się na szczery dialog. Ta publikacja jest także zaproszeniem do refleksji nad wartością tego świadectwa dla teraźniejszości i przyszłości.
2: Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera Benedykta XVI ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Ratzingera. Został nim profesor John Cavadini, teolog z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w teologii patrystycznej, a szczególnie w myśli świętego Augustyna.
4: Nagroda przyznawana przez Fundację Watykańską za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacje zostanie wręczona przez papieża Leona XIV 19 grudnia w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Sam laureat zaznaczył, że swoją pracę teologa rozumie jako powołanie do jednoczesnego służenia Kościołowi i nauce.
2: Z kolei Penitencjaria Apostolska zaprasza chętnych z całego świata do udziału w seminarium na temat spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 23 i 24 października w Rzymie, ale będzie można uczestniczyć w nim także online. Tematem wykładów będzie skruszone serce.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak.
1: Stop.

Dzień dobry, kłania się audycja ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Witam wszystkich tych, którzy słuchają tego programu w sobotę, tuż po godzinie 17 premierowo, a także pozdrawiam tych, którzy słuchają tego programu we wtorek, powtórkowo tuż po godzinie 22. Ostatnio grałem jeden zespół w programie i był to zespół The Cure i pomyślałem sobie, że może dobrze by było pójść tropem grania jednego zespołu, no bo w sumie ostatnimi czasy raczej wybierałem się za granicę, jeżeli chodzi o muzyczne poszukiwania, a może dobrze by było czasami skupić się tylko na jednej grupie. I dzisiaj będzie zespół Pixies. Nawet jeżeli nie znacie zespołu Pixies, no to pamiętajcie o tym, wiedzcie o tym, że ta grupa miała bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o brzmienia takich zespołów jak na przykład Nirvana, Radiohead czy chociażby Smashing Pumpkins. No i dzisiaj posłuchamy sobie po dwa utwory z każdej z płyt tego zespołu. Tutaj mam na myśli pierwszy okres tego zespołu, no bo sam zespół powstał w roku 1986 i działali do roku 1993. Od 2004 roku wrócili na scenę i również wrócili do wydawania płyt, ale my się skupiamy na tym pierwszym okresie, tym okresie, z którego ta grupa jest najbardziej znana. Pominąłem debiutancką epkę, taki mini album Come On Pilgrim i od razu przeszliśmy do pierwszego krążka Surfer Rosa, rok 1988 i chyba najbardziej znany utwór zespołu Pixies, czyli Where Is My Mind. Co ciekawe, jako singiel ten utwór pojawił się parę lat dopiero po wydaniu samego krążka, a dopiero później, wiele lat po wydaniu tego albumu, ta piosenka stała się hitem zespołu Pixies. Sam krążek był produkowany przez legendarnego producenta Steve'a Albiniego, no i słychać tę szorstką produkcję, słychać, że jest to bardzo mocno produkcja, użyję takiego angielskiego określenia, in your face, ale z drugiej strony nie czuć, że jest to rok 1980, tylko to jakby ta płyta brzmiała ponadczasowo, można by powiedzieć. Where Is My Mind to za nami. No i gramy drugi utwór z krążka Surfer Rose, a tym razem będzie Gigantic i od razu przejdziemy do kolejnego albumu i do kolejnego utworu. Na razie nie zdradzam, jaki utwór będzie jako drugi, no ale najpierw posłuchamy utworu Gigantic, album Surfer Rose, rok 1988, zespół Pixies. No i audycja ze starej płyty.

słuchacie audycji ze starej płyty. Dzisiaj słuchamy zespołu Pixies, za nami dwa utwory. Pierwszy zapowiedziałem, to była kompozycja Gigantic, rok 1988, album Surfer Rosa, debiutancki krążek tego legendarnego amerykańskiego zespołu. No i tym sposobem przeszliśmy już do drugiego krążka grupy Pixies. Teraz gramy krążek Doolittle, rok 1989. Mocno zastanawiałem się, co zaprezentować z dwóch utworów na płytę, jeżeli chodzi o dzisiejsze muzyczne zestawienie. Wybór padł na prawie że najdłuższy na płycie Here Comes Your Man. Sama kompozycja trwa prawie 3,5 minuty. Ważna informacja jest taka, że zespół Pixies bardzo często swoje utwory, może inaczej, często utwory zespołu Pixies no nie były przesadnie długie, raczej były to konkretne kompozycje trwające do 3 minut, do nawet i 2 minut, ale to również wyróżniało tę grupę, że nie bawili się oni w jakieś nie wiadomo jakie konstrukcje utworów, nie wiadomo w jak długie solówki, tylko faktycznie były to piosenki, po prostu, bez zbędnego udziwniania, ale to naprawdę były piękne utwory i są piękne utwory, no bo oczywiście możemy ich słuchać. Album Doolittle był produkowany przez Gila Nortona i ten producent już był z zespołem do końca ich pierwszego okresu, jeżeli chodzi o produkowanie ich krążków. Wszystko oczywiście usłyszymy jeszcze do końca dzisiejszego programu ze starej płyty, no ale czas na drugi utwór z krążka Doolittle i stwierdziłem, że nie będzie tutaj grania bardziej znanych utworów, bo na przykład mógłbym zagrać utwór The Baser albo chociażby Monkey Gun to Heaven, ale zagram wam utwór, który jest po prostu przepiękny, zwłaszcza outro tego utworu. Jeżeli kiedyś robiłbym zestawienie najlepszych outr, jak zwał tak zwał, najlepszych outr ever, można by powiedzieć, no to myślę, że ta piosenka byłaby, myślę, że w ścisłej czołówce. Number 13 Baby, Pixies, album Doolittle, rok 1989, a wysłuchacie audycji ze starej płyty, w której gramy przez cały program zespół Pixies.

Cały czas słuchacie audycji ze starej płyty. Dzisiaj gramy tylko zespół Pixies i to z jego pierwszego okresu. Za nami kolejny fragment z drugiego krążka Doolittle, rok 1989. Number 13 Baby to jest kompozycja, której posłuchaliśmy jako pierwszej z dwupaka, który właśnie wybrzmiał na naszej antenie. Utwór najdłuższy na płycie, trwający prawie że 4 minuty. No i szybciuteńko przeszliśmy już do lat 90. Rok 1990, trzeci krążek zespołu Pixies, Bossa Nova. Tam akurat Bossa Nowy no nie usłyszymy, akurat raczej zespół Pixies nie grał, powiedzmy sobie, po brazylijsku, ale tutaj na tym krążku zaczął grać troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej zaczął się inspirować chociażby surf rockiem. No i można by powiedzieć, że jakimś tam odzwierciedleniem tego nowego brzmienia był utwór Veluria, który pojawił się przed chwilą. To był rok 1990. No i czas na drugi krążek z tego, czas na drugi utwór oczywiście z tego krążka. Utwór singlowy, utwór, który od razu kojarzy mi się chociażby z dokonaniami zespołu Talking Heads. Dig for Fire, ta piosenka w tym momencie pojawia się na naszej antenie. Słuchamy zespołu Pixies przez cały program dzisiaj. To jest rok 1990 i fragment krążka Bossa Nova.

audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami kolejny utwór od zespołu Pixies, a wręcz nawet i dwa utwory. Prosto z krążka Bossa Nova, to jest rok 1990. Za nami kompozycja Dig for Fire, utwór singlowy z tego krążka. No i od razu przeszliśmy do roku 1991, czwartego krążka zespołu Pixies. Trompe Le Monde, taką nazwę nosi ten krążek. Za nami utwór Yumas. Sama kompozycja co prawda nie była singlem promującym to wydawnictwo, ale sam utwór pojawia się na kompilacjach z najlepszymi utworami zespołu Pixies. Nie dziwota, dlatego że jest to kapitalna kompozycja. Ja w niej troszeczkę słyszę Smells Like Teen Spirit, ale ja myślę, że to jest troszeczkę niemożliwe, żeby Kurt Cobain zainspirował się tym utworem. Akurat Teen Spirit jest inspirowany utworem Boston, Morden na Filen. No ale sama kompozycja, no równie dobrze Nirvana mogłaby stworzyć taką właśnie kompozycję. No i tym sposobem powolutku kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji ze starej płyty. Dzisiaj grałem dla was tylko utwory zespołu Pixies. I do dodatku kompozycje z pierwszego okresu ich działalności, bo tak jak powiedziałem, sama grupa powstała w roku 86 i działała do roku 93. W 2004 się reaktywowała, gra do dziś, nadal wydaje krążki, no ale jednak te cztery albumy długogrające sprawiły, że o Pixies mówi się teraz i to mówi się samymi dużymi literami, samymi, można by powiedzieć, że nawet i dużymi zdaniami. Ostatni utwór na dzisiaj to będzie kompozycja singlowa, będzie Alec Eiffel. Cały czas jesteśmy w roku 1991. Album Trompe Le Monde. Ostatni album przed rozpadem zespołu Pixies na nieco ponad 10 lat. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkow, jak się odmeldowuje w audycji ze starej płyty. Słyszymy się już najbliższą sobotę o godzinie 17.10, a także powtórkowo we wtorek tuż po godzinie 22. Bardzo wam dziękuję. Pixies na koniec, utwór Alec Eiffel. Trzymajcie się, na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Perła poznańskich Jeżyc zyskała dawny blask. Już za kilka dni oficjalnie otwarty zostanie wyremontowany dom tramwajarza. Blisko stuletni zabytek odzyskał pierwotny układ, a w salach odtworzono detale wykończeniowe. Obiekt działający jako dom kultury tego firtla będzie teraz bardziej dostępny, mówi miejska i osiedlowa radna Justyna Kuberka.
2: Winda tutaj była bardzo potrzebna. Seniorzy mieli tutaj utrudnione wejście, nie tylko seniorzy, ale także osoby niepełnosprawne. Także ta dostępność będzie lepsza, a na pewno lepsza jest akustyka, będzie są wyciszone ściany.
1: Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek zauważa, że prowadzenie kulturalnych ośrodków na osiedlach jest bardzo ważne.
3: Tak jak staramy się, nie wiem, w sporcie, żeby blisko każdego mieszkańca był basen, boisko, miejsce do rekreacji. Tak samo w takim mieście jak Poznań na pewno musimy dbać o to, żeby mieszkańcy mieli w tak zwanym swoim firtlu miejsce, gdzie mogą obcować z kulturą.
1: Remont domu tramwajarza prowadził Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 1 października.
0: Jest Gostynia.
1: 6 urządzeń, które ratują życie dla 6 szkół. Powiat gostyński przekazał dyrektorom placówek w Gostyniu, Grabonogu i Brzeziu defibrylatory AED. Aby były bardziej dostępne dla wszystkich mieszkańców, wspomniane urządzenia będą umieszczone na ścianach placówek. Chcemy, aby każdy mieszkaniec w sytuacji udzielania pierwszej pomocy miał możliwość skorzystania z tego defibrylatora, mówi starosta gostyński Robert Marcinkowski.
4: Bardzo ważne jest to, że ten defibrylator nie jest dedykowany specjalistom. To jest sprzęt, który może być obsługiwany i przede wszystkim ma służyć mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. Oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie ich zbyt wiele, a może nawet w ogóle. Chcemy być przygotowani na takie sytuacje, rozmieszczając te defibrylatory w różnych miejscach.
1: Obsługa urządzenia nie należy do skomplikowanych.
4: Defibrylator wydaje komunikaty głosowe. W sytuacji kryzysowej należy prostym ruchem zdjąć kapsułę, następnie wyciągnąć defibrylator i po otwarciu pojemnika wszystkie komunikaty w 3 prostych krokach zostają podane w systemie głosowym. Widać także, w jaki sposób na przykład przykleić elektrody.
1: Urządzenia znajdują się na budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Koszt kupna tego typu urządzeń wyniósł ponad 35 tysięcy złotych. Powiat otrzymał 31 tysięcy dofinansowania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Pomimo upływu lat, część Wielkopolanek nadal uważa poród za doświadczenie negatywne lub traumatyczne. Tak wynika z raportu Fundacji Matecznik. W ostatnim czasie fundacja sprawdziła, z jakimi nieprawidłowościami mogą spotkać się kobiety rodzące w wielkopolskich szpitalach. Niestety w każdym z nich stwierdzono nieprawidłowości. Duża część z nich dotyczyła czynności medycznych wykonywanych bez świadomej zgody pacjentki.
5: Zbadanie wewnętrzne, to jest nacięcie krocza, podanie oksytocyny, to są poważne interwencje medyczne. I to wszystko rzeczywiście może nam trochę tłumaczyć to, dlaczego ostatecznie aż 14% ankietowanych kobiet wspomina swój poród jako doświadczenie negatywne lub wręcz traumatyczne.
1: Mówiła prezeska fundacji Alicja Nowaczyk. W Wielkopolsce wciąż trudno także o znieczulenie zewnątrzoponowe. Obecnie zapewnia je około połowa szpitali w województwie, choć jeszcze kilka lat temu nie robiła tego żadna lecznica. Zdaniem fundacji dyrektorzy szpitali powinni także więcej inwestować w szkolenia dla personelu, między innymi z empatycznej komunikacji.
0: Informacje z Poznania.
1: Już w najbliższy weekend na międzynarodowych targach poznańskich odbędą się targi Smaki Regionów. Na stoiskach będzie można nie tylko degustować, ale także kupić produkty bezpośrednio od wystawców. W tegorocznej edycji udział wezmą producenci z różnych regionów kraju, mówi dyrektor projektu Smaki Regionów Robert Męcina.
6: Mamy reprezentantów od Białegostoku przez Rzeszów, Kraków, Wrocław, Gorzów, Szczecin, Gdańsk, Warszawę, Łódź. Cała kulinarna Polska przyjeżdża na ten weekend do Poznania, by pokazać swoje regionalne, tradycyjne, niespotykane nigdzie indziej produkty spożywcze, dania regionalne.
1: Będzie to także okazja do przyjrzenia się tradycyjnym recepturom, zauważa wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
7: Wiele produktów regionalnych naszych rodzimych producentów, a więc bardzo wysokiej jakości, przede wszystkim lokalnych, to jest bardzo ważne i się nie zabraknie wędlin, mięsa, ale również różnego rodzaju serów, będą miody, oleje tłoczone na zimno.
1: Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach. Jedną z atrakcji będzie mini piekarenka, a na dzieci czekać będzie również zagroda z żywymi zwierzętami. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Gdzie znajdowały się dawne młyny, co robili bambrzy w Czapurach oraz kiedy po raz pierwszy w źródłach pojawiła się nazwa Czapury. Koło gospodyń wiejskich z Czapur oraz Stowarzyszenie Lepsze Czapury zaprasza 27 września na bezpłatne wydarzenie Kwestuj i Odkrywaj. Mikrowyprawy w Czapurach. Głównym punktem wydarzenia będzie inauguracja kwestu o młynach, bambrach i arkadym fidlerze w Czapurach. Na uczestników na końcu czeka skarb. 10 w Urzędzie Marszałkowskim rozpoczęły się Wielkopolskie Dni Energii Jądrowej poświęcone łańcuchowi dostaw i wartości energetyki jądrowej. Organizuje je samorząd województwa wielkopolskiego, który jest zaangażowany w działania na rzecz rozwoju bezpiecznej energii jądrowej w regionie. Przede wszystkim umiejscowienia drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Wielkopolsce Wschodniej. To priorytety powołanej do życia Wielkopolskiej Rady do Spraw Energii Jądrowej.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 35. Estero, każ mi przynieść wody. Czy nie wolałbyś wina, ojcze? Niech dadzą jedno i drugie. Działo się to w letnim domu na dachu pałacu Hurów w Jerozolimie. Estera wydała rozkaz słudze, gdy wtem wszedł drugi i kłaniając się z szacunkiem rzekł: oto pismo dla pana, i oddał zwój obciągnięty płótnem i zapieczętowany. Dla objaśnienia czytelnika dodajemy, że działo się to 21 marca, prawie 3 lata od owej chwili, kiedy Jan Chrzciciel dał świadectwo Synowi Bożemu w Betabara. W przeciągu tego czasu Malluch odkupił od Piłata Ponckiego dom rodziny Hurów na wyraźne żądanie Judy, który nie mógł dłużej ścierpieć, by gniazdo rodzinne stało pustką. Naturalnie gmach cały musiał ulec przebudowie, wskutek czego nie tylko nie zostało żadnych śladów owych tak zgubnych dla rodziny okoliczności, ale urządzono go jeszcze piękniej i zbytkowniej niż dawniej. Wszędzie znać było dobry smak właściciela, wykształcony pobytem w willi pod Misenum i w stolicy. Rzecz jasna, że Ben Hur nie ogłosił się publicznie właścicielem, czas bowiem nie był jeszcze po temu, a zresztą nadal bawił w Galilei i zajmował się przygotowaniem do walki. Co jakiś czas przybywał wprawdzie dla wytchnienia do świętego miasta i do domu ojcowskiego, ale zawsze jako obcy i gość. Odwiedziny te nie były tylko odpoczynkiem po pracy, gdyż jedno ze skrzydeł pałacu zajmowali Baltazar i Iras. Córka mędrca zawsze jeszcze trzymała go w więzach uczucia, podczas gdy Baltazar, coraz słabszy fizycznie, porywał go jak dawniej wymową, ile razy mówiono o bóstwie cudotwórcy od tak dawna oczekiwanego. Simonides i Estera przybyli przed kilku dniami z Antiochii. Była to dla kupca ciężka podróż, bo odbywał ją w lektyce niesionej przez 2 wielbłądy, a te nie zawsze szły równo. Mimo tych trudów nie posiadał się teraz z radości, że dane mu było ujrzeć raz jeszcze rodzinne strony. Zachwycał się widokiem z dachu i spędzał tam większą część dnia, w krześle podobnym do tego, które zostało w domu na wybrzeżu Orontesu. Lekki wietrzyk przynosił mu tutaj wonie wzgórz, które znał tak dobrze. Oddychał nimi z całej piersi, przypatrując się biegowi słońca od wschodu do zachodu, a mając Esterę przy boku, czuł się szczęśliwym i jakby w pobliżu nieba i tych miejsc, gdzie przebywała kiedyś nigdy niezapomniana żona. Mimo tylu wspomnień nie zapominał spraw handlowych. Co dzień goniec przynosił mu raporty od Sanbalata, który prowadził dom w Antiochii, i co dzień z Jerozolimy wyjeżdżał drugi goniec, wioząc drobiazgowe wskazówki. Bo Simonides umiał przewidzieć wszelkie wypadki, prócz tych, które Wszechmocny zakrył przed oczami ludzi. Estera stała się w ciągu tych lat piękną kobietą. Wzrost jej był wprawdzie niewielki, ale kibić nader kształtna, głowa piękna, twarz o regularnych rysach i cerze różowej, z wyrazem pełnym rozumu i odblaskiem poświęcającego się serca, jednym słowem była kobietą godną kochania, bo miłość była tłem jej życia. Spojrzała na pismo, przystanęła i przypatrzyła się dokładnie, ale spostrzegłszy pieczęć Ben-Hura, śpiesznie odeszła w przeciwny koniec tarasu. Czytaj, rzekł, a spojrzawszy na nią zapytał: zdaje mi się, Estero, że wiesz, od kogo to pismo. Tak, od naszego pana. Mimo że z natury nieśmiała, patrzyła mu w oczy bez lęku. Kochasz go, Estero? Tak. Czy pomyślałaś nad tym, co robisz? Chciałam o nim nie myśleć inaczej, mój ojcze, jako o panu, z którym wiążą mnie powinności, ale było to nad moje siły. Niech mi przebaczy pan, że złorzeczę jego natchnieniu, ale miłość twa nie byłaby wzgardzona, gdybym był utrzymał w mym posiadaniu wszystko. Jak zresztą miałem do tego prawo, bo pieniądze mają wielką siłę. Gorzej byłoby dla mnie, gdyż nie będąc godną jego spojrzenia, nie miałabym na pocieszenie tej słusznej dumy, którą mnie natchnęło twe postępowanie. Mam czytać? Wstrzymaj się. rzekł Simonides. Pozwól, abym dla twego dobra powiedział i to, co może być dla ciebie najboleśniejsze. On serce swoje oddał pewnej kobiecie. Wiem, odparła spokojnie. Usiedliła go Egipcjanka, mówił dalej. Ta kobieta posiada przebiegłość swego narodu. Jest piękna, chytra i zalotna. Serca nie ma wcale, jak nie mają go jej rodaczki. Córka, która urąga ojcu, napełni zgryzotą dni męża. Alboż tak czyni? Baltazar jest mądrym człowiekiem i chociaż poganin, dziwnych łask dostępuje od pana. Zapał jego wiary zaszczyt mu przynosi, a jego córka szydzi z niego. Słyszałem, jak o nim mówiła wczoraj: błędy młodości można przebaczyć, ale starcom przystoi mądrość. Gdy ją utracą, niech wstępują do grobu. Okrutna to mowa, godna Rzymianki. Słysząc ją, mimowoli pomyślałem, iż osłabienie takie jak u Baltazara przyjdzie kiedyś i na mnie. Kto wie, czas ten może już bliski. Ale ty, Estero, nigdy słów podobnych nie powiesz o mnie. Nigdy nie rzeczesz, niech wstępuje do grobu. Niedarmo matka twoja była córką Judy. Estera słuchała tych słów ze łzami, a gdy umilkł, rzekła: jam dziecię mojej matki. Tak, jesteś jej godna, boś dla mnie tym, czym świątynia Salomonowi. Po chwili rzekł: gdy raz Egipcjankę pojmie za żonę, wnet pomyśli o tobie z żalem i tęsknotą, bo wtedy zrozumie, czego dziś nie widzi, że jest tylko narzędziem w jej ręku. Ona marzy o wielkości, a on jest dla niej synem Dumwirariusza, nie chóra księcia Jerozolimy. Estera nie próbowała przeczyć tym słowom. Przeciwnie, czując, że są sprawiedliwe, zawołała: ratuj go, ojcze, jeszcze nie za późno. Kupiec uśmiechnął się z powątpiewaniem i rzekł: tonącego można ocalić, ale zakochanego nie uratuje nikt i nigdy. Mój ojcze, masz wpływ na niego. Zważ, że on sam na świecie. Ostrzeż go przed niebezpieczeństwem. Powiedz mu, kim jest Iras. Być może, że zdołałbym go od niej odwrócić. Ale czyż przez to zwróci się ku tobie? Nie. Ja zaś, choć jestem sługą, jak byli całymi pokoleniami ojcowie moi, nie miałbym dość pokory, aby rzec: patrz, panie, oto moja córka. Jest piękniejsza niż Egipcjanka i tkliwiej cię kocha. Na to za wiele żyłem i za dużo miałem znaczenia. Słowa te spaliłyby mi język. Odwieczne kamienie na wzgórzach odwróciłyby się ode mnie. Nie, jeszcze raz nie. Na patriarchów wolałbym raczej spocząć wraz z tobą tam, gdzie matka twoja śpi snem nieprzerwanym. Twarz Estery oblał rumieniec. Nie myślałam, abyś mu to miał powiedzieć, mój ojcze. Jam się troszczyła o niego i o jego szczęście, a nie o siebie. Gdybym miała śmiałość pokochać go, chcę być godną jego szacunku. To jedno tylko może usprawiedliwić moje zuchwalstwo. Teraz pozwól, niech przeczytam pismo. Tak, należy je przeczytać. List brzmiał: 8 Nisan. Na gościńcu, który wjedzie z Galilei do Jerozolimy, Nazarejczyk przybywa. Z nim, choć bez jego wiedzy, prowadzę mój legion. Drugi podąża w niewielkiej odległości. Uroczystości wielkanocne dają powód do zebrań. Ujdziemy uwagi. Gdyśmy wyruszali, mówił: idziemy do Jerozolimy, aby się wypełniło, co jest napisane przez proroków. Oczekiwanie nasze jest bliskie końca. Życzę ci pokoju, Simonidesie. Ben-Hur. Przeczytawszy, oddała pismo ojcu, a łzy ściskały jej gardło, gdyż w liście nie było ani słowa dla niej. Wszak tak łatwo było powiedzieć: pokój twoim. Pierwszy raz w życiu uczuła zazdrość. Pisał to pan nasz 8 dnia, mówił Simonides. 8, a dziś, Estero, jest 9, odparła. W tej chwili mogą już być w Betanii. Prawdopodobnie ujrzymy go dziś wieczór, dodała, zapominając urazy. Może, a może jutro, wszak jutro święto prześnego chleba. Może zechce je święcić z nami, a z nim może i Nazarejczyk. Zapewne ujrzymy ich obu. Wszedł sługa i przyniósł wodę i wino. Właśnie Estera podawała je ojcu, gdy na dach weszła Egipcjanka. Jeszcze nigdy nie wydała się Izraelitce tak piękną jak w tej chwili. Przejrzyste szaty osłaniały jej postać jakby mgłą.
3: Czoło, szyja i ręce świeciły klejnotami, tak cenionymi w jej ojczyźnie. Twarz jaśniała wyrazem zadowolenia, a szła pewnym, elastycznym krokiem, wolny od wszelkiej niesmacznej przesady. Widok jej wzbudził w Esterze nieokreślony lęk, także zbliżyła się do ojca, jak gdyby szukając u niego opieki. Pokój tobie, cny Simonidesie, i tobie, piękna Estero, rzekła Iras z lekkim skinieniem głowy. Gdy patrzę na ciebie, zacny przyjacielu, jeśli mi wolno tak cię nazywać, przypominasz mi owych wspaniałych perskich kapłanów, którzy z końcem dnia śpieszą na dachy świątyń, aby wysłać swe modły ku zachodzącemu słońcu. Jeśliś ciekaw poznać te obrzędy, zawołam ojca. On zdoła ci objaśnić, bo ród swój wiedzie od magów. Piękna Egipcjanko, odrzekł kupiec, kłaniając się z powagą. Ojciec twój jest szanownym człowiekiem i z pewnością wziąłby mi za złe, gdybym mu powiedział, że jego perska mądrość jest najmniejszą cząstką jego wiedzy. Na twarzy Egipcjanki odbiło się niezadowolenie. Jeśli mam mówić równie uczenie jak ty, odrzekła, to muszę zauważyć, że przymiot mniej cenny każe się domyślać więcej cennego. Racz mi odpowiedzieć, który to cenniejszy przymiot uznajesz w moim ojcu. Simonides odparł z powagą. Prawdziwa mądrość dąży do Boga. Prawdziwą mądrością jest znajomość Boga, a zaprawdę nikt z pomiędzy znanych mi ludzi nie posiada tej mądrości w wyższym stopniu niż Baltazar i nikt od niego nie umie jej lepiej wypowiedzieć słowami ani czynami. Chcąc skończyć rozmowę, podniósł do ust kubek z winem. I raz widać zrozumiała ten gest, bo zwróciła się znów ku Esterze, mówiąc: cóż dziwnego, że mąż, który posiada miliony i całe floty na morzach, nie rozumie, co lubią i w czym kochają się kobiety. Usuńmy się na chwilę i porozmawiajmy trochę. Poszły ku poręczy i stanęły na tym samym miejscu, skąd Ben-Hur zrzucił był niegdyś dachówkę na Gratusa. Byłaś kiedy w Rzymie? Zapytała Iras, bawiąc się swym naramiennikiem. Nie, odparła krótko Estera. I nie pragnęłabyś tam być kiedy? Nie. Ach, jakże puste jest twoje życie. Po tym okrzyku nastąpiło westchnienie tak litościwe, że nie mogłoby być czulszym, gdyby los tak ciężki przypadł samej Iras. Po chwili, widząc, że Estera się zmieszała, zmieniła ton i rzekła poufale: daruj mi to żarty. Wnet zagoję tę ranę, bo powiem ci coś, czego bym nie powiedziała komu innemu. Czy wiesz? Król przybywa. Estera spojrzała na nią ze zdziwieniem, ale Iras mówiła dalej tym samym drwiącym tonem. Nazarejczyk, ten sam, o którym ojcowie nasi tyle sobie umieją opowiadać, ten sam, któremu Ben-Hur służył tak wiernie i tak długo. Nazarejczyk przybędzie jutro. A on? Dziś? Estera na próżno usiłowała zachować spokój. Spuściła oczy i zdradziecki rumieniec pokrył jej twarz i czoło. Nie spostrzegła zwycięskiego uśmiechu, który jak promień oświecił twarz Egipcjanki. Oto jego obietnica, dorzuciła Iras. Po tych słowach wyjęła z fałdów sukni jakieś pismo, mówiąc: raduj się ze mną, przyjaciółko, on przybędzie tu dziś jeszcze. Nad brzegiem Tybru stoi dom prawdziwie królewski, który czeka na mnie i który już dziś moim nazwać mogę. Wtem odgłos szybkich kroków dał się słyszeć z ulicy. Iras spojrzała w dół i wzniosła ręce, mówiąc: błogosławioną bądź, Izydo. To Ben-Hur, a że się zjawił, gdym o nim myślała, to już wróżba nad wróżby. Nie byłoby chyba bogów, gdyby mnie zawieść miała. Pocałuj mnie, Estero. Oczy Izraelitki zabłysły na te słowa gniewem i złością, o jaką by jej nikt nie posądził, ale też jej dobroć na zbyt wielką wystawiono próbę. Nie dość, że nie wolno jej było myśleć o człowieku tak gorąco kochanym, ale jeszcze trzeba było, żeby rywalka szczyciła się przed nią swym powodzeniem. O niej córce niewolnika nie wspomniał, podczas gdy szczęśliwa współzawodniczka może się chlubić listem, którego treść pozwalała na rozmaite domysły. Tak, tego było za wiele dla jej biednego serca i dlatego spytała: nie wiem, czy kochasz więcej jego, czy Rzym? Egipcjanka cofnęła się, ale podniósłszy z dumą głowę, spytała nawzajem: czymże on jest dla ciebie, córko Simonidesa? Izraelitka, drżąc cała, odparła: Jest moim, ale urwała, a po chwili blednąc rzekła: jest przyjacielem mego ojca. Język odmówił jej posłuszeństwa, nie potrafiła przyznać się do niewolnictwa. I raz zaśmiała się szyderczo. To niewiele, rzekła. Na bogów egipskich, którzy sprzyjają kochankom, zatrzymaj sobie pocałunki. Dowiedziałem się od ciebie, że mogę tu w Judei oczekiwać innych, stokroć cenniejszych. A odwróciwszy się, dodała: idę po nie, zostań w pokoju.
4: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zawołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
2: Nie bierzcie nic na drogę. Nic znaczy tu naprawdę nic. Żadnego zabezpieczenia, żadnego planu B. Jezus nie mówi: weźcie mało, ale nie bierzcie nic. Idźcie bez zabezpieczenia. Większość decyzji odkładamy właśnie dlatego, że czegoś nam brakuje. Czasu, pieniędzy, pewności czy odpowiednich warunków. Zawsze znajdzie się jakiś powód, żeby jeszcze nie zaczynać. Uczniowie wyszli z pustymi rękami. Ewangelia nie mówi, że było łatwo. Mówi tylko, że poszli. Pomyśl, co dziś najbardziej powstrzymuje mnie przed zrobieniem kroku, do którego zaprasza mnie Bóg? Czy to rzeczywiście konieczna przeszkoda, czy tylko mój lęk?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.